ekologiczne. Jeżdżę autem, chociaż lubię tę planetę, choć wydaje się to trochę nielogiczne. Na imprezach piję soczek, a nie sep.

dla niego. Ta rzeczywistość była jak ulica złego, wciąż niepewna przyszłość, wszechogarniająca niemoc. Tak bardzo ciężko było zrobić coś dobrego, przebić się przez beton, tworzyć widząc jawną przemoc. Błyszczał na tle szarego, kontrolowanego życia, ale nie tylko dlatego mógł w historii się zapisać. Jego jazz, koszykówka, warszawska ulica i amerykański sen, przywieziony wprost z Paryża, wdycha jak świeży tlen, wszystkie dźwięki, sopocka bryza, wieczorny dżem, świat był piękny w takich chwilach dzisiaj. Pamiętać chcę o tym, kim był Tyrman, że Tyrman to był jazz i o tym, jak pięknie pisał, wiem. Jak bardzo cenił go Kisiel, znaczył dla niego wiele i jak kochały go ulice, kiedy dał im bestseller. Choć jego życie nie było z tych najłatwiejszych, to żył tak jak chciał. Wiem to, kiedy

siatkę. Widział te możliwości, nie dbał o konsekwencje. Zaszczepiał wśród wielu gości pasję gry na instrumencie. Miał życie piękne w sumie, przeżył wiele, znał żeglugę i architekturę. Był też kelnerem, jakoś nie umiał wyobrazić sobie siebie podczas okupacji ukrywającego swe korzenie. Nie wiem, co bym zrobił, a starał się żyć w pełni, jak kelner Filip swój świat tworzył we wrogiej przestrzeni. Był przy tym dzielny, czasem ryzykując wiele, ale zawsze wierny swym poglądom, pchany przeświadczeniem, że trzeba iść właśnie tędy, kroczyć taką ścieżkę na bakier z komunizmem, na pochybel jego piewcom. Podzielam jego wizję, respektuję jego przeszłość.

0: tam wiesz.
1: Przypada mi po raz pierwszy w tym roku przyjemność otworzenia dużej imprezy jazzowej. Proszę o gorące przyjęcie tej imprezy i zachowanie pełnej godności i honoru, honoru, który przystoi już nam 25-latkom.

Najpierw wybierasz beat najprostszy jaki masz. W sumie najlepiej jeśli zrobisz tego sam. Ale jeśli w okolicach 2002 nie miałeś kompa i musiałeś sprzątać zamiast uczyć się.

Obiecałem sobie, że na dół nie wracam. Nie obiecujcie nic sobie, bo możecie się okłamać. Nie o to chodzi, że życie to jakaś kara. W sumie zawsze przeżyjemy, póki czeka na nas kawa. Chcę być człowiekiem z żelaza, jestem człowiekiem z tektury. Domy z betonu pozamykały mi umysł. Może jest sposób, bym się nie czuł tak wypruty. Znowu daleko od domu wyjechałem, żeby wrócić. No i wrócę, mimo że mnie coraz rzadziej ciągnie tam. Kładę napić rzeczy, których se nie powiem w twarz. No i tak leżę, jak z życia wyjęty pół dnia. Czemu znowu się czuję, jakby był 30 grudnia? Powiedz proszę, czy to do mnie wraca? Może trochę. Czy chcę o tym gadać? Może potem. Ale w każdym razie nie teraz, nie tutaj. Pytań nie rzucaj, nie mów nic, słuchaj. Posłuchaj mnie, kiedy mówię. Nienawidzę robić głupich błędów i z nich wniosków nie wyciągać. Słabości momentów, kiedy łzami spływa z oka. Smutnych urzędów oraz zapachu Aikosa. Frajerów BMW, którzy mają się za bossa. Kocham ciastka w czekoladzie, no i soulowe albumy. Słoneczny poranek, stare kino, trochę sztuki. Swoją rodzinę, pewną dziewczynę, granie na scenie. Lecz to nie ma znaczenia, jeśli nie pokocham siebie. Truizm. Ha, yeah. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak noś wigry truizm. A ja mam już dosyć trucizn, którymi się żywię. I bywa, że chcę wszystko rzucić. Tak choćby na chwilę przeglądam IG. Na rozbitym telefonie znowu widzę czyjeś życie. Znowu marzę, że jest moje, bo to czasem łatwiejsze niż budować swoje własne. Wiem, to muszę wziąć siebie samego na rozmowę taką męską. Czasem się budzi we mnie Michał, ale nie wiem. Może ta przypadłość znika, jeśli pokochamy siebie. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Yeah, yeah, yeah. Wszystko wokół, wszystko wokół, wszystko wokół, wszystko wokół.

0: prego.
1: Mijają gorzkie dni, nawet za oknem łzy. Ludzie jak głodne psy szczerzą swe ostre kły, pisze jak Tolkien, by znowu zapomnieć dziś, bo kiedy rośnie wstyd, ciężko o dobre sny, mnożą się problemy, nic nie jest proste, gdy chudnie mi portfel i chodzę z żądłem wysercowym.

dzisiejsze popołudnie to golden hour. Moje, twoje, w sumie nasze już na stałe. Słowa lecą ku światu, ja z tobą ku światu. Moje złote dni nie potrzebują brokatu. Dzisiejsze popołudnie to golden hour. Moje, twoje, w sumie nasze już na stałe. Słowa lecą ku światu, ja z tobą ku światu.

idą za ciosem. Dzisiejsze popołudnie to golden hour. Moje, twoje, w sumie nasze już na stałe. Słowa lecą ku światu, ja z tobą ku światu. Moje złote dni nie potrzebują brokatu. Dzisiejsze popołudnie to golden hour. Moje, twoje, w sumie nasze już na stałe. Słowa lecą ku światu, ja z tobą ku światu. Moje złote dni nie potrzebują brokatu.

0: jednak szybko umyka. Dzisiaj golden hour celebruje godzinę życia. Dzisiaj obserwuję chmury, uwierzcham je jak klisza. Jeśli czegoś potrzebujesz, teraz nawet nie pytaj, bo ja lecę, złota chwila jednak szybko umyka.
1: Dzisiejsze popołudnie to golden hour. Moje, twoje, w sumie nasze już na stałe. Słowa lecą ku światu.

Gnieje, płynie, a wody gyby, a wody gyby. Ale to świeże jest. Młody poleciał. To jest ta nowa szkoła. Fresh. Co ja gadam? Nie chodzi nawet do żłobka. To jest ten nowy żłobek. Najświeższy towar.

Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

zmienia się nic. Ja dalej chcę żyć. Ja dalej chcę z tobą. Nie zmienia się nic. Zawsze jest dobrze, gdy

się do innych, po co im zaglądać w życie, że Martusia już w Japonii opalony gładzi lice, że nie możesz przebić głową dawno szklanego sufitu. Innym tak wspaniale idzie jak tym bohaterom z mitu.

Na wzgórzu stoi dom. W środku wszystko, czego chcę. W brudnych butach chcieli wejść. Ej, przecież to był tylko test. W ogrodzie leży lew. Mam dla niego skobę stek. Jutro dam mu antylopę. Mój kotek lubi sobie zjeść. Weź, nie dotykaj moich rzeź.

0: Zapomniałem co to stres. August mów mi młody Pablo,
1: Pablo.
0: Jak Escobar i Picasso.
1: Picasso.
0: Przypomnij mi ile to 900. Moja familia, moja krew. Zamieszkali w moim domu już dawno. Zaufanie ma najwyższą wartość. Czasami myślę, że to sen. Na śniadanie awokado. Liczę tylko swoje siano.

broń, dużo dobrych snów. Przecież wszystkie są spełnione już. Ona kładzie na mnie dłoni, nie potrzeba słów. To mój nowy dom, ty nie wejdziesz tu. Mam pod poduszką broń, dużo dobrych snów. Przecież wszystkie są spełnione już. Ona kładzie na mnie dłoni, nie potrzeba słów. Zwykłe życie odhaczone, jak logo Nike. Teraz jestem bogaty, teraz drogie obrazy. Zgubiłbyś się od razu w labiryncie korytarzy. Mam 90 pokoi, w jednym z nich nawet straszy. W innym trzymam w kilkasy, biorę 4 kanapki.

nadzieję, że wygaszcie.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Nie budzi budzik, budzi mnie budzi baby telefona. Pyta, czy mam ochotę, ale ja inną wolę. Ej, wcale nie spieszy mi się, spóźnię się, bo wrosło.

Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Kliroja i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsę.

0: Akademickie Radio Campus. Studia ze studia.
1: Jeszcze niedawno obraz seniora w mediach był dość prosty. Gazeta, telewizor i raczej dystans do nowych technologii, a jak się okazuje, ten stereotyp dość szybko się rozpada, bo osoby po 50 roku życia coraz częściej poruszają się w mediach społecznościowych, korzystają z internetu na co dzień i stają się taką jedną z ważniejszych grup cyfrowych użytkowników. Ze mną na łączach jest doktor habilitowana Monika Kaczmarek-Śliwińska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW, współautorka badania Silver Tsunami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Badanie zatytułowano jako Silver Tsunami. Ono brzmi trochę jak jakieś zagrożenie, a z drugiej strony mówimy o ogromnej grupie aktywnych użytkowników internetu. Jak pani rozumie to pojęcie Silver Tsunami?
2: No, Silver Tsunami rzeczywiście może brzmieć trochę jak zagrożenie, natomiast nie jest zagrożeniem, a raczej takim uświadomieniem nam, że osób w tym gronie, w tej grupie jest coraz więcej, a prognozy demograficzne mówią nam o tym, że do 2040 roku, czyli już całkiem niedługo, większość Polaków będzie miała więcej niż 50 lat. Natomiast to też może tutaj trochę zastanawiać, trochę budzić oburzenie, przynajmniej w naszej grupie badaczy było przede wszystkim takie pierwsze zastanowienie, dlaczego my tę grupę, o której pani wspomniała, po 50 nazywamy Silversami, prawda? Bo w ogóle ten stereotyp takiej osoby Silversa, czyli osoby starszej, jak już w tej nazwie mamy ukryte trochę siwiejącej, jednak mówi nam, że to są osoby, które właśnie dotychczas były postrzegane jako już właśnie poza swoją rolą zawodową, już raczej z kocykiem, gazetką i kotem na tapczanie, a tutaj się okazuje, że jest to grupa bardzo zróżnicowana. I stąd właśnie pomysł, żeby przebadać ją pod kątem właśnie tych aktywności komunikacyjnych, szczególnie właśnie tych aktywności komunikacyjnych wykorzystywanych w przestrzeni internetowej.
1: Tak, w badaniu wyszło, że tylko około 5% osób właśnie po 50 unika portali internetowych, szeroko mówiąc. I no właśnie to nie pasuje do takiego stereotypu, powiedzmy, osoby starszej jakoś wykluczonej cyfrowo, a jednak no, ten stereotyp, myślę, mocno siedzi w naszej głowie, a też z drugiej strony, z tego też badania wynika, że wiele osób po 50 nie korzysta na przykład regularnie z prasy drukowanej, z gazet po prostu. To znaczy, że też jakaś pewna epoka medialna się kończy?
2: Tak, ale to jest związane akurat już może mniej z wiekiem, a bardziej właśnie ze zmianą korzystania z mediów, ponieważ ci silversi najstarsi, czyli w grupie przez nas określonej 85+, to są osoby, które w swojej młodości i w czasie swojej aktywności zawodowej miały kiosk ruchu, kiosk z gazetami w zasadzie co kilka kroków. Dzisiaj zmieniło się to, więc ta dostępność prasy chociażby właśnie drukowanej jest też inna. Tutaj przydałby się spacerek do tego, żeby taką prasę sobie zakupić. W związku z tym też takie przeniesienie części silversów, które z różnych względów, czasami też właśnie takiego wykluczenia związanego z infrastrukturą, gdzie można pozyskać media, z pewnością skierowali się właśnie w te przestrzenie online'owe. Natomiast mówiąc w ogóle o tej grupie silversów, którą my badaliśmy, musimy zwrócić uwagę na to, że my tam wyszczególniliśmy takie trzy grupy silversów, czyli silversi, którzy są najbardziej jednak aktywni. Określiliśmy ich za mogiłą jako silversi na etacie. To są osoby 50-60 lat do 65 lat. Silversi na emeryturze to jest 60-65 do 85, czyli to już są takie osoby, które zawodowo już się nie realizują, mają trochę więcej czasu, mają też wnuków, którzy ich motywują do tego, aby utrzymywać kontakt, żeby właśnie po te technologie nowe też sięgać. I tak zwani seniorzy silversi, czyli 85+, czyli ta grupa, która jest rzeczywiście najmniej aktywna i tak wychodzi nie tylko w naszych badaniach, ale też w ogóle w takich badaniach, które są robione w różnych miejscach na świecie. Także omawiając tę grupę też trzeba zwrócić uwagę, że ona jest bardzo różnie aktywna, bardzo różne są jej potrzeby, bardzo różne

0: różnicowania.
1: Tak, no nasza długość życia no właśnie cały czas się wydłuża, więc ta grupa jest coraz bardziej też różnorodna po 50. Możemy wyróżnić no tutaj różne podgrupy. Zastanawiałam się, czego silversi właśnie szukają w internecie, czy szukają tego samego, co w prasie na przykład, czyli no polityki, jakichś informacji polityczno-społecznych. I też czytałam, że właśnie silversi masowo korzystają z Facebooka na przykład i z YouTube'a, jeśli chodzi o media społecznościowe, powiedzmy. Dlaczego właśnie te platformy?
0: No, myślę, że dlatego, że to są platformy, które są w ich życiu najstarsze, czyli te, które funkcjonują najdłużej. To są też platformy, w które w momencie, kiedy wchodzili, to ta najmłodsza grupa silversów była w aktywności swojej zawodowej, czyli dla nich to było takie pierwsze medium społecznościowe, które prawdopodobnie nawet wykorzystywali też do pracy. Więc najlepiej je znają. I to jest też kwestia takiego przyzwyczajenia, to jest też kwestia już umiejętności tworzenia kontentu. To jest również kwestia tego, że tam są albo były ich dzieci i no w pewnym momencie też te media społecznościowe dla obecnych silversów za czasów bycia rodzicami jeszcze w tej fazie takiej powiedzmy kontrolnej, pilnującej, pewnie też taką funkcję pełniły. Natomiast oczywiście te media, które powiemy dzisiaj media społecznościowe, ale trochę nowsze, trochę świeższe, na przykład TikTok, ale też nawet Instagram. To są takie media, które wśród silversów rzeczywiście cieszą się dużo mniejszą popularnością. Też to związane jest właśnie z tym, że one wchodziły później, czyli jeśli już było konto założone na jakimś jednym medium, w jakiejś jednej przestrzeni platformy społecznościowej, no to nie zawsze była potrzeba, aby zakładać sobie konto w innej przestrzeni, ale też tutaj jest inny sposób formatowania kontentu. O ile na Facebooku widzimy bardzo różne, chyba najbardziej różnorodne z tych przestrzeni nowych mediów, bo tam jest i tekst, tam jest wideo, tam jest grafika, tam są podpinane załączniki w postaci raportów, karuzele i tak dalej, to na Instagramie już jest jednak to sprecyzowane jako medium no, o charakterze wizualnym. Tutaj zdjęcia królują, prawda, i różnego rodzaju content wideo, czy też na przykład YouTube, to też content wideo. W związku z tym myślę, że tutaj właśnie przyzwyczaili się i też lubią po prostu media, które są bardziej różnorodne, ponieważ one też w jakimś stopniu bardziej nawiązują do tych mediów tradycyjnych, prasa, radio, telewizja, które były im znane z czasów młodości, czy właśnie z czasów tej już aktywności zawodowej.
1: Do rozmowy wrócimy już za moment. I wracamy do rozmowy o pokoleniu silversów, o tym, jak poruszają się w sieci. Moją gościnią jest doktor habilitowana Monika Kaczmarek-Śliwińska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, współautorka badania Silver Tsunami. Jeszcze jeden wątek mnie w tym badaniu zainteresował, to, że silversi są aktywni w sieci jako odbiorcy treści, ale rzadziej sami publikują coś w internecie. Z czego to może wynikać? Z jakiejś takiej ostrożności, obaw, nie wiem, z tego, że te aplikacje są jakoś mało przyjazne dla nich, czy po prostu z innych nawyków?
0: Myślę, że tutaj kilka rzeczy się włącza. Na pewno potrzeby, ale też myślę, że głównie przyzwyczajenia. To pokolenie silversów, pokolenie urodzone poza światem internetu, jest pokoleniem, które pozyskiwało głównie media typu prasa, radio, telewizja w swojej młodości. I to był taki typ odbioru, o którym moglibyśmy powiedzieć, no jednak odbiór jednokierunkowy, czyli trzeba było włączyć ten odbiornik i korzystać z tego, co media nam dostarczają. Mało było tego wkładu naszego, czyli odbiorca był odbiorcą treści, a dzisiaj ten użytkownik internetu jest i odbiorcą, i może być nadawcą. I to pokolenie najstarsze, pokolenie silversów, nie jest to taka rzecz zwyczajowa. Najprostszy przykład, tak, jeśli jemy posiłek i zobaczymy, jak się zachowuje w restauracji pokolenie Z i pokolenie silversów, to pokolenie Z na pewno wrzuci zdjęcie takiego posiłku do internetu. Nawet nie trzeba opatrywać żadnym wielkim hasłem, nie trzeba nic tam dopisywać. To będzie znak, co robię, gdzie jestem albo z kim jestem, bo jeszcze otagujemy sobie te osoby. Na przykład, a pokolenie już, pokolenie silversów zachowa się inaczej. Jeśli zrobi to zdjęcie posiłku, to raczej nie po to, żeby dzielić się w internecie, na pewno nie 100%. Ci młodsi silversi jeszcze może tak zrobią, ale ci starsi na pewno nie. Jeśli zrobią zdjęcie, to po to, żeby je

0: zachować. W związku z tym tutaj to przyzwyczajenie do korzystania z mediów i ta rola, która była zwyczajowo nadana jako rola odbiorcza, bardzo mocno właśnie widoczna jest w pokoleniu Silversów. Ale ja też bym nie przesadzała, że pokolenie Silversów nie jest tutaj jakoś odstające od innych grup, ponieważ w tym pytaniu właśnie, czy bierze pan, pani aktywny udział w tworzeniu treści w mediach społecznościowych, w rubryce, która była określona jako czasami, to tutaj pojawiły nam się wartości no różne, tak od 11, 12, 20%, ale przechodzące nawet do prawie 34%. Ten najwyższy wskaźnik aktywności dotyczył komentowania, angażowania się pod postami innych osób, innych użytkowników. Czyli można powiedzieć, że w tym maksymalnym stopniu to zaangażowanie Silversów jest w okolicy 34%. Teraz jak porównamy sobie inne grupy demograficzne, to w żadnej grupie demograficznej my nie mamy takiej sytuacji, że ta aktywność, taka aktywna właśnie użytkowników internetu wynosi 100%. Oczywiście będą to wyższe odsetki, prawda? Młodsze pokolenie będzie częściej umieszczać zdjęcia, będzie częściej komentować, będzie częściej szerować jakąś informację. No ale już umówmy się na przykład, tworzenie swojej grafiki albo też tworzenie muzyki, przygotowywanie na przykład podcastów. To znowu nie jest jakaś taka aktywność, która w młodszych grupach pokoleniowych jest bardzo szeroko obecna. Tam też jest naprawdę garstka tych osób, które wchodzą w takie wysokie aktywności. Więc rzeczywiście widać tę niższą aktywność, ale ona nie jest jakoś mocno czy bardzo odstająca od młodszych grup pokoleniowych. Nie jest tutaj tak źle.
1: To prawda. No to obalamy taki stereotyp właśnie gdzieś tam seniora czy osoby na emeryturze po 60 z gazetą. To jaki obraz takiej powiedzmy osoby 50, 60, 70, nawet 80 plus jest dziś bardziej bliższy rzeczywistości?
0: Wystarczy wejść do metra i zobaczyć, co tam się dzieje. Czy mamy lat 20, czy mamy 15, czy 50, czy 70, czy jeszcze więcej, to osoby siedzące w metrze najczęściej jednak mają w ręku telefon. I najczęściej jednak w tym telefonie korzystają albo z książek, ale więcej jednak z przestrzeni internetowej, gdzie są te właśnie informacje, czy społeczne, czy jakieś rozrywkowe, czy jakieś poradnikowe. Więc ten Silvers dzisiejszy nie będzie już tylko Silversem, który siedzi na ławeczce z lasetką i z gazetą zwiniętą w rulon, ale dość często właśnie będzie to Silvers, który do tej gazety dołącza telefon i tam ma dostęp do różnych innych informacji, ale też ten telefon, który bardzo często służy mu właśnie poprzez różnego rodzaju serwisy internetowe do pozyskiwania informacji innych niż tylko właśnie te o charakterze takim politycznym, informacyjnym czy też społecznym. Czyli będzie to osoba, która jest ciekawa chyba świata, wygląda na to, że stara się pozyskiwać informacje. No i jednak jest taką osobą, która wysoko ocenia swoje kompetencje w tym zakresie, co też może świadczyć o tym, że jest to właśnie zainteresowanie nową technologią. Nie jest to osoba, która boi się chyba już nowych technologii. Tutaj widać, że na pytanie, czy potrzebujesz, żeby ktoś ci udzielił informacji, albo czy potrzebujesz wsparcia, te odpowiedzi wskazywały na to, że Silversi raczej mówią, czasami tak, ale generalnie to ja już ogarnę.
1: Czyli wygląda na to, że stereotyp seniora z gazetą rzeczywiście odchodzi do przeszłości, a pokolenie Silver będzie coraz mocniej wpływać nie tylko na internet, ale też na media, może na marketing i sposób, w jaki komunikujemy się jako społeczeństwo. I właśnie o badaniu Silver Tsunami rozmawiałam z doktor habilitowaną Moniką Kaczmarek-Śliwińską, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW, współautorką badania Silver Tsunami. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Studia ze studia.

wkładam broń pod twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam

0: Studia ze studia.
1: Co trzecie dziecko w Polsce ma nadmierną masę ciała. Tak czytam na stronie naukawpolsce.pl w artykule mówiącym o nowej odsłonie badania COSI. To już będzie czwarta edycja właśnie tego międzynarodowego badania, tak naprawdę największego w Polsce projektu, który monitoruje zdrowie dzieci między 7 a 9 rokiem życia. To badanie tutaj prowadzi Instytut Matki i Dziecka we współpracy z WHO. No bo tak naprawdę coraz więcej dzieci w Polsce zmaga się z nadwagą czy z otyłością. Nowe badania pokazują, że ten problem może dotyczyć już niemal co trzeciego dziecka w wieku wczesnoszkolnym. W najbliższych tygodniach właśnie do udziału w tym badaniu zostaną zaproszone szkoły podstawowe z całej Polski i naukowcy przebadają około 6 tysięcy dzieci. Będą analizować oczywiście masę ciała, ale też inne czynniki, jak na przykład styl życia, aktywność, sen, no i dieta, sposób odżywiania się dzieci. Profesor Anna Fijałkowska z Instytutu Matki i Dziecka mówi, że sytuacja zdrowotna najmłodszych tak naprawdę bardzo szybko się zmienia, a takie badania pozwalają właśnie śledzić skalę problemu i planować jakieś działania profilaktyczne. Poprzednia edycja pokazała, że nadmierną masę ciała ma ponad 32% ośmiolatków i ten problem dotyczył częściej chłopców niż dziewczynek. No i po pandemii odnotowano niewielką poprawę w tym zakresie, no to sytuacja dalej wygląda gorzej niż przed COVID-em. Niepokoją też inne wyniki, bo wśród siedmiolatków coraz częściej pojawiają się zaburzenia, które do niedawna kojarzyliśmy tylko z dorosłymi, jak na przykład podwyższony poziom cholesterolu we krwi albo nieprawidłowy poziom trójglicerydów. Bo badania pokazały, że niemal połowa dzieci ma zbyt wysoki poziom właśnie tego cholesterolu całkowitego. Eksperci też mówią wiele o aktywności fizycznej, no bo zgodnie z zaleceniami WHO dzieci powinny codziennie ruszać się przez co najmniej godzinę, a normę spełnia mniej niż połowa badanych dzieci. Szczególnie niska jest aktywność wśród dziewczynek oraz w czasie weekendów, kiedy dzieci spędzają mniej czasu w ruchu niż te w dni w szkole. Często jak myślimy o uzależnieniu na przykład od gier komputerowych, no to jak myślicie, jaki miernik może najlepiej wskazać to, czy ktoś spędza za dużo czasu przed ekranem i że jest uzależniony od jakiejś gry? No moglibyśmy pomyśleć, że to chodzi o czas po prostu spędzony na graniu w grę. No a jak się okazuje, to nie do końca o to chodzi, bo nie powinno nas to najbardziej niepokoić, bo zdaniem badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego dużo ważniejszym sygnałem ostrzegawczym może być tak zwany rage quitting, czyli gwałtowne przerywanie gry pod wpływem złości. O najnowszych badaniach właśnie dotyczących uzależnienia od gier wideo opowiadała Agnieszka Strojny z Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ten wywiad czytam na stronie naukawpolsce.pl. I podkreśla, że samo granie nie jest jeszcze problemem, bo gry mogą być wartościową rozrywką tak naprawdę, mogą rozwijać kompetencje, dawać jakieś poczucie odpoczynku, a problem zaczyna się wtedy, gdy ktoś traci kontrolę nad graniem, no i podporządkowuje mu coraz większą część swojego życia i dalej gra mimo jakichś negatywnych konsekwencji, na przykład gorszych wyników w szkole, jakichś konfliktów z rodzicami, z przyjaciółmi, czy po prostu izoluje się od znajomych. Według szacunków z poważnym ryzykiem uzależnienia od gier zmaga się około 3% populacji, a wśród nastolatków ten procent jest większy, nawet 6-7%. Badacze też mówią, że rodzice często oceniają problem wyłącznie właśnie przez pryzmat liczby godzin spędzanych przed komputerem, a tymczasem ten wskaźnik bywa całkiem mylący, bo ważniejsze jest to, co dzieje się emocjonalnie z tym graczem albo graczką. I właśnie tutaj pojawia się ten rage quitting, o którym mówiłam, bo to taka sytuacja, gdy gracz wybucha złością, często przeklina, rzuca przedmiotami, gwałtownie jakby wychodzi z gry po jakiejś porażce. No i badania pokazują, że takie zachowania mogą wiązać się z większym ryzykiem uzależnienia. Co też ciekawe, najważniejszy wniosek z tych badań jest taki, że osoba, która w złości wyłącza komputer albo jakąś konsolę albo cokolwiek na czym gra, często wcale mentalnie nie kończy tej gry, tylko po prostu fizycznie odchodzi do ekranu, ale psychicznie w głowie nadal pozostaje w tym świecie gry, w świecie rywalizacji i tak dalej. Więc trudno jej się skupić na jakichś innych czynnościach dnia codziennego, wrócić do codziennych obowiązków, no i jakoś się wyciszyć. Więc eksperci podkreślają, że w takich momentach właśnie rodzice nie powinni reagować w sposób agresywny też, czyli nie powinni krzyczeć, jakoś moralizować. Najpierw trzeba pozwolić temu dziecku się uspokoić i dopiero później warto spokojnie porozmawiać o tym, co wywołało takie silne emocje. Naukowcy też sprawdzili, dlaczego młodzi ludzie tak właściwie sięgają po gry tak często i najbardziej niepokojące okazało się granie tak zwane ucieczkowe, czyli nie po to, żeby odpocząć, jakoś się zrelaksować, ale po to, żeby przestać myśleć o swoich problemach, o sobie, o jakiejś, o poczuciu samotności, powiedzmy. Ryzykowne też okazało się granie z nudy i z braku poczucia sensu. W kolei te motywacje związane z rozwijaniem jakichś umiejętności, z osiąganiem celów w grze, albo nawet związane z rywalizacją, no znacznie rzadziej prowadzą do problemów. Więc badacze podkreślają, że samo granie w grę nie jest złe, bo może to rozwijać jakieś umiejętności, może integrować, może dawać satysfakcję, ale ważne jest to, by rodzice nie zaczynali właśnie rozmowy o grach od zakazów, od strachu, ale żeby zaciekawili się, próbowali zrozumieć, dlaczego dziecko właściwie gra i tutaj te motywacje właśnie do grania są kluczowe. Oczywiście więcej o tym przeczytacie na stronie naukawpolsce.pl. Ja znalazłam ten artykuł w zakładce Człowiek.
0: Studia ze studia.

0: Żeglarstwo jest dla dorosłych ludzi. Jak jest wiatr, to się płynie. Jak nie ma, to się nie płynie.
1: Marnowanie czasu.
2: Co by pan robił?
1: Szedłby.
2: Po co?
1: Idzie się po to, żeby iść. Pani tego nie rozumie. Idzie się.

0: facebook.com/radiocampus.
1: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista, więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem.

0: Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Kosmonauci zlecieli na Ziemię przed chwilą w Radiu Campus i ja również zlatuję do Radia Campus ponad dwutygodniowej nieobecności. W zasadzie jest trzytygodniowej nieobecności, więc w sumie dobrze powiedziałem.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Jak się stęskniłem za tym mikrofonem, za tym radiem i za twoimi słuchaczami i za tobą.
1: Nie było radia na wakacjach?
0: Jakieś było, ale mówili tam w języku obcym. Byłem słuchaczem, a nie nadawcą.
1: Miałeś taki moment, że już do...

0: czas uzbierać jakieś newsy na dzisiejsze nasze spotkanie, żeby słuchaczy zabawiać anegdotami?
1: Coś się znajdzie, ale też widziałem, powiem ci, już po wakacjach dwa bardzo interesujące filmy, ale to pewnie po godzinie 8. Ja się nazywam Tomek Kutera, się jeszcze przedstawię.
0: A ja niezmiennie Grzegorz Koperski.
1: No to w takim razie zaczynamy. Przed chwilą kosmonauci, to może teraz coś takiego bardziej jednak porankowego. O! Nie wiem, czy to jest porankowe, ale Kamil Piwot wydał kolejny kawałek, bo nie wiem, czy wiesz, ale on w tym roku wydaje płytę w ten sposób, że co miesiąc wychodzi nowy kawałek. Płyta się będzie nazywać Henryk i jest o jego dziadku. I każdy kawałek jest związany z kolejnym miesiącem. Opowiada z jednej strony o życiu jego dziadka w tym miesiącu, bo jego dziadek był rolnikiem, i o życiu Kamila Piwota w tym miesiącu i jak się to pozmieniało przez te kilkadziesiąt lat. Jeszcze nie słyszałem jego majowego utworu, który się nazywa Namajony.
0: Trochę spóźniony. Bo już czerwiec.
1: No ja ciągle w maju jeszcze.
0: Dobrze, no to taka farma Clarksona, tylko że po polsku w takim razie. Czy farma Henryka, posłuchajmy majowego numeru, który się nazywa?
1: Namajony, Kamila Piwota. Siemanko.
0: Elo.

babciu idzie stara Sabalino. Szósta dopiero, ale też się będę zbirać. I pod kapliczkę we dwie idą, o siódme jak zwykle ustawiły się z ekipą. Kiedyś mogłem się nabijać, że cały maj to Maryja i Maryja.

0: A wiesz, że na samym początku moich wakacji spotkałem słuchacza naszego poranka?
1: Na samym początku wakacji spotkałeś słuchacza poranka w zagranicznym mieście?
0: Nie, w Warszawie. Jeszcze przed wakacjami, bo jechałem taksówką na nasze lotnisko warszawskie i tak jakoś się zgadaliśmy z taksówkarzem, który powiedział, że jakiś tutaj znajomy głos. Mhm. A czy tutaj pan nie jakimś w radiu albo w jakiejś telewizji czy coś, i żeśmy szybko potem przeszli na ty i się okazało, że miły taksówkarz słucha Radia Campus i kojarzy nasze poranki i kojarzył moje poranki jeszcze z czasów, kiedy nie prowadziliśmy ich razem, mm-hmm. tylko jeszcze kiedy nas tu było trzech z Michałem Płocińskim i Piotrkiem Pustołą, więc może jeżeli teraz słucha, to pozdrawiam. Chciałem powiedzieć, że na ten samolot, co nas nie wpuścili, to faktycznie nas nie wpuścili, ale poleciliśmy następnego dnia, to dlatego pana taksówkarza.
1: Co się wydarzyło? Pozdrawiamy oczywiście pana taksówkarza, pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słuchają. 886-971-971, możecie też dać znać, że wy to wy, że nas pozdrawiacie albo na przykład, albo w ogóle nas słuchacie, a zaraz się zamieniam w słuch, Tomku, co się wydarzyło, że was nie wpuści na samolot.
0: No wyobraź sobie, że trafiłem pierwszy raz w życiu, trafiliśmy w zasadzie z żoną
1: na overbooking.
0: Dokładnie.
1: I zmora.
0: Zamiast dostać przydział miejsca na pokładzie samolotu, dostaliśmy tak zwane miejsce zero, czyli jak ktoś nie przyjdzie, to państwo wsiądą, a jak wszyscy przyjdą, to państwo nie wsiądą. Słuchaj, osób w naszej sytuacji było aż 9 na cały lot.
1: Nie rezerwowaliście miejscówek, rozumiem.
0: Nie dopłacałem za to, żeby siedzieć przez 3 godziny koniecznie koło mojej żony, biorąc pod uwagę, że spędziliśmy potem następne prawie 3 tygodnie razem, to te 3 godziny byliśmy w stanie wytrzymać.
1: No i jak i to nie się dopłacać. Skończyło? I jak to się skończyło?
0: No i się skończyło tak, słuchaj, że te 9 osób, które w sumie właśnie czekały, to nie poleciało i powiem ci, że jest to bardzo dziwna sytuacja, bo oczywiście o overbookingu słyszałem, czyli jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to linie lotnicze sprzedają więcej miejsc na dany lot niż ich mają, niż jest miejsc w samolocie. Dlatego, że statystycznie około tam chyba 8 czy 10% ludzi nie przychodzi na loty, no bo na przykład ktoś się rozchoruje albo coś takiego. Oczywiście ta praktyka jest powszechnie krytykowana, ale cały czas jest uprawiana i jest jak najbardziej legalna. Natomiast no, przepisy są takie, że jak cię nie wpuszczą, to muszą ci zapłacić odszkodowanie i jeszcze do tego znaleźć alternatywny sposób, żebyś mógł jakoś tam dolecieć, gdzie chciałeś. Więc ostatecznie następnego dnia polecieliśmy, ale musieliśmy polecieć z przesiadką, bo leciliśmy na Minorkę i bezpośrednio tam nie było już lotów, musieliśmy lecieć z przesiadką przez Barcelonę. I oczywiście przysługuje nam odszkodowanie, które powinniśmy dostać jakąś decyzję w ciągu 30 dni, które zaraz mijają i ta linia lotnicza, której nazwy nie mogę wymienić, ciągle jest mi winna 800 euro, a nawet więcej, bo jeszcze mi muszą oddać rekompensatę na przykład za stracony nocleg w hotelu i tak dalej.
1: A jakbyś jechał na koncert na Minorkę, który się odbywał tego dnia, co miałeś lot, to pewnie jeszcze musieliby posmarować za ten stracony koncert.
0: Teoretycznie powinni ci oddać za wszystko, co straciłeś. No słuchaj, obok nas były takie dwie dziewczyny, które też na tę Minorkę chciały polecieć i z tego, co się zdążyłem zorientować, one leciały, no bo my to tam leciliśmy na tydzień na Minorkę, a potem jeszcze się przemieszczaliśmy do Katalonii i jeszcze, wiesz, mieliśmy całe wakacje, więc nam ten jeden dzień jakoś nie zrobił wielkiej różnicy ostatecznie, ale one leciały tak na parę dni chyba, tak na 3-4 dni, miały jakiś samochód wynajęty. No i ten jeden dzień, biorąc pod uwagę, że następnego to musiałby i tak lecieć z przesiadką i znowu kolejny dzień stracić, to one chyba w ogóle zrezygnowały z całej podróży.
1: No jakbyś miał jechać na city break jakiś krótki, no, na weekend, i by ci jeden dzień z tego wypadł, i jeszcze musiałbyś lecieć z przesiadką i w ogóle miałbyś popsuty humor, bo jest overbooking, o którym słyszałeś, ale nigdy się na to nie natknąłeś i nigdy nie wierzyłeś,
0: Że ci się to przytrafi. No to powiem ci, humor jak
1: humor nie gituwa. Humor nie gituwa. Dajcie znać, czy wam się przytrafił overbooking, czy stosujecie jakieś praktyki, żeby tego uniknąć, czy pojawiacie się na lotnisku poprzedniego dnia, jeszcze ustawiacie się w piersi w kolejce, czatujecie przy gniazdeczku ładowarki, jak osoby w kryzysie bezdomności, ale na lotnisku. 886-971-971. Nasze SMS-y i WhatsApp są dla was.
0: Overbooking nie polecam.

0: Dziękujemy za zdjęcie kotka na WhatsAppie. Przypominamy, że można pisać na 886-971-971. Widzę, że tutaj moje overbookingowe historie cię poruszyły. Grzesiek bardziej poruszony niż ja. Ja to już jestem taki, że już macham na to ręką, już się przyzwyczaiłem do myśli, że jeden dzień wakacji straciłem przez głupią linię lotniczą.
1: A byłeś ubezpieczony gdzieś indziej niż tylko, że ten bilet był w jakiś sposób ubezpieczony?
0: Nie byłem ubezpieczony od overbookingu, ale no tak to działa, że jak ci odmówią lotu z tego powodu, to przepisy unijne są takie, że muszą ci dać rekompensatę i zapewnić jakiś alternatywny środek transportu na najbliższy możliwy termin, więc udało się ostatecznie dostać tam, gdzie chcieliśmy, chociaż ponad 24 godziny później i jeszcze hajs mi wiszą, bo jeszcze mi nie oddali, ale rekompensaty są mi winni i te rekompensaty są nawet całkiem niezłe, bo za taką, bo one się liczą od odległości lotu, na który lecisz, więc biorąc pod uwagę, że my leciliśmy z Warszawy do Mahon, czyli do stolicy Minorki, to tam jest taka odległość, że za stracony lot przysługuje ci 400 euro. To są unijne przepisy, więc jakby te wartości nie zależą od linii lotniczych. No tam dwa bilety, czyli 800 euro są mi krewni. Jeszcze trochę więcej, bo jeszcze muszą ci zwrócić za na przykład nocleg, którego nie wykorzystałeś.
1: Tak. Tutaj znalazłem sobie taki krótki poradnik dla osoby dotkniętej kryzysem overbookingu i tutaj trzy proste wskazówki. Zadbaj o podstawowe potrzeby. Jeśli musisz czekać wiele godzin, linia jest zobowiązana jest zapewnić ci coś do jedzenia, picia, dostęp do toalety, a w razie potrzeby nawet nocleg. Domagaj się dokumentu potwierdzającego sytuację. Poproś obsługę o pisemne potwierdzenie odmowy wejścia na pokład. Może się przydać przy składaniu reklamacji. Zachowaj wszystkie rachunki. Jeśli sam musisz coś kupić, na przykład jedzenie, hotel, trzymaj paragony, możesz ubiegać się o zwrot kosztów. To jest, no to po szkodzie tak zwane. Gdzieś widziałem taki w internecie film o Polakach, ktoś się wypowiadał. Czekaj, to był o liniach lotniczych, o przewoźniku krajowym. Taka historia tego przewoźnika od zarania dziejów, czyli od tam czasów przedwojennych. I w pewnym momencie te linie miały jakiś tam kryzys w latach 90. po upadku PRL-u i pan powiedział, że w Polsce jest takie powiedzenie i przetłumaczył na język angielski przysłowie mądry Polak po szkodzie. No właśnie, teraz jesteś mądry. Co byś zrobił inaczej?
0: Smart Pol after...
1: Tak, zaraz ci to znajdę. Zaraz ci to znajdę, bo to rozśmieszyło mnie, a oburzyło Milenę. Jak on... Co to w ogóle jest? Ale to z kontekstu nie wynikało, że to jest obraźliwe.
0: Nie brzmi obraźliwie mądry Polak po szkodzie. No mądry Polak po szkodzie, jak już potem trafisz na overbooking, to już wiesz więcej, ale powiem ci, że uczucie nieprzyjemne, kiedy wszyscy wokół ciebie wchodzą sobie na pokład i lecą sobie na wakacje zadowoleni, a tobie każą czekać i w zasadzie nie wiadomo dlaczego, bo kupiłeś dokładnie taki sam bilet na dokładnie taki sam lot, ale akurat linia lotnicza postanowiła sprzedać ich więcej niż miała dostępnych miejsc i po prostu sobie nie lecisz. Więc nie polecam doświadczenia. No. W ogóle uważam, że i to dużo osób mówi, że cała ta praktyka jest po prostu skandaliczna i szczerze to powinny być jakieś przepisy, które by po prostu je zakazywały. Bo chodzi o to, że by po prostu sobie linie lotnicze zarobiły więcej.
1: To jest Tomek, to jest zarządzanie zarządzanie sytuacją, w której część pasażerów i gości się nie pojawi. No,
0: ale jak się pojawili wszyscy, tak jak na moim locie, to te 9 osób, które czekało, bo tak jak mówię, było to 9 osób na lot na Minorkę z lotniska w Warszawie, a nie tylko ja i moja żona, które no, nie wsiadły na lot. Jestem ciekaw, jak teraz jest. Jak lecicie na Minorkę, bo jest jeden lot z lotniska w Warszawie, to można sobie łatwo sprawdzić, który... To uważajcie, bo tam chyba mogą się dosyć często te overbookingi zdarzać. Dobra, zostawmy już ten overbooking,
1: tak,
0: bo to w sumie interesująca historia, że coś takiego mi się przytrafiło, bo to no jednak większość osób chyba o tym słyszała, ale nigdy nie była, że tak powiem, dotknięta tym. Ale już zostawmy i pogadajmy po prostu o czymś przyjemniejszym po godzinie 7.30, bo o 7.30 wiadomości na antenie Radia Campus.

0: sercu miasta. Zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty – parkiet bez hamulców. Niedziele – swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik – dom zabawy i kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę, zostań do rana.
1: Reklama. Zbliża się 7.31, a wysłuchacie 97.1 FM. W studiu jest Łukasz Głukski.
2: Akademickie Radio Campus.
3: W serwisie. Możliwe zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Macron o inwestycjach w innowacje oraz koniec wystawy w Warszawie.
2: Wiadomości.
3: Prezydent USA ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Hezbollahem. Więcej o tym Barbara Witan.
4: Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił wczoraj na platformie Truth Social, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie, a izraelskie wojsko zostanie wycofane z Bejrutu. Do ogłoszenia rozejmu doszło po tym, jak Iran zapowiedział zawieszenie rozmów do czasu zaprzestania ataków Izraela na libański Hezbollah. Iran groził też, że za pomocą sprzymierzonych bojówek zablokuje cieśninę Bab al-Mandab. Wcześniej Trump zapowiadał, że nie obchodzi go, czy negocjacje między Izraelem a Libanem się skończyły. Wczoraj premier Benjamin Netanyahu rozkazał zaatakować bastion Hezbollahu w Bejrucie, na co ostro zareagowały irańskie władze. Dowództwo sił zbrojnych ostrzegało, że jeśli Izrael zaatakuje stolicę Libanu, północny Izrael może czekać na odwet.
3: Dobre informacje dla posiadaczy samochodów. Dzisiaj maksymalne ceny wszystkich paliw będą niższe niż wczoraj. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł 95 groszy, benzyny 98 6 zł i 54 grosze, a olej napędowy kosztować będzie 6 zł i 34 grosze. Ceny paliwa będą obniżane przez rząd do 15 czerwca tego roku. Podatek VAT będzie wynosił maksymalnie 8% zamiast 23%, zaś akcyza 29 lub 20 groszy. Są to najniższe możliwe stawki dopuszczalne przez Unię Europejską. Macron zapowiada inwestycje w wysokości 93 miliardów euro w obszarze AI. Więcej o tym powie Marta Roguska.
5: Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że podczas konferencji inwestycyjnej Choose France spodziewane są zagraniczne inwestycje o łącznej wartości 93 miliardów euro. Znaczna część tych środków ma zostać przeznaczona na rozwój sztucznej inteligencji oraz budowę centrów danych. Macron podkreślił, że już zadeklarowane inwestycje przewyższają łączną kwotę 87 miliardów euro, pozyskaną podczas wszystkich edycji wydarzenia w ciągu ostatnich 8 lat. Jak zaznaczył francuski prezydent, tegoroczna edycja Choose France ma przynieść rekordowy napływ kapitału oraz stworzyć ponad 15 tysięcy nowych miejsc pracy.
3: Według niego będzie to najbardziej udana i historyczna odsłona tej konferencji. Już tylko do końca tygodnia można oglądać wystawę pod tytułem Barbara Kasten – Past Abstrakcja, która dostępna jest w Narodowej Galerii Sztuki z Zachęta w Warszawie. To pierwsza tak obszerna wystawa twórczości malarki i rzeźbiarki w tej części Europy. Przypomina o ważnym etapie w biografii Kasten związanym z Polską, kiedy to na początku lat 70. pracowała z Magdaleną Abakanowicz. Zbliżający się finisarz to też okazja, aby wziąć udział w warsztatach cyjanotypii, czyli techniki fotograficznej pozwalającej na tworzenie monochromatycznych odbitek w odcieniach błękitu. Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Galerii Zachęta.
2: Korki.
6: A czy można powiedzieć, że korki to taki samochodowy overbooking?
7: Samochodowy overbooking? Nie można tak powiedzieć, ponieważ tutaj nikt się nie obawia pustych przelotów, przynajmniej nie w Warszawie. Natomiast w tym momencie nasz korkometr mówi mi, że korków nie ma, co się kłóci z doświadczeniem, które miałem. Wczoraj znajoma powiedziała mi, że jechała godzinę 40 z Pragi na Wolę. Nie na Wolę, tylko na Mokotów, przepraszam bardzo, bo ponieważ jest remont ten na trasie Łazienkowskiej. I to jest dramat, i jeżeli to jest dramat, to dajcie znać nam SMS-kiem albo WhatsAppem, czy to jest dramat, bo ja w tym momencie widzę, że oczywiście wjazd do Warszawy jest dłuższy niż powinien i na przykład z Błonia to jest 70 minut, ale to jest od zachodu, ale od strony Marek czy Starej Miłosnej to jest 41 minut do Śródmieścia, co nie jest jakimś bardzo, bardzo złym wynikiem. No i klasycznie Łomianki też tutaj
6: przodują.
7: Tak, 54 minuty do samego środka miasta. No, jeżeli chcecie się tu dostać, to przygotujcie się na godzinę obsuwy.
2: Pogoda.
6: 14 stopni obecnie w Warszawie pokazują termometry, ale wydaje się, że sporo cieplejsza jest temperatura odczuwalna, bo słońce świeci i bardzo sympatycznie przygrzewa. Wczoraj trochę popadało i dobrze, bo jest straszna susza. Dzisiaj prognozy pokazują, że niby też może trochę popadać w okolicach godziny 10-11. Jakieś przelotne opady mogą się zdarzyć, ale trochę nie wiem, skąd te opady miałyby się wziąć, więc trochę nie wierzę tej internetowej prognozie pogody, bo jak patrzę za okno, to nie ma ani jednej chmury na niebie.
7: Były takie mgły rano malownicze i romantyczne. Mm-hmm. Takie jakby wysoko unoszące się chmury o delikatnej konsystencji. Nie wiem, jak to nazwać, ale było bardzo ładnie.
6: Bardzo poetycko na pewno zabrzmiało. No może jeszcze coś z tego nieba spadnie, ale jeżeli już, to nie za dużo. Raczej przez cały dzień słońce i ciepło, nawet maksymalnie 22 stopnie.

0: No powiem wam, drodzy słuchacze, że wysyłacie nam takie zdjęcia na 886-971-971 WhatsAppem, że wątpię w swoje zdolności kognitywne. Mm. Dlatego, że tutaj jeden słuchacz wysłał z S8, nie dość, że korek, to jeszcze całkowity brak słońca i niebo zasnute chmurami. I podobnie ogromną mgłę wysłał nam słuchacz z Rembertowa. Więc słuchajcie, przysięgam, że jak dojdziecie do centrum Warszawy, to nad Powiślem nie ma ani jednej chmury. Grzesiek, potwierdź.
1: Tak jest. Przyjeżdżajcie, dawajcie na Powiśle. U nas słońce działa. U nas działa, także wasze skargi są inwalidą. Tu Campus.

0: Ej, no ale pogadałem o overbookingu i że mi się przytrafił, ale nie powiedziałem ci nic o moich wakacjach, które też mi się przytrafiły i słuchaczom też nic nie powiedziałem.
1: To prawda.
0: A ogólnie przytrafiły mi się całkiem sympatyczne wakacje. Przez tydzień między innymi byliśmy na Minorce i muszę wam polecić ten kierunek.
1: Zrobiłeś wakacje first minute i teraz przez całe wakacje będziesz słuchał, jak ludzie jeżdżą na wakacje, a ty już jesteś po wakacjach.
0: Trochę tak, może to był błąd. Natomiast faktycznie pierwszy raz od wielu lat, bo nie wiem, nawet nie wiem, czy kiedyś było takie połączenie bezpośrednie, ale w tym roku zostało wprowadzone, z tego co się orientuję, bezpośrednie połączenie jednej z linii lotniczych właśnie z naszego warszawskiego Chopina na Minorkę. No bo do tej pory oczywiście na tę wyspę nie było się jakoś specjalnie trudno dostać, ale trzeba by było lecieć albo czarterem jakimś z linią podróży, biurem podróży jakimś, albo z przesiadką przez Barcelonę na przykład, albo przez Majorkę, a tymczasem można bezpośrednio już od tego roku.
1: A Chopin był na Majorce, wypoczywał, no, a był, nie na Minorce.
0: Był,
1: a był na Minorce?
0: Chyba nie, ale można polecieć bezpośrednio z Chopina na Minorkę teraz. I Minorka oczywiście, jakbyście średni byli z geografii, to jedna z wysp balearskich na Morzu Śródziemnym.
1: Ta mniejsza, Minorka.
0: Tak, ale nie ta najmniejsza, bo Ibiza jest mniejsza od Minorki jakby coś i też jest wyspą balearską. Jeszcze Formentera jest już w ogóle najmniejsza, ale to na południu z kolei od Majorki. A na północ od Majorki jest tylko jedna wyspa, jest to Minorka i faktycznie wygląda jak taki urwany kawałek Majorki, bo Majorka ma taką dziurę po środku, nie? Jakoś mi się tak łączy w głowie, tak jak
1: Majorka
0: Ameryka
1: ma dziurę?
0: Południowa z... No zobacz tu? Tutaj. No tu
1: a, i się tak
0: oderwało. Tak dołożył, nie?
1: Jakby ktoś
0: tak jak Ameryka
1: urwał...
0: Południowa i Afryka się tak składają ze sobą, nie? To tutaj też mam wrażenie, że tak składają.
1: Ale urwał Minorkę. Czyli no Minorka to powinna być taka głowa, tu Majorka to taka, taki korpus, a jeszcze tutaj też urwany jest właśnie ta Ibiza,
0: końcówka,
1: tak?
0: No czy Ibiza nie? Tutaj, no to Ibiza. No nieważne, w każdym razie oczywiście wyspa w pewnym dosyć dużym stopniu jest...
1: Tutaj, oczywiście słuchacze widzą, gdzie ja pokazuję,
0: no,
1: tutaj.
0: Tak, tutaj, no tu gdzie pokazujesz. Kurortowo-turystyczna, ale my tam nie kurortowo-turystycznie, tylko sobie pojechaliśmy pozwiedzać. Bardzo, powiem ci, sympatyczny, fajny klimat, dlatego, że nie jest to specjalnie imprezowa wyspa, to nie Ibiza. Życia nocnego praktycznie nie ma, więc jak chcecie sobie odpocząć i tylko zjeść coś dobrego wieczorami, a tak to na przykład pochodzić i coś pozwiedzać, to wam gorąco polecam. I można sobie coś kulturalnie zobaczyć, ale też na przykład wokół całej Minorki, po całym obwodzie idzie szlak turystyczny, który się nazywa Camino de Cavais i można go sobie w ogóle przejść w kilkanaście
1: dni. Camino de Cavais to jakiś konny szlak?
0: Tak, dokładnie. Koniem też można pojechać, aczkolwiek raczej i rowerem też, aczkolwiek większość ludzi pieszo się na niego wybiera. Jakby ktoś miał ochotę przejść od początku do końca, chociaż to początek i koniec są umowne, bo idziesz dookoła, to zajmuje to tam od 10 do, czy tam, no jak jesteś hardkorowcem, to od 7, ale powiedzmy, że od 10 do 14 dni można sobie taki obwód zrobić, ale jak nie macie ochoty aż całego hardkorowego obwodu wyspy przechodzić, to można sobie na jeden dzień
1: na
0: po prostu
1: skuśkę.
0: Jakiś fragmencik, tak, zrobić. My sobie na przykład tu chodziliśmy, więc bardzo, bardzo takie też fajne klimaty trekkingowe, bo ani te szlaki nie są specjalnie trudne, tyle tylko, że gorąco, nie? Ale technicznie nie są wymagające. Wyspa jest praktycznie płaska, nie ma tam gór specjalnie, tylko jakieś takie lekkie, wiesz, no wzgórza, wydmy czy coś takiego, klify przy morzu. Więc bardzo fajne trekkingowe też klimaty. No nie będę się jakoś specjalnie rozwodził o wakacjach, bo pewnie jeszcze przed wami, w końcu dopiero się czerwiec zaczął, ale jak jeszcze nie macie żadnych planów, kurczę, ja polecam, powiem ci.
1: Ja bym poleciał do miasta, od którego katalońskiej nazwy bierze swą nazwę majonez.
0: Podobno, chociaż to jest niepotwierdzona do końca legenda. Stolicą Majorki jest miasto, które się nazywa Mahon i ponoć właśnie od niego pochodzi nazwa majonez, że to jest salsa maonesa, ale nie jest to do końca
1: potwierdzone. Zawiózłbym tam słoiki z najpopularniejszymi polskimi sosami na bazie jajek i octu i tam dałbym autochtonom do spróbowania i przeprowadziłbym sondę i uznał wyższość polskiego wyrobu nad hiszpańskim, czy na balearskim można. Jadłeś tam majonez?
0: No właśnie nie, więc dlatego mi się wydaje, że to jakaś taka ściema dla turystów, bo na miejscu żadnych majonezów nie sprzedają.
1: Kurcze, pieczone. Dla Polaków ściema, żeby to właśnie tacy ludzie jak ja, by tam pojechali dla zgrywy, aby się potem okazało, że żart po mojej stronie i że byłbym właśnie wymajonezowany.
0: Inny mają tam wyrób narodowo-wyspowy, którym się chwalą na każdym kroku, ale nie mogę o nim powiedzieć, bo zawiera alkohol.
1: Zupa z homarów?
0: Też.
1: Dobra, dobra. Dajcie znać, czy jakieś przygody majorskie...
0: Minorskie też.
1: I minorskie po waszej stronie wystąpiły na bazie octu. No ja się nie znam na majonezie, kochany tutaj słuchaczu.
0: Majonez to chyba olej i jajka, nie?
1: Olej, tak. Tak jest. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Uczymy się wszystkiego.

0: Kurczę, tak się zagadałem, że tutaj za chwilę już wiadomości sportowe w Radiu Campus. Zupełnie nie zauważyłem, że już 7:55.
1: Zupełnie, bo rozmawialiśmy sobie jeszcze tutaj na poza anteniu. Tomasz przywiózł mi pamiątkę z wycieczki. Czyli taki wspaniały, bardzo ci dziękuję, Tomku, wspaniały talerzyk z tarką, talerzyk ceramiczny z nieszkliwionymi częściami, takimi malutkimi ząbkami, który służy do przygotowania katalońskiego przysmaku, czyli powiedz, jak to się nazywa?
0: Chleb z pomidorem.
1: Ale po hiszpańsku.
0: Po hiszpańsku pan con tomate. W całej Hiszpanii takie jedzą i takie można kupić, ale faktycznie się tutaj z Katalonii przywiozłem, bo Grzesiek kiedyś takie robił i ja pamiętałem, że ty takie robiłeś sobie w domu.
1: Tak.
0: To pomyślałem, że teraz będziesz miał profesjonalny talerzyk.
1: Teraz to sobie zrobię, bo nadchodzi sezon na dobre pomidory i może nie znam się na majonezie, może to dlatego nie wychodził mi domowy majonez, bo robiłem go na occie, wiadomo, a nie na oleju, ale na tym się znam i to sobie zrobię i to, słuchajcie, trzeba dobre pieczywo zagrzankować, mimo że można, no troszeczkę, żeby skórka była taka, powierzchnia była taka trochę twardsza. Na tym to pocieramy przekrojonym ząbkiem czosnku, żeby to trochę naczosnkować i wtedy w grę wchodzi albo tarka z grubymi oczkami, albo taki talerzyk, co wam przywiezie Tomek z wakacji w Katalonii, i na nim się ściera pomidora. I pomidor się ściera tak fajnie, że skórka zostaje w ręku w zasadzie, a cały ten miąższ jest pościerany. I tym się jeszcze skropioną oliwą grzaneczkę nakłada się na to.
0: Trochę soli.
1: Trochę soli, trochę tego pomidora potartego i jest to najpyszniejsza rzecz na lato. Orzeźwiająca, kwaskowata, umamiowa również. Bardzo to polecam i teraz będę sobie takie robił, a dziś to już na pewno.
0: Smacznego.
2: Reklama. Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na ciebie do 6 czerwca.
3: Przepraszam, tak. Gdzie znajdę gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.

0: Już ósma. Słuchacie 97.1 FM w studiu Łukasz Górski. Sportowy
1: Kampus. Drużyna koszykarzy Legii Warszawa pokonała w półfinale zespół Dziki Warszawa.
2: Zależało na tym, żeby zakończyć tę serię. Oczywiście to się nie dzieło z niczego. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani taktycznie oraz fizycznie. Wiedzieliśmy, że Dziki na pewno będą chciały walczyć u siebie i wyrwać to zwycięstwo na swoim parkiecie.
1: Mówił Andrzej Pluta, zawodnik Legii. Już w najbliższy czwartek i piątek Dziki zmierzą się z Arką Gdynią w meczu o trzecie miejsce. Legia zagra zaś finałowe mecze w poniedziałek i środę w przyszłym tygodniu. Elisa Balsamo potwierdziła znakomitą formę na trasie Giro d'Italia Women. Więcej o tym powie Marta Roguska.
3: Liderka klasyfikacji generalnej i zawodniczka zespołu Lidl Trek wygrała trzeci etap wyścigu liczący 156 km. Dla Włoszki było to już trzecie zwycięstwo z rzędu w tegorocznej edycji imprezy. Drugie miejsce zajęła Amerykanka Lily Williams, a trzecia była Holenderka Femke Cheriste. Balsamo pozostaje niepokonana w klasyfikacji etapowych zwycięstw. Tegoroczne Giro d'Italia składa się z 9 etapów i zakończy się w niedzielę w Saluzzo.
1: W wyścigu wystartowała jedna Polka, Karolina Kumienga, jednak w niedzielę wycofała się z rywalizacji. Maja Chwalińska pokonała wczoraj francuską tenisistkę Diane Paris w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu. To największy sukces w karierze 24-letniej Polki, która w ćwierćfinale zmierzy się teraz z Rosjanką Anną Kalińską.
4: It's definitely a big surprise for
1: Jest to zdecydowanie duże zaskoczenie dla mnie. Jestem przeszczęśliwa i staram się cieszyć chwilą. Już jutro zaczynam przygotowania do następnej rundy. Mówiła Maja Chwalińska po meczu. Chwalińska jest ostatnią Polką, która pozostała w rywalizacji. Piłkarska reprezentacja zagra w środę po raz 50. na Stadionie Narodowym. O szczegółach powie Barbara Witan.
5: Jutro polscy piłkarze rozegrają jubileuszowe spotkanie na Stadionie Narodowym. W meczu towarzyskim zmierzą się z Nigerią, która będzie ich 37. rywalem w tym miejscu. Z 49 dotychczasowych meczów biało-czerwoni wygrali 29, zremisowali 13, a przegrali 7. Na 103 trafione bramki stracili 44. Ostatni raz polska drużyna wygrała 26 marca, kiedy w barażu do tegorocznego mundialu pokonała Albańczyków 2-1. Jedną z bram ustrzelał wtedy Robert Lewandowski i był to jego 32 gol na Narodowym. Łącznie kapitan zdobył w tym miejscu ponad 1/3 goli dla polskiej drużyny. Po 7 bramek uzbierali Arkadiusz Milik i Karol Świderski. Radio Campus.

0: Mondre Polak Poskoje, which I think translates to the pole is wiser once the damage is done.
1: No, pięknie, pięknie, dokładnie tak się tłumaczy.
2: Tak, the pole is wiser after the damage is done, i to odnosiło się do sytuacji wakacyjnego overbookingu lotniczego Tomasza.
1: W ogóle się okazuje, że was też czasami overbooking dotknął, bo pisaliście nam SMS-y, nawet ktoś napisał, że sam się zgłaszał do overbookingu, bo leciał gdzieś służbowo i zawsze 400 euro można przytulić.
2: Przedłużyć delegację.
1: Tak, tylko że słuchaj, drogi słuchaczu, chyba jak służbowo lecisz, to chyba nie ty kupiłeś te bilety, tylko firma dostanie te 400 euro, nie? Tak sobie myślę.
2: To też prawda. I ktoś jeszcze podzielił się swoją historią, że miał wykupione wakacyjne loty z przesiadką, leciał gdzieś tam do Dubaju i był ofiarą overbookingu i linia lotnicza zaproponowała mu lot 3 godziny później, ale bez przesiadki, więc był na miejscu wcześniej niż planował.
1: O, no to
2: takie overbookingi, to ja rozumiem. Oczywiście też pisali do nas słuchacze, że robią check-in, jak tylko otwiera się taka możliwość.
1: Żeby tego uniknąć. A dlaczego tak robią? Dlatego, że the pole is wiser after the damage is done.
2: Tak, i teraz wy, a wy teraz możecie być before the damage is done wiser, bo słuchacie porankowego tutaj instruktażu lotniczego.
1: Dobra, a teraz jeszcze wspomniana muzyka. Zawsze jak gdzieś na wakacje pojadę, a zwykle mi się zdarza pojechać do Hiszpanii. Chociaż w tym roku to gdzie indziej miałem jechać, ale niestety nie udało się, no ale to nieważne. I zawsze gdzieś coś wejdę do jakiegoś sklepu, usłyszę albo coś i właśnie słuchaj, wszedłem do jednego takiego trochę hipsterskiego, artystycznego sklepu w jednym miejscu Hiszpanii. Leciał tam fajny kawałek i taka była sympatyczna pani za ladą i ja pytam, a co to za zespół? I ona mi mówi, Alcalá Norte. I ja w ogóle nie wiem, co to jest za zespół Alcalá Norte, bo nigdy wcześniej go nie słyszałem, więc ja coś tam pytam i ona mówi, że z Madrytu. Akurat nie byłem w Madrycie, ale zespół zacny. No i sobie potem posłuchałem i pomyślałem, że skoro go tak usłyszałem w tym sklepie i pewnie wy nie słyszeliście, a zespół...
2: Najlepsze pamiątki z wakacji.
1: To muzyka, którą przywieziemy, dokładnie tak. Więc...
2: A to taki talerzyk chyba mają...
1: O, widzisz, dokładnie, na singlu.
2: Bardzo podobny.
1: Wydają nową płytę w ogóle, Alcalá Norte, w tym roku. Są już nowe kawałki z tej płyty, ale puszczę wam jeszcze z poprzedniej płyty, która się nazywała tak samo jak zespół z 2024 roku. Utwór, który się nazywa Los Chabales. To jest taki zespół postpunkowy, więc tak trochę
2: takie zespoły lokalne jeszcze wydają muzykę na winylach. No nie, jeżeli jesteś bardem, jeżeli jesteś, to raczej nie wydajesz winyla, a postpunkowcy kasety, winyle, co tam mają jeszcze, ten stary taki społecznościowy
1: Grono.
2: Portal. Nie, taki, gdzie można...
1: MySpace,
2: Bandcampy, te sprawy, no nie? To są ci ludzie, nie próbują się jakoś bardzo przebić do mainstreamu i szanują retro nośniki i to ja bardzo szanuję.
1: Winyle też sobie przywiozłem z Hiszpanii, ale akurat z innymi zespołami, nie z tym. No nic, teraz usłyszany w bardzo sympatycznym sklepie i z bardzo sympatyczną panią rozmawiałem i poleciła zespół Alcalá Norte z Madrytu. Utwór się nazywa Los Chabales.

0: Sympatyczne, nie? Takie granie, słuchaj, postpunkowe z Madrytu.
1: Definicja postpunkowego grania. Bardzo fajne. Takie trochę niepokojące. Jakby moja córka zapytała, o czym to jest, to bym jej powiedział, że nie wiem, ale że brzmi tak właśnie tak... I niepokój budzi troszeczkę, o czym to jest?
0: Nie mam pojęcia, bo tam jest częściowo po katalońsku śpiewane, więc...
1: Szyfrem. Kataloński język to jest język spiskowców, którzy chcą się oddzielić od Hiszpanii, nie?
0: Tak. Nie wiem.
1: Nie wiesz?
0: Tak, różne można mieć zdania, a twoje...
1: A Chabales, to co to?
0: Nie pytaj mnie o rzeczy, o których nie znam odpowiedzi tak od razu.
1: Ale można powiedzieć, że się nie wie.
0: To no nie wiem dokładnie, co to Chabales.
1: To też ostatnio rozmawiałem z Maćkiem, Małkiem, z którym dwa tygodnie temu tutaj siedzieliśmy. I ja go zapytałem o coś, co on nie wiedział i zamiast mi powiedzieć, że nie wie...
0: Guys,
1: chłopaki. No. To zaczął wymyślać jakieś śmieszne odpowiedzi i mnie wprawiać w zakłopotanie i po prostu powiedział, że on to w życiu się nie przyzna do błędu. Bardzo, bardzo to była...
0: Do Maćka Małka bardzo to pasuje, jak go znam.
1: Duża nauka dla mnie, tak.
0: To prawda. Nikt nie sprawdzi, a w radiu to ci też nikt nie wytknie, póki sam nie przeczytasz SMS-a.
1: A nie, można no to właśnie, ukryć. Po to mamy słuchaczy. Po to mamy słuchaczy, żeby powiedzieli nam, czego nie wiemy, że majonez się nie robi z octu.
0: Tylko z oleju. Chcesz jeszcze jeden kawałek z Hiszpanii? Innego zespołu?
1: Chcę. Tymczasem odzywam się... Po tym kawałku muzycznym przejdziemy do takiego tematu, mam nadzieję, jeżeli będziecie chcieli oczywiście.
0: Ja chcę.
1: Odzywam się do gocławskich wariacin, bo się wydarzyła na Gocławiu rybna afera.
0: O matko.
1: I jeżeli już wiecie, o co chodzi, to dawajcie znać, jakie jest w tej sprawie wasze zdanie. Jeżeli nie wiecie, to się dowiecie po przerwie muzycznej.
0: To jakaś śmierdząca sprawa?
1: To jakaś śmierdząca sprawa, dokładnie, ale też trochę się odnosi do tego powiedzenia the police wiser after the damage is done. Do tego wrócimy. A tymczasem zapowiedz tutaj, czego posłuchamy.
0: To jeszcze jeden utwór z Hiszpanii wam puszczę, a to akurat z tej okazji, że sobie to przywiozłem na winylu, no bo ciężko by było winyl tego dostać u nas w kraju. Znaczy można sobie zamówić oczywiście, żeby wysłali z innego zakątka Europy, no ale jak sobie można przywieźć po prostu osobiście kupując w sklepie, to tylko milej, nie?
1: A to spakowałeś do walizy, czy do plecaka, czy gdzie?
0: Nie, kupiłem 3 w ogóle, nawet więcej winyli kupiłem, 5 w sumie i... Pan mi tak ładnie zapakował i jak się okazuje, jak ci zapakują winyle, to one się idealnie mieszczą do kabinówki tak zwanej, czyli do walizki, która wchodzi na pokład i tam sobie bezpiecznie dojechały. Dobra, żeby nie przedłużać, co wam puszczę? Też z 2024 roku zespół, który kiedyś dawno puszczałem już w Radio Campus, może ktoś pamięta, ale to było naprawdę dawno temu. Zespół się nazywa Califato 3x4, czyli Califato 3/4. Califato bierze się stąd, że to jest odniesienie do
1: kalifatu.
0: Historii południowej Hiszpanii, bo zespół pochodzi z Andaluzji, a w zasadzie jest to sewilski taki konglomerat muzyczny, bo tam jest kilku producentów, którzy na stałe występują, ale oni zbierają też różnych ludzi i robią po prostu kawałki wspólnie z najróżniejszymi wykonawcami lokalnymi. A to 3/4 w tytule bierze się z tego, że jest nawiązaniem do jednego z metrów muzycznych, w których najczęściej odgrywana jest muzyka flamenco. Bo chociaż nie jest to do końca flamenco, to w zespole Califato 3x4 chodzi o to, że oni biorą andaluzyjskie korzenie muzyczne, czyli właśnie w dużej mierze i flamenco, ale też brzmienia muzułmańskie, tak, brzmienia rozmaite inne ludowe, które są w tamtym regionie i przerabiają to na elektronikę najróżniejszą i to taką dosyć mocno czasami poszukującą, więc w kawałku, który zaraz wam puszczę, zaczyna się to na ludowo, po hiszpańsku, a potem się rozkręca na drum and bassowo, więc i jest hiszpańsko i radiokampusowo, słuchaj.
1: Czy te utwory sobie przesłuchałeś, to znaczy te płyty tak. Przed zakupem, spędziłeś po prostu cały dzień w sklepie płytowym?
0: Nie, wiesz co, ja znałem ten zespół z ich płyty pierwszej, natomiast to już jest ich płyta, któraś z kolei i wpadło mi w oko, że ją w ogóle wydali, przesłuchałem sobie dwóch utworów, stwierdziłem, że dobre i chyba to jest w ogóle ich najlepsza płyta, bo ja tam słuchałem ich poprzednich, może nie w całości, ale no ta jest naprawdę bardzo fajna. W 2024 roku wydali płytę Esclavo de Libertad, czyli niewolnik wolności. Oni też tak, zobacz, jak tutaj zapisują te tytuły, takim widzisz takim jakby językiem, który nie wygląda trochę jak hiszpański, a to chodzi o to, że jest taka wymyślona chyba w 2018 roku ortografia specjalna, która służy do fonetycznego zapisu dialektu andaluzyjskiego. Oni są tacy bardzo andaluzyjscy właśnie. Więc tu właśnie stąd te wszystkie zapisy tych kawałków tak wyglądają, że można stwierdzić, że to jakiś chyba bardziej portugalski niż hiszpański. Nie, to właśnie hiszpański, ale taki właśnie andaluzyjski. No więc posłuchajcie, jak można takie właśnie andaluzyjskie brzmienia ludowe w zasadzie, flamenco trochę, przerobić na drum and bassowe rzeczy. Utwór się nazywa Tu Cadena.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Yeah. Yeah.

0: y'all. Remember back on the Bully when cats used to harmonize like...
1: Reklama. Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
2: Lenovo, Lenovo.
3: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: Reklama.
5: No i nie wiedzieć, kiedy minęła już 8.30. Słuchacie ciągle 97.1 FM, a w studiu jest Łukasz Górski.
6: Akademickie Radio Campus.
7: W serwisie przemytnicy ludzi zatrzymani w Polsce, nocne naloty na terytorium Ukrainy oraz dyskusja nad rozszerzeniem programu atomowego NATO.
6: Wiadomości.
7: 5 osób z zarzutami udziału w grupie organizującej nielegalną migrację. Więcej o tym powie Marta Roguska.
8: 5 osób, w tym 4 obywateli Polski i obywatel Ukrainy, usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy oraz ułatwianiem pobytu cudzoziemców w Polsce. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze Nadwiślańskiego i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Proceder miał obejmować obywateli wielu państw, m.in. Turcji, Pakistanu, Mołdawii, Uzbekistanu czy Białorusi. Śledczy szacują, że grupa działająca na Mazowszu mogła wykorzystać ponad 40 tysięcy dokumentów związanych z pracą sezonową. Miały one służyć do organizowania wjazdu cudzoziemców do Polski i innych państw strefy Schengen, skąd część osób przemieszczała się dalej w głąb Unii Europejskiej.
7: W działaniach uczestniczyło ponad 120 funkcjonariuszy z Nadwiślańskiego i Bieszczadzkiego oddziału oraz Komendy Głównej Straży Granicznej. Dzisiaj w nocy doszło do kolejnych rosyjskich nalotów przy użyciu dronów i pocisków hipersonicznych. Do ataku wykorzystano ponad 700 sztuk sprzętu wojskowego. Wedle raportów zginęło 10 osób, a prawie 100 zostało rannych. Najbardziej ucierpiały ukraińskie miasta Kijów oraz Dniepr. W ramach odwetu siły ukraińskie zaatakowały przy użyciu dronów rafinerię w rosyjskim kraju krasnodarskim. Na terenie zakładu doszło do pożaru. Nieznane są szczegóły dotyczące ofiar czy poniesionych strat. W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, m.in. w sprawie Orderu Orła Białego prezydenta Ukrainy Zełenskiego. W tle wątek wymaganej na to zgody premiera. Więcej o tym powie Barbara Witan.
9: Prezydent Karol Nawrocki zaproponowałby 8 czerwca na posiedzeniu omówić odebranie orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ta decyzja ma zostać skonsultowana z szefem rządu. Wszystko zaczęło się, kiedy prezydent Ukrainy nadał jednostce sił zbrojnych swego kraju imię bohaterów UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii odpowiedzialnej za zbrodnię wołyńską. Zełenski twierdził, że robi to w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska. Na tę decyzję prezydent Nawrocki zapowiedział posiedzenie kapituły i odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego, którym ten został odznaczony w 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w uznaniu za współpracę Polski z Ukrainą. Zgodnie z konstytucją akty urzędowe prezydenta wymagają jednak dla swojej ważności podpisu premiera. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki oznajmił, że nie wyobraża sobie, by premier Donald Tusk nie zgodził się na kontrasygnatę. Z kolei premier Tusk komentował, że decyzja Zełenskiego jest niepokojąca z punktu widzenia relacji między oboma państwami i niepotrzebnie znowu wynosi na dość niepokojący poziom kwestie różnic historycznych, a reakcja prezydenta Nawrockiego jest podobnym krokiem.
7: USA dyskutują o możliwości rozmieszczenia broni jądrowej w kolejnych europejskich państwach NATO. Ma to na celu zapewnienie sojuszników, że ograniczenie sił konwencjonalnych nie osłabi gwarancji bezpieczeństwa. Program wspólnego wykorzystania broni jądrowej NATO obejmuje obecnie Belgię, Niemcy, Włochy, Holandię, Turcję i Wielką Brytanię. O rozszerzenie go na Polskę zabiegał jeszcze prezydent Andrzej Duda, jednak póki co nie ma żadnych konkretnych informacji, czy Polska jest brana pod uwagę przez USA.
6: Korki.
5: Jak tam te korki?
10: Jak tam te korki? Z informacji, które do nas napływają od słuchaczy, wiemy, że korki są i są po prostu spowolnienia i zwolnienia na wszelkich obwodnicach Warszawy. Z takiej ogólnej mapy korków widzę, że dalej problem jest, żeby wjechać ze strony Łomianek, ale też ze strony Piaseczna czy od Błonia. Luźniej jest od Starej Miłosnej wjazd, natomiast wiem też, że odkorkowano trasę łazienkowską. Napisał do nas słuchacz, że już się remont zakończył. To jest ciekawe, bo wczoraj jeszcze nie był zakończony, a dzisiaj już jest. Natomiast okiem swoim trzecim widzę również, że do Śródmieścia zbliża się fala kierowców, którzy jeszcze godzinę temu byli na obrzeżach Warszawy na tak zwanych rogatkach i już teraz prawdopodobnie okupują co ciekawsze ulice Śródmieścia, czyli tak, no zbliżają się prawdopodobnie już, są na filtrach albo zbliżają się do ulicy Kruczej, tam niebezpieczeństwo na was czyha, dajcie znać na 886-971-971, lotne brygady naszych kierowców i taksówkarzy, dajcie znać.
6: Pogoda.
5: Coraz cieplej w Warszawie, obecnie 16 stopni odczuwalna, sporo nawet wyższa, bo już chyba wszędzie w Warszawie słońce, chmury się rozwiały, czy też te poranne mgły w przeważającej większości. Maksymalnie dzisiaj będą 22 stopnie, więc bardzo ciepło. Gdzieś jeszcze przelotnie może coś tam trochę popadać, ale raczej spodziewajcie się słonecznego dnia.
10: A tutaj słuchacz donosi już, że nie działają światła na Niepodległości. Mój drogi, świeci słońce, więc światła są niepotrzebne.
5: Ale nie, no nie żartuj sobie, ale w którym miejscu?
10: No na Niepodległości. Aha. To też nie jest długa ulica, można powiedzieć, no długa przez całą Okotów-Leci, no, ale że długa. Korek jest maksymalny, więc okay. Tutaj
5: uważajcie na Niepodległości
10: i włączcie światła.

0: No to w sumie pogadajmy o...
1: W sumie. Ponieważ dwa dni temu, czy nawet trzy dni temu, nad Balatonem na Wrocławiu rozegrał się skandal. Tutaj czytam też po angielsku, bardzo mi się to podoba. Poland's Fishing Scandal of the Year. Poland's Fishing Scandal of the Year polegał na tym, że sum gigant został wyłowiony z Balatonu i wywieziony, ponoć wywieziony z Warszawy, ale nie pod osłoną nocy, tylko w towarzystwie, znaczy w obecności świadków. Dosyć duży tłum się zebrał, bo ten sum był łowiony bardzo długo. Jest to ponoć legenda, była legenda gocławskiego Balatonu.
0: A powiedzmy sobie, że była to nie lada rozmiarów legenda, bo sum mierzył aż 182 centymetry.
1: Tutaj w tym newsie 182,
0: to tyle, co
1: a w innym z kolei 173.
0: To
1: natomiast
0: mniej niż ja.
1: Na pewno został zmierzony. Został chyba też zważony. On może ważyć kilkadziesiąt kilogramów nawet.
0: Żył w Balatonie Ursynowskim, Gocławskim. Czekaj, gdzie jest Balaton?
1: Balaton jest przy Alei Stanów Zjednoczonych, tam niedaleko.
0: Ursynów. Nieważne. Pardon. Żył 20 lat tam.
1: Ponoć, tak. I właśnie był legendą i wędkarze, którzy tam łowią, marzyli ponoć zawsze o tym. No to nie wiem, czy marzyli, czy nie marzyli. W każdym razie to już nie wdaje się w te rozmowy. W każdym razie, co jest skandalem? Skandalem jest to, że sum został wyłowiony jeszcze kiedy trwał okres ochronny suma. Więc teoretycznie...
0: Zostały
1: złamane przepisy, byli świadkowie, nikt, ale nie pojawiła się tam ani policja, ani straż, Państwowa Straż Rybacka, bo teraz też sprawdziłem, że jeżeli dzieją się takie rzeczy nielegalne, wędkowanie, to powinna zainterweniować Państwowa Straż Rybacka i tu czytam z ich 139 akcji kontrolnych w kwietniu zabezpieczono wędkę, 9 rybackich narzędzi połowowych i 28, jeden sprzęt pływający i 28 kg ryb. Gdyby zainterweniowali, to mieliby już od razu rekord interwencji i tych ryb kilogramów mieliby więcej.
0: Ale ty się tak trochę tutaj podśmiewasz, a ja chcę powiedzieć, że to jest jednak faktycznie kontrowersyjna, znaczy nawet nie kontrowersyjna, tylko bulwersująca sprawa, dlatego że ten sum żył tam 20 lat. Jak rozumiem...
1: To jest kontrowersyjna sprawa, ponieważ...
0: Jak rozumiem, jest to taka ryba, którą można złowić, tak? W sensie, że można się tym pochwalić, ale potem się ją wypuszcza z powrotem. Dobrze ja myślę?
1: Wydaje się, że tak, zwłaszcza w okresie ochronnym, jeżeli się zorientujesz, że masz rybę, która jest w okresie ochronnym, no to nie powinieneś jej zabierać.
0: Dokładnie.
1: Natomiast kontrowersje budzi to, ponieważ według relacji świadków osoba ta, która złowiła, tylko powiedziała, że ma na przykład kartę rybacką, czy tam wędkarską, ale jej nie przedstawiła, ale też może nie musiała się legitymować osobom postronnym. Natomiast, był to ten okres ochronny, ale to nie koniec kontrowersji. Są ludzie, którzy uważają, że bardzo dobrze, że sum został wyłowiony, ponieważ twierdzą, że dla jeziorka dobrze się stało.
0: Bo bydlak wszystko zjadał.
1: Tak, bo to za duży drapieżnik dla tak małego akwenu. Więc i należy się mandat, i kara, i pouczenie co najmniej, ale też dobrze się stało, bo teraz bezpieczne są kaczki, ryby mniejsze i prawdopodobnie też wędkarze, którym bestia spędzała sen z powiek, rwała haczyki, zjadała żywca i zanętę i nic sobie nie robiła. A z kolei trzecia strona mówi, że sum bardzo dobrze robił, bo wyjadał karpie sprowadzane przez karpiarzy na jeziorko balatońskie. Sum tak zwany olimpijczyk, tak znamy te teksty kultury. Także ZF Skurcz. Co sądzicie o tym sumie? To już jest trzeci chyba poranek, w którym zajawiamy tematy rybackie. Wcześniej było o kontrowersyjnych połowach szczupaków przewożonych do Żarnowca i ogłaszanych jako rekord. Także tutaj myślę, że też bańka informacyjna mi trochę skręca w kierunku wędkarskim.
0: Właśnie ja słyszę.
1: Z wędkarstwem nie mam wiele wspólnego.
0: No, ale widzę, że cię te tematy jakoś poruszają.
1: Słuchaj, tam ludzie, naprawdę, jedni mówią jeszcze, że sum wyjada szczury, a szczury zjadają trutki, a trutki są niezdrowe, a więc ktoś, kto zje tego suma, to się pochoruje.
0: A takiego suma to można zjeść? W ogóle jak on ma 20 lat, to jest smaczne?
1: I też właśnie mówią, że oj, taki sum 20-letni to w ogóle nie smaczne. Smaczny, że to w ogóle nie ma co, że młodego suma, no to może tak, ale starego to nie. Także no tutaj wydaje mi się, że rozpala słuchaczy może mniej, bo ktoś napisał, że w sumie mnie to nie obchodzi. Dobrze.
0: Pierwszy kawałek polski rapowy o wędkarstwie, który przychodzi ci do głowy to?
1: Coś o rybce.
0: Złota rybka Onara i...
1: Zapomnij, poszła na emeryturę.
0: Ale nie mamy
1: nic. Nie czekaj, ale to nie, złota rybka to Łona.
0: No tak, ale Onar tam robił... Ośka, przepraszam, nie Onar, Jezu, już mi się dwaj ludzie związani z rapem na O mylą. Nie mamy tego, więc możemy wam tylko zanucić, no.
1: Ale bo ja to kiedyś od przekleństwowiawiałem.
0: Ty to od przekleństwowiawiałem? I mówisz, że to mamy w związku z tym?
1: Tak. Tylko, że może z tego...
0: O! To myślisz, że to jest to? Łona, złota rybka z Łona?
1: Bardzo możliwe.
0: No. Myślisz, że to właśnie tak. Jest twoja wersja?
1: To tak? Jest właśnie ona.
0: Łona plus Ośka z płyty producenckiej Ośki. O Jezu, nie pamiętam, który to był rok, ale chyba 90.
1: Wiesz co, tam możemy zrobić tak, że sobie bardzo ściszyć dzień, jak będzie pierwsze wytypowane brzydkie słowo.
0: Jesteś pewien, że to jest ta wersja twoja bez brzydkich słów?
1: Powinna być, ale nie jestem pewien.
0: Czekaj, sprawdźmy, bo ja tutaj dokonam śledztwa kampusowego. Dodana do naszej bazy 16 grudnia. Jeżeli 16 grudnia był wtorek, to znaczy, że mieliśmy wtedy audycję i to by znaczyło, że tak, to jest ta właśnie.
1: No to lecimy, no. A ja tutaj ci powiem, kiedy jest pierwsze brzydkie słowo i możesz bardzo, bardzo przyciszyć, a jak będzie...
0: Nie, no chyba jest wypikane.
1: Dobra, no to lecimy z rybą.

0: Tylko bicik już został na koniec, więc możemy razem.
1: Raz w życiu byłem nad maratonem z wędką, no i złapałem suma, no.
0: Co był gruby jak Łukaszenko.
1: może, słuchajcie, ta ryba poszła na wcześniejszą emeryturę, no niestety, i już sum olimpijczyk z balatonu żadnego życzenia nie spełni.
0: Ale piszecie na 886971971, że w sumie dobrze, że go odłowili, no bo tutaj też mamy takich właśnie zwolenników tego zdania, że był to zbyt duży drapieżnik jak na tak małe...
1: Na mały akwen, ale jego... słuchaj, ja uważam, że, bo tam czytałem sobie jeszcze troszeczkę, że niehumanitarnie on został też potraktowany, bo też pisali ludzie, że nie został od razu kylem, tylko został do bagażnika po prostu wciupnięty.
0: Jezu, co za historia. Dobrze, słuchaj, zostawmy suma, przejdźmy do kina, ale utwór Złota Rybka pięknie
1: Kima
0: połączy... Nie, przejdźmy do kina, takiego, co się do niego chodzi, filmy ogląda.
1: Coś słyszałem o tym.
0: I utwór Złota Rybka pięknie nam łączy oba tematy, dlatego, że byłem wczoraj na filmie, który robi absolutną furorę w kinach. I powiem ci, że chyba w polskich też, dlatego, że byłem w poniedziałek na seansie o 20:50 na horrorze. Kto by chciał w poniedziałek takie filmy oglądać? I była pełna sala, słuchaj, pełna sala.
1: Horror to była pogoda w weekend, no.
0: To swoją drogą. Może nie była to największa sala w kinie, ale było to jednak w multipleksie, sporo miejsc. No wszystkie praktycznie zajęte, łącznie z jakimś tam drugim rzędem. Byłem w szoku. I w ogóle całe Hollywood jest w szoku, jeżeli chodzi o to, jak ten film się ogląda, dlatego że film nazywa się Obsesja. Wszedł do kin na całym świecie tam 2 tygodnie temu. I jest to ewenement pod tym kątem, że zwykle filmy oglądają się w ten sposób, że w swój pierwszy weekend wyświetlania, bo filmy wchodzą do kin w piątki, więc w pierwszy weekend wyświetlania mają największy wynik finansowy. Mhm. W drugi weekend wyświetlania trochę mniejszy, w trzeci znowu trochę mniejszy, no i tak się oglądają coraz słabiej, aż w końcu można je sobie obejrzeć na jakimś streamingu w dzisiejszych czasach. A tymczasem film Obsesja w drugim tygodniu wyświetlania obejrzał się lepiej niż w pierwszym, a w trzecim obejrzał się jeszcze lepiej niż w drugim, więc
1: wieść
0: w ogóle...
1: się rypła po prostu i tak zwane słowo szeptane.
0: Tak, w ogóle jest
1: wyszło
0: to...
1: na ulicę.
0: Wykres jego oglądalności idzie w totalnie drugą stronę niż normalnie się dzieje w przypadku premier kinowych, a w dodatku jest to film niezależny, który kosztował $1 000 000, żeby go zrobić, co jest niezwykle niską liczbą, jak na koszt.
1: Śmieszna kwota, koszt naprawdę. Filmu. Milion dolarów to tyle, to by naprawdę.
0: Nie, no naprawdę to jest niska kwota jak na film. Co więcej, film zrobił nieznany reżyser w zasadzie, bo człowiek, który jest znany najbardziej z YouTube'a, nazywa się Cary Barker. Bardzo młody człowiek, 26 lat. To jest jego drugi film. Pierwszy, który zrobił w ogóle, uważaj, kosztował $800. Też to był to horror. W 2024 roku zrobił taki film Milk and Cereal, który był takim horrorem typu found footage, wiesz, że tam znaleźliśmy przypadkiem jakieś nagrania i tam wam pokażemy. Nikt nie chciał tego jego filmu kupić za te $800, co go zrobił, i on go wypuścił na YouTube'a, bo tam wcześniej miał kanał jakiś taki satyryczny czy coś takiego. Nie znam tego gościa, ale tak czytałem. No i wtedy na YouTubie się okazało, że ten film jest już tutaj w ogóle wiralowy i tak dalej. No i już jego kolejny film, czyli Obsesja, trafił do kin i robi tam niesamowitą furorę. Będzie to z pewnością najbardziej dochodowy film tego roku pod kątem tego, ile kosztował, a ile zarobił, bo on już zarobił w kinach na całym świecie grubo ponad $100 milionów i zarobi jeszcze sporo więcej, a kosztował $1 000 000, więc już
1: to jest młody mężczyzna, co ma 26 lat, wyobraź sobie.
0: No, mówię właśnie o tym.
1: Bardzo, bardzo spoko.
0: I 170 cm wzrostu, to jest mniejsze od tego suma, co go
1: bardzo
0: zrobi.
1: Ważna to jest informacja, rzeczywiście też zwróciłem na nią uwagę.
0: Ale słuchaj, o czym jest film? No więc film, który oglądałem wczoraj, jest w zasadzie taką prostą historią, którą już widzieliśmy wiele razy, bo jest to historia o tym, że chłopak się podkochuje w dziewczynie, taki młody też właśnie, 20-paroletni, w koleżance, no ale ona traktuje go jak przyjaciela, on jest po prostu we friendzone. No i on sobie marzy o tym, żeby ona go pokochała najbardziej na świecie. Składa takie życzenie, już nieważne, czy tam złotej rybce, czy czemu. No i to życzenie się spełnia. To jest mały spoiler z tego filmu, ale to jest pierwsze kilkanaście, tam 10 minut. No i okazuje się, że oczywiście uważaj, czego sobie życzysz.
1: Reniferek po prostu.
0: Bo kiedy ona faktycznie go pokochuje, no to zaczynają się dziać rzeczy bardzo, bardzo dziwne i momentami przerażające. Historia prosta, nie będę wam oczywiście więcej zdradzał, natomiast to, ile ten reżyser jest w stanie wyciągnąć z tej prostej historii zaskakujących rzeczy i takiego po prostu podskórnego niepokoju, to jak niepokojący jest ten film i jak trzymający w napięciu od pierwszych chwil przez prawie 2 godziny, które trwa, no rozwaliło mnie na łopatki wczoraj w kinie i moją żonę również. Normalnie my horrorów specjalnie nie oglądamy, ale tutaj naprawdę taki psychologiczny, trochę właśnie nadnaturalny, paranormalny klimat tego filmu i cały ten niepokój i wszystkie te takie zaskakujące rzeczy, które tam się dzieją, których nie mogę wam powiedzieć. Mhm. Niektóre są trochę cringe'owe, niektóre są trochę śmieszne momentami, niektóre są kompletnie absurdalne, ten świat w ogóle trochę się nie klei, a czasami się klei, no nic wam więcej nie powiem, bo po prostu zepsuję wam zabawę, ale no wow, jestem pod ogromnym wrażeniem, tak jak mówię, jest to prosta historia, prosty film, nie jest to jakieś objawienie, ale dawno nie widziałem tak dobrego horroru, który by mnie po prostu zaskoczył, trzymał w napięciu i sprawił, że w ogóle chętnie bym go nawet obejrzał drugi raz, słuchaj, powiem ci, już wiedząc dokładnie, o co tam chodzi i po prostu się tylko rozkoszując w pewnym sensie grą aktorską, bo też trzeba przyznać, że aktorzy tam grają nieznani, ale aktorka, która gra główną rolę, czyli właśnie nie pamiętam, jak ona się nazywa, czyli pani Indy Navarrete, zupełnie nieznana aktorka, fantastyczna rola, w ogóle się nawet zaczęło przymierzać do nominacji oscarowej, słuchaj, po tym indie niezależnym filmie.
1: Doskonale.
0: Pewnie to mało prawdopodobne, no bo film, tak jak mówię, niezależny, ale no naprawdę doskonała rola i świetny film, może przewidywalny, chociaż zaskakujący w niektórych momentach, to się wbrew pozorom nie wyklucza.
1: O, ona grała w 13 powodów w serialu netflixowskim.
0: Więc
1: dobrze, dobrze.
0: Więc no naprawdę wam polecam film Obsesja.
1: Największy horror, jaki może sobie wyobrazić człowiek, który właśnie w dzisiejszych czasach stara się być wyspą, jest aspołeczny, to jest właśnie to, że ktoś ma obsesję na jego punkcie, że go śledzi,
0: stalkuje. Ale nie do końca chodzi o to w tym filmie. Musisz obejrzeć.
1: Na niego policję i antyterrorystów.
0: Polecam gorąco. Reklama.
2: Agencja GoFest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca, Zabrze. Wystąpią Humate Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl. Reklama.

0: Jeszcze możemy temat kinowy pociągnąć, bo tutaj...
1: Jasna sprawa.
0: Piszecie, że widzieliście też już film Obsesja i też polecacie, więc cieszę się, że...
1: I polecacie również The Chair Bakera, czyli krótki metraż. To jedna z pierwszych jego produkcji, która się po prostu wyjawiła w internecie. Jest na YouTubie.
0: Tak, no ci YouTubowi twórcy horrorów to jakiś, teraz powiem ci, nowy trend się robi, dlatego że za chwilę do kin trafi też film Backrooms. On już w Stanach jest w kinach i jest tam znowu ogromnym fenomenem, bo po prostu zarabia jakieś kosmiczne pieniądze, a jest to właśnie film zrobiony w ogóle przez 20-latka, słuchaj.
1: Słuchaj, no kiedyś, żeby zaistnieć na rynku, trzeba było wysłać list do gazety, swoje opowiadanie do wydawnictwa albo jakiś właśnie krótki metraż na kasecie wideo, dostać się do jakiegoś producenta i mu właśnie to pokazać. Teraz można się zaprezentować na jednej z platform streamingowych, można się objawić jako storyteller w podcaście, można się objawić jako storyteller na YouTubie i wytwórnie, te, które mają taką tak zwaną czutkę,
0: głowę na karku,
1: tak, po prostu sobie tam skautują, robią sobie rozeznanie, robią sobie rekonesans i wyławiają co ciekawsze talenty.
0: No ja jestem ogromnie ciekawy tego filmu Backrooms, aczkolwiek on chyba w naszym kraju dopiero za jakieś 2 tygodnie w kinach, więc jeszcze chwilę trzeba poczekać, żeby go obejrzeć, ale oglądałem też w kinie w weekend film innej początkującej artystki filmowej w roli tutaj producentki i aktorki. Film znowu kompletnie niezależny, film Erupcja. Tutaj Obsesja, a tutaj Erupcja. A tutaj to zupełnie z innej bajki, bo to nie kino przerażające, ale kino obyczajowe. Natomiast o tyle interesujące, że po pierwsze jest to film wyprodukowany właśnie i jedną z głównych ról gra tam Charlie XCX, czyli no, gwiazda w zasadzie muzyki pop. Natomiast z naszej perspektywy film jest o tyle jeszcze interesujący, że cały film dzieje się w Warszawie i jest w dużej mierze takim listem miłosnym napisanym przez Charlie XCX do Warszawy, która, jak się okazuje, kocha nasze miasto. Były o tym swego czasu newsy rozmaite. Można było gdzieś znaleźć parę lat temu, jak ten film był kręcony w internecie, że właśnie o, Charlie XCX była widziana na Placu Bankowym, bo kręciła tam film niezależny.
1: Albo w ogóle, klubie.
0: Tak, była na jakiejś imprezie, bo kręci film w Warszawie i akurat sobie poszła na imprezę. Więc tutaj różnego rodzaju warszawskie miejscówki zobaczycie w tym filmie. Dworce, ulice, kluby. W dużej mierze ten film jest kręcony takim, wiesz, guerrilla filmmakingiem, w sensie robieniem filmów po partyzancku, czyli tutaj po prostu...
1: Mogę się posłużyć cytatem z jednego z oglądających film. Poczekaj, jak to było? Czytam, uwaga, wygląda jak film zrobiony przez licealistów, dla licealistów, środkami dostępnymi licealistom.
0: Tak, na Filmwebie ktoś tak napisał. No niestety trochę tak jest, bo tak zapowiadam, ten film zapowiadam, ale on nie jest specjalnie dobry niestety. Film opowiada o, jest obyczajówką, opowiada o parze brytyjskiej, na narzeczeństwie brytyjskim, które przyjeżdża do Warszawy na weekend, na jakiś taki city break. On, chłopak, jest pierwszy raz w naszym mieście, ona jest w nim po raz kolejny i jest zakochana w Warszawie i mu chce pokazać to miasto. No natomiast okazuje się, że ona ma mroczne tajemnice, bo ma po prostu w tej Warszawie jakąś taką, no nie wiem, przyjaciółkę, może kochankę, może jakieś właśnie tutaj są dziwne relacje między nimi. No tak, jest to taka trochę etiuda studencka, to nie ukrywam.
1: Ciężko uwierzyć może komuś, że

0: i tak dalej, bo trochę się wynudziłem, trochę jest to naciągane, a trochę właśnie takie sentymentalno nijakie, ale najciekawszym właśnie elementem dla mnie w tym filmie było to, że po pierwsze pięknie pokazana Warszawa, zdjęcia naprawdę udane i to mi się bardzo podobało. No i też podobało mi się to, że w samym tym filmie, ten film daje taką trochę możliwość spojrzenia na to, jak osoby spoza naszego miasta, a w zasadzie nawet spoza naszego kraju, widzą Warszawę. I to mi się wydało interesujące i z tego względu bym wam ten film polecił.
1: Czy widzą coś więcej niż zaskakujące dla wielu cudzoziemców warszawskie city z wieżowcami i z drapaczami chmur?
0: No właśnie tutaj słuchaj, nie ma znowu wiele takiego city, chociaż oczywiście są ujęcia składki nad Wisłą, dlatego że jak kręcili ten film, to właśnie chyba to było tuż po otwarciu kładki. Mhm. Ale właśnie jest tutaj trochę ujęć na takie miejsca, wiesz, w stylu jakaś kwiaciarnia na Pradze, warszawskie mieszkania, które są tutaj bardzo autentycznie przedstawione, blokowiska, jakieś takie, wiesz, uliczki przy blokach i tak dalej. Dworzec na samym końcu też się pojawia, chociaż to akurat na chwilę. Akurat to jest chyba Stary Zachodni? Nie, to jest chyba Wschodni. Wschodnia to jest. Więc tak, no, jeżeli interesujecie się bardziej Warszawą niż filmem, to bym wam polecił.
1: Do zobaczenia. No, ktoś pozazdrościł Jessiemu Eisenbergowi. Słuchaj, może nagle się okaże, że Warszawa jest takim miejscem, destynacją dla
0: myślę, świata. Myślę, że coraz bardziej. Słuchaj, gdyby Woody Allen był jeszcze na topie i gdyby nie wszystkie afery z nim związane, to myślę, że gdyby jeszcze był w tym swoim etapie, kiedy kręcił te filmy o różnych miastach.
1: I nie pojechałby do Krakowa.
0: O północy w Paryżu i coś tam, to mógłby nakręcić jakiś tam film o Warszawie.
1: Tak, ale północy w Krakowie.
0: Ale w dzisiejszych czasach to może już lepiej, żeby Woody Allen nie kręcił filmu o naszym mieście, bo to się mogło zakończyć odwrotnym skutkiem, niż byśmy sobie życzyli. Ale myślę, że tak, że coraz bardziej tutaj jesteśmy, zobacz, inspirującym miastem. Więc zaskakujące dla mnie to jest, że Charlie XCX, zakochana w Warszawie, kręci o nas film. Film może niespecjalnie udany, ale Charlie XCX całkiem lubię. Ona w ogóle nową płytę będzie jakoś wydawać i na tej płycie jest Martin Scorsese z jakiegoś powodu na okładce.
1: I jeszcze jakiś dyktator mody i jeszcze jakiś muzyk na dodatek. Tak mi się wydaje, że jest trzech panów podstarzałych, którzy są mistrzami w swoich dziedzinach. I Charlie XCX.
0: Nie słuchałem kawałków z tej nowej płyty, ale słuchałem poprzedniej płyty, pewnie jak i wy, czyli płyty Brat. To sobie posłuchajmy z niej, skoro już mówimy o Charlie XCX singla pierwszego, czyli kawałka Von Dutch. Bardzo lubię.

0: 9.17, za chwilę się zmywamy, bo my tutaj do 9.30 we wtorki.
1: Tak jest.
0: Co tam słuchacze jeszcze piszą?
1: W taksi często wożę obcokrajowców i wszyscy zwracają uwagę, że jest bardzo czysto. Użyję tutaj cenzuralnego słowa, normalnego powiedzmy. No jest czysto i mówiłeś, że metro też jest bardzo doceniane.
0: Tak, też tak słyszałem, że właśnie przez...
1: No w Kasztuka funkiel, nie śmigamy.
0: No myślę, że to też w dużej mierze robi wrażenie, bo w większości miast europejskich, jak jesteś, to metro jest już stare, ma kilkadziesiąt lat, a u nas nówka sztuka nieśmigana, jak mówisz, ale faktycznie też bardzo jest metro u nas takie, iże z jednej strony szerokie są te dworce i wszystko, i czyste jest, doglądane i tak dalej, więc nie można zarzucić, więc zresztą w filmie Charlie XCX też się pojawia przez chwilę jakiś tam przystanek metra. Śmieszne są wszystkie takie sceny w tym filmie, jeszcze a propos niego, że oni na przykład skądś jadą tam dokądś, ona chyba jedzie w pewnym momencie jej chłopak tam z jakimś jednym jeszcze ziomkiem jadą w pewnym momencie z mieszkania, które ma widok na Pałac Kultury. Mhm. Już tam nieważne z której strony.
1: Bardzo warszawsko.
0: No, ale tak, mieszkanie z widokiem na Pałac Kultury. I jadą na Pragę w okolice, słuchaj, dworca Wileńskiego, tak na oko patrząc, gdzie tam wcześniej są pokazane sceny. I z jakiegoś powodu jadą tramwajem i widzą przez okna cmentarz żydowski, więc jakoś lepiej przez dworzec gdański tam jadą. Bardzo dziwnie.
1: No, to są różne takie sytuacje. To wiedzą ludzie, którzy tu mieszkają. Tak samo było w Prawdziwym Bólu z Jessem Eisenbergiem, że on ewidentnie wsiada do pociągu typu tam zwykły regionalny pociąg, a w środku siedzi w pendolino albo odwrotnie, albo wsiada do taksówki na lotnisku i już sekundę później wiadomo, że to film, to jest magia kina i można tutaj robić takie skróty, ale to się czasem po prostu zauważa, kiedy się tu mieszka.
0: Jaki to film, ktoś pyta? Erupcja, film zrobiony przez m.in. Charlie XCX o Warszawie i dziejący się w Warszawie.
1: To ja... Chciałem to
0: jeszcze powiedzieć. Go można obejrzeć w kinach, bo tak. Pewnie za chwilę zniknie, bo go wprowadza do warszawskich, w sensie do polskich kin, go wprowadza bardzo mały dystrybutor, więc jak chcecie go obejrzeć, to raczej się trzeba pospieszyć.
1: Ja miałem duże nadzieje też związane z filmem Nie mam duchów w mieszkaniu na Dobrej, że zobaczę trochę tutaj okolic właśnie ulicy Dobrej, czy tam właśnie Powiśla. I żałowałem, że mało tego było, jak dla mnie, bo tam akcja bardzo, bardzo często rozgrywa się w mieszkaniach i w okolicach, ale też jest Saska Kępa, tam kawiarnia towarzyska jest ujęta.
0: Także ona jest wibracją. Mhm. Żoliborek jest kosmiczną ragastacją.
1: W ogóle przychodzą do głowy mi piosenki różne związane z Warszawą. Rozmawialiśmy o kometach, o partii. Stoję na balkonie, palę papierosa Warszawa i ja. Pola Mokotowskie w wakacyjny wieczór. No to są takie rzeczy, które przychodzą do głowy, ale dzisiaj też słuchałem Wienia i tego typa Mesa w utworze, który się nazywał Zabierz mnie do miejsc, które znam tak dobrze. Z głowy narysuję ich plan. Nieważne, czy przyglądasz się Wiśle, czy Odrze, zrozumiesz to, gdy zostaniesz sam daleko od źródła. Śpiewają panowie.
0: To jutro, nie jutro, tylko za tydzień chyba w kąciku rapu klasycznego, którego dzisiaj nie było, ale wróci spokojnie.
1: Była złota rybka.
0: Była złota rybka.
1: Była złota rybka.
0: W awansie, że tak powiem, w historii sumowej. No dobrze, my też już tutaj podsumowujemy nasze dzisiejsze spotkanie. My się zaraz będziemy zbierać.
1: Jak wożę ludzi Uberem z zagranicy, to dziwią się, że takie tanie Ubery są w Warszawie. No to...
0: Myślę, że wiele rzeczy można się dziwić, że jest jeszcze w Warszawie niedrogich, ale też można się czasami zdziwić, jak wiele rzeczy jest bardzo drogich. Więc to już różnie wychodzi. Zależy co i zależy gdzie, zależy z kim i zależy jak. No, to tyle mam do powiedzenia. Blaski i cienie rapu, Don Guralesco i The Returners. Taki się, zobacz, utwór tutaj wylosował.
1: No. Lecimy.

0: No dobra, to już oficjalnie w takim razie żegnamy się. Zaczyna się Chasen Status, a my mówimy do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia. Słuchajcie nas we wtorki, słuchajcie nas w czwartki, słuchajcie Tomka w jego podcaście.
0: A dziękuję.
1: Popmilenialnie i słuchajcie, jeżeli po prostu interesują was fakty rybne i nie tylko, i kulturalne, i filmowe, i muzyczne, to my jesteśmy adresem.
0: Ja się nazywam Tomek Kutera.
1: Ja, Grzegorz Koperski.
0: Do usłyszenia za tydzień. Pa!
1: Hello!

Jah know where my fame, boy.

0: program. Reklama.
1: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na ciebie do 6 czerwca.
2: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: I jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: Do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
5: Punktualnie 9.30, a w studiu jest już Łukasz Górski.
6: Akademickie Radio Campus.
5: W serwisie nowy rząd Danii. Przemówienie prezydenta RP podczas wczorajszego szczytu w Warszawie oraz niebezpieczna partia produktu wycofana ze sprzedaży.
6: Wiadomości.
5: Premier Frederiksen potwierdziła, że Dania ma już nowy rząd. Więcej o tym powie Marta Roguska.
7: Socjaldemokratyczna premier Danii Mette Frederiksen potwierdziła wczoraj wieczorem, że udało jej się stworzyć nowy rząd. Władzę będzie sprawować centrolewicowy gabinet złożony z 4 partii. Po rekordowych 69 dniach od marcowych wyborów parlamentarnych w Danii premier ogłosiła sukces negocjacji koalicyjnych. Nowy rząd powstanie z 4 partii: socjaldemokratycznej Frederiksen, socjalistycznej Partii Ludowej, Partii Socjalliberalnej oraz Umiarkowanych. Będzie to pierwszy czteropartyjny gabinet w Danii od 30 lat. Dla Frederiksen będzie to trzecia kadencja na stanowisku szefowej rządu, sprawującej władzę od 2019 roku.
5: Już dzisiaj nowy rząd przedstawi swój polityczny program, a na jutro zaplanowane jest spotkanie z królem, podczas którego zostaną ogłoszone nazwiska ministrów. Wczoraj w Warszawie miał miejsce 11 Labs Summit. Podczas wydarzenia przemawiał prezydent RP Karol Nawrocki.
8: To pokazuje, że Polska dzisiaj jest gotowa nie tylko do tego, aby konsumować nową technologię z całego świata, choć zawsze jesteśmy otwarci na współpracę międzynarodową, ale za sprawą takich firm jak 11 Labs pokazujemy dzisiaj i rzucamy reflektor na Rzeczpospolitą Polskę, która, drodzy Państwo, pokazuje, że jesteśmy gotowi do tego, aby nowe technologie tworzyć.
5: Na wydarzenie przyjechało 2,5 tysiąca osób, w tym założycieli firm, naukowców oraz artystów. Był to trzeci raz, kiedy 11 Labs gościł w Warszawie. Turcja wprowadziła na swoich plażach ograniczenia. Wszystko po to, aby chronić żółwie. O szczegółach powie Barbara Witan.
9: W wakacje będzie ograniczony wstęp na najsłynniejsze tureckie plaże wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego. Ma to na celu ochronę dwóch gatunków żółwi morskich zagrożonych wyginięciem. Karetta oraz żółw zielony, które rozpoczęły właśnie sezon lęgowy. Dorosłe żółwie zazwyczaj wychodzą na brzeg, aby złożyć jaja między późną wiosną a latem. Ich młode opuszczają gniazda i zaczynają wędrować do morza w połowie lipca. Dlatego do końca września wstęp na 21 chronionych plaż jest zabroniony w godzinach 28. W tym okresie na plażach nie można również biwakować, rozpalać ognisk i grilli oraz poruszać się pojazdami. Zaniszczenie siedlisk lęgowych i płoszenie żółwi grozi kara około 15 tysięcy dolarów.
5: Główny inspektorat sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące partii szklanek dostępnych w sieci sklepów KiK. W wyniku kontroli wykryto, że część produktów zawierała metale ciężkie, w tym kadmi i ołów. Firma wycofuje już produkty ze sprzedaży. Organy państwowe odradzają używania zakupionych już produktów do spożywania napojów lub żywności. Szczegółowe numery niebezpiecznej partii dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

0: powerful. That's powerful. Powerful.
1: Batman.

0: reklama. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
2: Ło, widzisz to, co ja?
3: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Reklama. Radio Campus.

0: drodzy Państwo, tak to właśnie wygląda.
1: Brawo.
2: Radio Campus 97.1 FM.

0: lubimy.
1: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
2: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Reklama.
7: Minęła 10.30, przy mikrofonie Łukasz Górski.
8: Serwis akademicki.
7: Przypominamy wszystkim, że w związku z nadchodzącymi świętami oraz długim weekendem biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, w tym BUW, zostaną zamknięte lub będą pracować w skróconych godzinach. W przypadku Biblioteki Wydziału Zarządzania, nieczynnej w dniach od 4 do 7 czerwca, wypożyczone książki można oddawać do pojemnika wystawionego w recepcji budynku C. Wszystkich mających bliskie terminy zwrotu zachęcamy do oddania lub prolongaty wypożyczonych egzemplarzy. Wczoraj na Politechnice Warszawskiej ruszyła rekrutacja na studia pierwszego stopnia oraz studia jednolite. Potrwa do 13 lipca w przypadku kierunków realizowanych w Warszawie oraz do 20 lipca dla studiów w Płocku. Na kandydatów czekają 5252 miejsca na 63 różnych kierunkach. Z kolei Uniwersytet Warszawski zaczyna rekrutację najpóźniej spośród warszawskich publicznych uczelni. Pierwsza tura zapisów rusza 9 czerwca. Wybierać będzie można spośród 260 kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolitych magisterskich. Naukowcy ogłosili kolejny przełom w leczeniu raka piersi, który pozwoli uniknąć niepotrzebnej chemioterapii. Więcej o tym powie Barbara Witan.
9: 5-letnie badania w tym zakresie przeprowadził zespół specjalistów z Uniwersytetu w Londynie. Przebadali oni ponad 4040-letnich pacjentek we wczesnym stadium raka piersi. Wykorzystano do tego test genetyczny, który bada 50 genów wpływających na rozwój tej choroby. Test daje wiarygodną ocenę, u której pacjentki może dojść do wznowy. Tylko w takim wypadku konieczne jest wdrożenie chemioterapii. Wśród badanych pacjentek w grupie, u której zadecydowano o konieczności chemioterapii i w grupie, u której zadecydowano, że leczenie nie będzie potrzebne, przeżywalność wyniosła niemal tyle samo, około 94%. Oznacza to, że większość tych pacjentek mogła bezpiecznie uniknąć leczenia, które dawałoby poprawy tylko niewielu z nich, a groziłoby poważnymi skutkami ubocznymi.
7: Nie wiadomo jeszcze, czy podobne efekty można uzyskać u kobiet poniżej 40 roku życia. Wyniki tych badań poznamy za kilka lat. Polscy naukowcy prowadzą zaawansowane badania nad tak zwanym supermikrobiomem. Mowa o kompletnym zbiorze wszystkich mikrobów w naszym ciele. Dzięki temu możliwy będzie przeszczep mikrobioty jelitowej, co do niedawna było uznawane za fantastykę naukową. Medycyna oparta na mikrobach może pomóc w leczeniu depresji, raka, a nawet decydować o tempie starzenia. Przy opracowaniu supermikrobiomu pracują sztuczna inteligencja oraz tak zwane bioreaktory. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu naukawpolsce.pl.

Autopromocja. Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.

Here we go.

Gambia.

i hotelowe lobby. W życiu chodzi o to, żeby o nic się nie prosić. A dzięki Bogu za obranie takiej drogi. Chłopaki, żeby zarobić na skoki, robią skoki. Ona, ja i hotelowe, all black, i na sobie same rzeczy nowe. All in, wchodzę, czarne, czerwone, kasa na stole, miałeś to moment. Ciągle mordo, jestem pełen pas, chociaż chcieli mnie wyjść z tej zajawki. Za plecami wymyśl

dają grubych. Mówią bądź duży, chłopaku bądź duży. Sorry, ale z wami to ten czas mi się dłuży. Obiecałem, że rodziny tu nie zjedzą długi, nigdy. A historie na ciele piszą blizny. Kawrót, nigdy więcej naiwny. Do czego dążę? Do tego, żeby na jednym na koncie mieć więcej niż 2000.

0: negative.
1: No lyrics.
2: O co chodzi i kawałek Lobby. Na 7 minut po 11 w Radiu Campus. Zaczynamy audycję Campus Główny. Tym samym Bartosz Pergu z tej strony. Siemaneczko. Dwie godziny z nauką. Dzisiaj będzie trochę socjologicznie, no i oczywiście znajdę dla Was garść najnowszych naukowych newsów, odkryć, informacji. George Smith wcześniej, zawsze chcę powiedzieć Jorge. What's done is done.

0: Kampus Główny.
1: Jeżeli słuchacie nas regularnie, to możecie wiedzieć, że Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego obchodzi swoje 200-lecie i właśnie teraz na zamknięcie już obchodów tego jubileuszu na tarasie Obserwatorium Astronomicznego w Warszawie. Dzisiaj to jest część ogrodu botanicznego UW, znaczy tak też było historycznie. Stanął zegar słoneczny i wydawałoby się, że taki drobny detal koniec końców okazuje się być znakiem naprawdę złożonej i ciekawej historii. No bo tak, sam zegar stanął na takim postumencie, który przetrwał wojnę i został odnowiony. Wcześniej był pokryty betonem, teraz to cofnięto. No i jako taki to sięga do naprawdę ważnej historii budynku, ponieważ po wojnie przetrwało obserwatorium w zasadzie, cytuję, 2 meteoryty, 1 zegar, parę książek i notatki, no i główne mury budynku. To wszystko z artykułu

na stronie Serwisu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego. Teraz zegar słoneczny nawiązuje do, po pierwsze, historycznego wyglądu obserwatorium, po drugie, pokazuje bardzo precyzyjny czas, no bo jeżeli zastanawiacie się, jak w zasadzie dokładny może być zegar słoneczny, otóż okazuje się, że może być on dokładny co do sekundy, co do części sekundy, nawet jeżeli jest odpowiednio skalibrowany, a oczywiście ten skalibrowany odpowiednio jest. Faktycznie pokazuje godzinę w Warszawie co do sekundy, a czego sam nie wiedziałem, określanie, która jest godzina, to dużo ważniejsza rzecz w historii obserwatorium astronomicznego niż mógłbym się spodziewać, może i wy też. No bo skąd w zasadzie bierzemy czas? Skąd w zasadzie brano czas przed, no nie wiem, dzisiejszymi nowoczesnymi, ogólnoświatowymi sygnałami? Opowiada anegdotę Radosław Poleski, profesor Radosław Poleski, czyli pracownik Obserwatorium Astronomicznego. Opowiada anegdotę o przedwojennej w Warszawie, w której astronomowie z obserwatorium mieli zorientować się, że czas, który podaje Polskie Radio, to był taki standardowy system dla całej Warszawy, czy no Polski, jest jakoś mniej dokładny niż to, co im wychodzi z ich obliczeń. Zadzwonili do radia i pytają, skąd w radiu jest sygnał. Skąd wiedzą, kiedy jest 12. No, okazało się, że pracownik Polskiego Radia idzie do pracy. W rano mija zegarmistrza, w witrynie patrzy, która jest godzina, nastawia swój zegarek, taki ręczny normalnie, i potem na podstawie tego zegarka podaje sygnał. No dobra. Czemu w takim razie to się aż tak bardzo nie zgadza? No bo astronomowie podeszli do zegarmistrza, pytają ją, proszę pana, skąd pan bierze czas, a zegarmistrz mówi proste, o 12 włączam radio, jest sygnał i wtedy sobie ustawiam. W związku z tym astronomowie dali ogłoszenie, że nie odpowiadają za czas podawany przez Polskie Radio, a to szybko się z nimi skontaktowało i faktycznie pociągnęło kabel z obserwatorium do siedziby Polskiego Radia. Astronomowie z obserwatorium warszawskiego podawali czas przez lata, nawet w trakcie wojny. Dopiero później ta misja przeszła do Krakowa po II wojnie światowej. Więc jeżeli ta anegdota nawet nie jest prawdziwa, no to fakt, że to właśnie Obserwatorium Astronomiczne UW odpowiadało za czas dla Polski, jest faktycznie historyczną prawdą. Dzisiaj, żeby zakończyć obchody 200-lecia tej instytucji, zegar słoneczny jakoś uśmiecha się do tej historii. Jeżeli was ciekawi czas, no to nie jestem na bieżąco z żadnym zegarem słonecznym, ale myślę, że nasze aparaty są dobrze skalibrowane. 11:18 i parę sekund już w trakcie tej minuty leci. To jest cały czas kampus główny.

0: Przed północą.
1: Akademicki Radio Campus.

0: Kampus Główny.
1: Jak to jest, że piramidy Cheopsa nie rozwaliło przez kilka tysięcy lat trzęsienie ziemi? Mamy na to odpowiedź. To efekt badań opublikowanych w Scientific Reports. Zespół geofizyków, sejsmologów i inżynierów pracujący pod kierunkiem Asema Salamy zadał to pytanie i odpowiedzią nie jest wcale to, że no, tam nie było trzęsienia ziemi, więc czemu miałoby paść z trzęsienia ziemi? Nie, trzęsienia ziemi w rejonie Gazy były, jedno nawet potężne dosyć w latach 90. i historycznie również mamy o trzęsieniach ziemi informacje, więc no cóż, gdyby piramida była po prostu jakąś stertą kamienia zbudowaną w sposób przypadkowy, no to byłaby duża szansa, że w ramach tych trzęsień ziemi by się rozpadła, bo no nie wiem, no wyobraźcie sobie stertę kamienia, która może się tak osadzić chociażby. Tymczasem piramida Cheopsa i zresztą jej sąsiadki również, ale akurat tylko tą najstarszą piramidę Cheopsa badano, stoi stabilnie i chociaż trochę się obniżyła przez lata, spadła z niej ogładzina powiedzmy, no to koniec końców pozostaje nienaruszona. Nie zawaliły się też komory w środku niej. Właśnie w tych komorach, w 37 punktach wewnątrz piramidy, sejsmolodzy rozłożyli specjalne czujniki i badali częstotliwość drgań piramidy. O co chodzi? No, chodzi o to, że wszystko pod wpływem różnych sejsmicznych wibracji, nie mowa o trzęsieniach ziemi, tylko o takim drganiu ziemi o dużo niższym natężeniu. Wszystko drga i najgorsze, co może się zdarzyć w inżynierii, to zbudowanie konstrukcji, która rezonuje z podłożem, czyli te drgania mierzone w hercach budynku są takie same jak podłoża. Wtedy dochodzi do rezonansu i wielokrotnie wzmacniają się drżenia, co może po prostu zawalić konstrukcję. Tutaj różnica między drganiem podłoża a piramidy jest bardzo wyraźna, bo chociaż podłoże wykazywało częstotliwość około 0,6 Hz, to sama piramida średnio około 2,3 Hz. I jeżeli ciekawi Was ten temat, co to znaczy, że budynek może być dostrojony do gruntu, to lepiej zrobicie, jeżeli doczytacie szczegóły na stronie wyborczej w dziale Nauka, artykuł z wczoraj, bo tam właśnie teraz patrzę i Piotr Cieśliński lepiej temat opracował niż ja jestem w stanie teraz szybko przekazać. Co jednak ważne, pokazuje to badanie, że piramidy zostały skonstruowane naprawdę sensownie. Nie dość, że zostały postawione na bardzo twardym, wapiennym, kamiennym podłożu i to wcale nie jest reguła w rejonie. Zostało bardzo dobrze wybrane miejsce, w którym piramidy postawiono. Po drugie, jej konstrukcja, no wiecie, piramidy, jest całkiem korzystna, jeżeli chodzi o zabezpieczanie przed trzęsieniami ziemi, ale w końcu, i to jest bardzo ciekawa rzecz, komory odciążające, które zbudowano, żeby ciężar kamienia nie zawalił po prostu którejś z większych komór w środku piramidy, czyli że mamy komory, w których rzeczywiście coś miało być, a później, no, im wyżej w piramidę wchodzimy, tym pojawiają się takie duże komory, które po prostu jako puste przestrzenie sprawiają, że mamy miejsca bez tej skały. No to te komory okazały się być pod tym sejsmicznym kątem bardzo, bardzo korzystne. No więc nie tylko sprawiło, że piramida nie zawala się pod własnym ciężarem, ale też chronią ją przed trzęsieniami ziemi. Jak mówiłem, więcej o tym przeczytacie na wyborczej.pl, ale niestety tam nie znajdziecie odpowiedzi na pytanie, czy starożytni Egipcjanie byli tego świadomi, że konstruują budowlę, która właśnie wytrzyma trzęsienia ziemi. No cóż, wiemy tylko, że im się udało. Na ile świadomie, tego już takie badania czujnikami drżeń niestety nie powiedzą.

0: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
2: Reklama. Radio Campus.

0: Kampus Główny.
1: Michał Anioł z komunikatem Slowdown. To w zasadzie w temacie naszej dzisiejszej rozmowy. Ze mną moja pierwsza dzisiejsza gościni, Zuzanna. I teraz, Boże Święty, znamy się, ale zapomniałem, jak już to nazwisko.
2: Zuzanna Kowalik, badaczka i socjolożka z Instytutu Badań Strukturalnych.
1: Dziękuję i przepraszam. Rozmawiamy dzisiaj o stresie w pracy. Natomiast stresie w pracy ze szczególnej perspektywy, a mianowicie z perspektywy prawodawstwa. I pytania, czy ten stres można jakoś uregulować, jakoś się nim zająć. Kwestia, która, jak się od ciebie już dowiedziałem, wcale nie jest nowa w dyskusji nad warunkami pracy. Nowa natomiast jest inicjatywa Parlamentu Europejskiego, która coś miałaby w tym zmienić. Opowiedz o tej inicjatywie.
2: Tak, w marcu tego roku Parlament Europejski przedstawił propozycję unijnej dyrektywy o psychospołecznych ryzykach w pracy. No i teraz, czym są te psychospołeczne ryzyka albo psychospołeczne zagrożenia? Najprościej chodzi o to, żeby takie kwestie, które nas spotykają w pracy, zagrożenia, jak przeciążenie pracą, przemoc, kultura ciągłej dostępności po godzinach, monitoring cyfrowy, algorytmiczne zarządzanie, długie godziny pracy, żeby to wszystko nie było traktowane jako jakiś indywidualny problem pracownika, ale żeby wpisać to w logikę BHP i uznać za pewne ryzyko zawodowe, za które pracodawca ma obowiązek systemowo odpowiadać.
1: Czyli, że zamiast polityki no, jesteś zestresowany, to po pracy idź, weź 10 głębokich oddechów. Polityka to jest ryzyko, jeżeli praca jest stresująca, no to podobnie jakbyśmy, nie wiem, byli w ryzyku, że coś tam się stanie fizycznie, upadnie nam na nogę, albo że się zatrujemy jakimś tam chemikalium.
2: Dokładnie, jest coraz więcej badań, które pokazują, że wymienione zagrożenia, oczywiście ich katalog nie jest zamknięty, generują stres, a stres przekłada się nie tylko na ryzyko chorób psychicznych, jak depresja, na ryzyko wypalenia zawodowego, ale przede wszystkim to, gdzie widać największy efekt tego pracowego stresu, to choroby serca, choroby krążenia, zawały. Więc logika jest taka, by to, co generuje stres, traktować tak samo jak to, co generuje, powiedzmy, hałas, wibracje, toksyczne opary, czyli to, co już dzisiaj w tej logice BHP się mieści.
1: I jak ta logika BHP działa? Co by się zmieniło w stosunku do, no właśnie, nie wiem, długich godzin pracy czy monitorowania algorytmicznego? W jaki sposób to by się zbliżyło do właśnie toksycznych oparów w pracy czy pracy w hałasie?
2: Przede wszystkim chodzi o przesunięcie nacisku z tak zwanej prewencji drugiego rzędu na prewencję pierwszego rzędu.
1: Musisz opowiedzieć trochę o tym.
2: Tak, tak, tak. Ta prewencja drugiego rzędu to jest to właśnie, o czym mówisz, czyli wysyłamy pracownika na jogę, dajemy mu dostęp do psychologa. To są takie wszystkie interwencje, które ludzi już zestresowanych albo narażonych na stres pomagają im budować odporność. Natomiast ta prewencja pierwszego rzędu, czy ta logika BHP, o której mówiłam wcześniej, jest skupiona na eliminacji ryzyk u źródłach. I tu widzimy dwie zupełnie inne w takim razie narracje o tym, czym jest stres i zdrowie psychiczne w pracy. Bo według tej drugiej logiki, tej prewencji drugiego rzędu, możemy tego pracownika zestresowanego skołczować i jakoś to będzie. Natomiast ta dyrektywa kładłaby większy nacisk na to, by pracodawcy mieli obowiązek oceniać miejsca pracy pod kątem ryzyk, a następnie dostosowywać je tak, by narażenie na te ryzyka zmniejszyło się.
1: Trochę tak jakby tym czynnikiem było, no nie wiem, noszenie ciężkich rzeczy i odpowiedzią nie byłoby, no to, nie wiem, wprowadźmy jakieś wózki w pracy albo limity tego, jak ciężki może być przedmiot, który pracownik musi nosić, tylko powiedzenie, no słuchaj, no to porób trochę pompek, pójdź na siłownię po pracy, no to będzie się lepiej podnosić te ciężary. Rozumiem, że teraz tak to działa.
2: Dokładnie. Myślę, że to jest dobra analogia i widzimy, jak abstrakcyjna czy nietrafiona jest w kontekście takich rzeczy, czy jak noszenie ciężkich rzeczy, czy narażenie na wibracje. Natomiast fakt, że stres jest być może mniej namacalny, a także mniej ludzie go różnie odbierają, przez to ta rozmowa jest dużo trudniejsza i ta logika BHP do tych rzeczy, które generują stres w pracy, do tej pory raczej nie jest stosowana.
1: Przejdziemy za chwilę do zagłębienia się w to, jak ten stres definiować, od kiedy w ogóle się o tym myśli i jak się o tym myśli również na poziomie prawnym w Unii i w Polsce, ale wróćmy do tej inicjatywy, od której zaczęliśmy rozmowę. Co teraz będzie się wokół niej działo?
2: Komisja Europejska musi na ten projekt parlamentu odpowiedzieć do końca roku, do końca 2026 roku. I to jest coś, ponieważ do tej pory takie inicjatywy istniały, ale w tym momencie komisja jest zobligowana, żeby coś zrobić. Oprócz tego dzieje się kilka innych rzeczy, o których też mogę opowiedzieć, które trochę zostały tak... Te wszystkie działania zostały przyspieszone po pandemii, po COVID-zie. Wydaje się, że pandemia jednak zmieniła trochę sposób od tego, jak myślimy o zdrowiu psychicznym, jak o nim mówimy i jak bardzo jest to temat tabu lub nie. I rzeczywiście po 2021-2022 widać szereg inicjatyw na poziomie europejskim, które gdzieś tym problemem stresu w pracy mają się zajmować.
1: Przyglądamy się im, patrzymy też na to, co zrobi Komisja Europejska do końca 2026 roku, znaczy co zaproponuje. Bo rozmawiam z Zuzanną Kowalik o stresie w pracy i tym, jak go regulować, jak go potraktować jako BHP. Zuzanna jest doktorantką na Uniwersytecie Warszawskim i badaczką w Instytucie Badań Strukturalnych. Do tej rozmowy jeszcze wracamy.

0: Kampus Główny.
1: Ze mną cały czas Zuzanna Nakowalik, socjolożka z Instytutu Badań Strukturalnych IUW. Stres w pracy. Stres w pracy, który można by regulować tak jak toksyczne opary czy hałas. Stara się to robić Unia Europejska. W jaki sposób? Wrócimy do tego wątku, ale wcześniej chciałem cię zapytać, kiedy w ogóle zauważono, że te psychospołeczne obciążenie w pracy jest czymś, co w ogóle można zauważyć, regulować? Kiedy stwierdzono, że to, że ktoś wraca każdego dnia z pracy przemęczony, przepracowany, a szef jeszcze wieczorem dzwoni, żeby się zalogować i coś zrobić, chociaż w umowie mamy tam godziny 8-16, dajmy na to, czy inne jakieś kwestie. Kiedy zauważono w ogóle to jako problem, no wskazano go jako coś, co wpływa na obciążenie naszego organizmu i, tak jak powiedziałaś, choroby serca?
2: Tak naprawdę problem zupełnie nie jest nowy, chociaż może nam się kojarzyć z taką z nowoczesnością, z późnym kapitalizmem, to już w latach 70. Zauważono wyraźne korelacje między właśnie pierwsza taka rzecz to były choroby serca, a najpierw typem osobowości, a potem tego, typem tego, jak dana osoba reaguje na stres i wreszcie stresem w pracy. Tak więc jeśli cofniemy się do...
1: Czyli okazało się, że osoby, które chorują na serce, często mają podobny typ osobowości, a ten typ osobowości sprawia, że są wrażliwe na stres w pracy. A więc tak naprawdę to stres w pracy jakoś udało się połączyć z chorobami serca ostatecznie w latach 70.
2: Tak, tak, można tak powiedzieć. Więc tych badań, tak jak już mówiłam, jest sporo i zaczęły się już 50-60 lat temu. I znowu kilka dekad zajęło, by spróbować zająć się tym na jakimś takim poziomie regulacyjnym. W 2004 roku mamy takie pierwsze w Unii Europejskiej porozumienie partnerów społecznych, czyli związków zawodowych i pracodawców, którzy umówili się, dobra, coś z tym stresem w pracy trzeba zrobić i opracowano takie porozumienie, które następnie miało być wdrożone rękami partnerów społecznych w krajach członkowskich.
1: Jakoś nie kojarzę z polskiego życia społecznego rezultatów jakiegokolwiek takiego porozumienia dotyczącego zagrożeń psychospołecznych.
2: No i już w 2010 roku pojawił się artykuł, który opisywał skuteczność wdrożenia tego porozumienia między partnerami społecznymi i oczywiście tam, gdzie po prostu związki zawodowe były słabe i dialog społeczny kulał i było to większość państw nowej Unii wówczas, tego po prostu nie wdrożono. Nawet część respondentów w tym badaniu odpowiadała, że nie słyszała o takim porozumieniu, więc ciężko powiedzieć, że coś już się w tym temacie wydarzyło we wszystkich krajach Unii, ale kilka krajów Unii ma też już całkiem dobre krajowe regulacje, na których być może mogą wzorować się te ogólnoeuropejskie.
1: Jakieś przykłady?
2: Belgia, Szwecja, one są dosyć różne. W jednych jest postawiony większy nacisk na takie agencje jak Inspekcja Pracy czy inspektorzy BHP, w innych raczej na, czy jak Szwecja czy Dania, na działania sektorowych partnerów społecznych, związków zawodowych i sektorowych rad przedsiębiorstw. Więc różne podejścia, zależne od typu też kapitalizmu, typu dialogu społecznego, który dominuje w danym kraju. Ale to, co je łączy, to przede wszystkim nacisk na, tak jak mówiłam, ocenę ryzyka i prewencję u źródła.
1: Jak takie regulacje mogłyby wyglądać w praktyce? No bo hałas w miejscu pracy zmierzyć łatwo. Trzeba mieć taki śmiernik głośności, mikrofon, no i przejście po kilku miejscach, kiedy maszyny pracują, czy tam cokolwiek. A stres? No przecież wydaje mi się, że, nie wiem, mobbingującym szefem to i teraz nie wolno być, tak? Znaczy tutaj regulacja chyba tego, że się raz na jakiś czas ktoś taki zdarzy i to jest temat poważny, nie zmieni.
2: Tak, to prawda, mobbing już jest w naszym akurat porządku prawnym dosyć dobrze ujęty, ale już przemoc w pracy, taka występująca też od strony na przykład klientów, pacjentów, już nie tak bardzo, ale wracając do twojego pytania, jest bardzo dużo dobrych, sprawdzonych formularzy, kwestionariuszy, które mają za zadanie łapać te zagrożenia psychospołeczne w pracy i tak jak już mówiłam, ta działka badawcza jest dosyć mocno rozwinięta i wcale nie nowa, więc ich funkcjonalność tych kwestionariuszy jest sprawdzona, ale oczywiście pozostaje pytanie, czy wystarczy coś zmierzyć, żeby coś ograniczyć, z czymś się zmierzyć. Oczywiście nie. Tutaj nawet kiedy byłyby regulacje, takie zobowiązujące pracodawców do oceny ryzyk psychospołecznych, do oceny tego, czy pracownik ma wystarczająco dużo autonomii, czy jego praca jest powtarzalna, czy jest narażony na przemoc i tak dalej, to jeszcze nie jest równoznaczne z tym, że problemu nie będzie. Potem jest następny problem związany z tym, jak wdrożyć zmiany w organizacji i później jak ocenić jakąś zmianę. No i tutaj, jeśli chodzi o wdrażanie zmian w organizacji, to wychodzi z moich badań, pracodawcy jednak się trochę tego boją, to znaczy widzą w takich inicjatywach ustawodawczych próbę ograniczenia ich prerogatyw, ich władzy w decydowaniu o tym, jak ta praca ma być zarządzana.
1: I do tego wątku jeszcze wrócimy. Ze mną cały czas Zuzanna Kowalik, socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego.

0: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: A, jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: Do Bricomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
4: Lenovo, Lenovo.
5: Reklama. Radio Campus. Same sztosy.

Bemo chodnik i to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni, czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas o mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: Kampus Główny.
1: Miły ATZ z kawałkiem Smoła, ale zanim on go wyśpiewał, to rozmawiałem z Zuzanną Kowalik i do tej rozmowy czas teraz wrócić. Rozmawiam z socjolożką z Instytutu Badań Strukturalnych i Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantką. Mówiłaś o tym, że pracodawcy nie są tak odruchowo, przychylnie nastawieni do jakichś nadciągających bądź nie unijnych regulacji dotyczących ograniczania ryzyk psychospołecznych w pracy, tak? Czyli potraktowania chociażby nadmiernego stresu w pracy, tak jak traktujemy dzisiaj nadmierny hałas w tejże. Czemu im to przeszkadza?
2: No tak jak już wspomniałam, żeby ograniczyć stres w pracy, bardzo często trzeba przyjrzeć się temu, jak praca jest zorganizowana, tak? Czy mamy wystarczającą liczbę osób do zrobienia tych zadań? Czy tempo pracy im narzucane nie jest zbyt duże? Czy mogą to wytrzymać? I wtedy wchodzimy w kwestie, których ograniczenie lub zmiana zmieni nam w zasadzie często na przykład proces produkcji, nie? Pracodawcy mogą też mieć wątpliwości, jak to przełoży się na konkurencyjność przedsiębiorstwa, szczególnie gdy mamy konkurować z krajami, w których takich regulacji nie ma. Czyli jednym słowem, firma, która wyciska pracowników, będzie mogła wycisnąć z nich więcej też wartości dodanej pieniędzy, a firma z takiej Unii Europejskiej, gdzie już tych regulacji, no jednak jest więcej niż w innych obszarach takich gospodarczych, będzie w jakiś sposób upośledzona, nie będzie mogła tak, takich wykręcić wyników. No można argumentować oczywiście, że będziemy mieli za to szczęśliwszych pracowników, a to przełoży się być może na niższe koszty zajmowania się nimi, koszty systemu ochrony zdrowia, ale to wcale nie jest aż takie oczywiste, jak to przełoży się na konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw, tak? Być może jednak ta konkurencyjność w jakiś sposób mogłaby ucierpieć i tego pracodawcy się boją.
1: Chciałem zapytać, czy to jest to, ten postulat o produktywności i szczęśliwych pracownikach, czy to jest to, co mówią związki zawodowe, ale może najpierw zapytam, czy w Polsce związki zawodowe na ten temat w ogóle coś mówią, czy w ogóle w Polsce ktokolwiek coś na ten temat mówi. Mówiłaś, że pierwsze unijne ustalenia na ten temat sięgają 2004 roku, w Polsce nie zostały wdrożone. Czy dzisiaj to jest temat, do którego aktorzy społeczni wracają, czy raczej tak czekamy, może Unia coś zdecyduje, to wtedy się tym ponownie, znaczy czy po raz ten pierwszy zajmiemy?
2: To jest temat, którym aktorzy się również w Polsce zajmują. Ze strony rządu jest taki fajny instytut, Centralny Instytut Ochrony Pracy. To jest instytut badawczy, gdzie badacze, badaczki zajmujący się psychologią organizacyjną prowadzą dużo, po pierwsze, badań na ten temat, po drugie, wychodzą do przedsiębiorstw z różnego rodzaju narzędziami, które miałyby za zadanie pomóc przedsiębiorcom w ograniczeniu tego stresu pracy. Związki zawodowe polskie też są obecne w tych dyskusjach na poziomie unijnym. Tak samo przedstawiciele pracodawców mają swoją reprezentację w takich dużych federacjach jak Business Europe. Więcej być może używa się na pewno pojęcia zdrowia psychicznego w pracy niż tych zagrożeń psychospołecznych. To jest raczej jeszcze taki temat bardziej techniczny. Za to zdrowie psychiczne w pracy wszyscy wiedzą, co to jest. Ale co też ważne, używanie tego pojęcia zdrowia psychicznego raczej przesuwa odpowiedzialność, jeśli nie w całości na pracownika, to jakoś dzieli ją nie zawsze w równy sposób. No bo zdrowie psychiczne jest wielowymiarowe, wielowątkowe. My przychodzimy do pracy z jakimś bagażem swoich doświadczeń. Tak, może mamy ciężko w domu.
1: To od czego zaczęliśmy rozmowę, tak? Czyli nie w pracy coś zmienimy, tylko zestresowany pracowniku może dostaniesz tam jakiś pracowniczy fundusz na terapię. No, wymyślam teraz. To ciekawe o tyle, że mówiłaś mi też na ofie, że tak naprawdę ta bezpośredniość tych obciążeń w pracy psychospołecznych jest bardzo łatwo zauważyć. Mówiłaś o tym, że sądziłaś, że to regulacje dotyczące, nie wiem, ołowiu w fabrykach były takie naturalne, a tak naprawdę historia jest trochę odwrotna.
2: Tak, dokładnie tak jest. Można by się spodziewać, że skoro stres jest mniej zauważalny, mniej policzalny, a poziom, nie wiem, metali ciężkich w tkankach łatwo zmierzyć, to te metale ciężkie, wystawienie na nie w miejscu pracy uregulowano bardzo szybko, ale również zajęło to 60-70 lat. I osoby, które chorowały z powodu właśnie wystawienia na metale ciężkie w miejscu pracy, chorowały często na emeryturze, kiedy już zniknęli zupełnie zupełnie z radaru pracodawcy. Więc tym bardziej pracodawcom było ciężko przyjąć, że dla nich to jest jakiś koszt. A kiedy pomyślimy sobie o stresie w pracy, bardzo często tracisz tego pracownika wypalonego po, nie wiem, 5-10 latach. Ktoś ma depresję, odchodzi na bardzo długie zwolnienie, dostaje zawału, więc można by pomyśleć, że tutaj mimo wszystko ten proces powinien się toczyć trochę szybciej, bo pracodawcom, szczególnie w warunkach niżu demograficznego i tego, że mało jest pracowników na rynku pracy, powinno zależeć na utrzymaniu dobrych pracowników i powinno zależeć na ograniczaniu ich ekspozycji na stres.
1: Rozpoczęliśmy tę rozmowę od nowej inicjatywy Parlamentu Europejskiego. Teraz pytanie do ciebie trochę jako do wróżki, to znaczy, czy myślisz, że w ciągu najbliższych, no nie wiem, 3-5 lat w Polsce coś się w całym tym obszarze naszej rozmowy zmieni? Czy to znowu może być tak, że powstanie jakaś może nowa dyrektywa, rozporządzenie Komisji Europejskiej, ale to w Polsce znów zostanie schowane gdzieś do głębokiej szuflady?
2: Myślę, że coś się zmieni. To znaczy, nawet jeśli ta dyrektywa, która została zaproponowana przez parlament, nie zostanie przyjęta w takiej formie, ona jest jednak dosyć progresywna i wymagająca, jest tam dużo rzeczy. Już w pierwszym tygodniu po jej pojawieniu się parlamentarzystka, której to była inicjatywa, mówi, że dostali 400 propozycji poprawek do tekstu z obu stron.
1: Czyli ludzie to przeczytali.
2: Tak, ludzie to przeczytali, ale jednocześnie toczą się też inne procesy, bo Unia Europejska ma w tym roku zaproponować Quality Jobs Act, która ma być inicjatywą ustawodawczą dotyczącą kwestii jakości pracy. I tam jest duża szansa, że coś z tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, również zostanie ujęte. No ale później, nawet jeśli już ten cały proces w Europie się przemieli, to jak dyrektywa zostanie implementowana, czy to nowe prawo zostanie implementowane w Polsce, to jest jeszcze kolejna kwestia. Widzimy to na przykładzie dyrektywy platformowej, czekamy teraz, jak rząd ją zaimplementuje, ale to wcale nie jest takie oczywiste, co z tego europejskiego prawa wyniknie.
1: No i jak prędko i w jakim zakresie zostanie wprowadzona rzeczywiście do miejsc pracy. O zagrożeniach psychospołecznych i tym, jak można, jak je regulujemy, opowiadała Zuzanna Kowalik, socjolożka, doktorantka z Instytutu Badań Strukturalnych i Uniwersytetu Warszawskiego. Wielkie dzięki za rozmowę.
2: Wielkie dzięki.

Fatboy Slim w remiksie Purple Disco Machine, Praise You. A teraz również z takim, może nawet romantycznym, apelem Marceli. Dla ciebie zostajemy w klimacie, w każdym razie, jeżeli chodzi o teksty.

0: wyjątkowo chula, to mi to dla niej mam w sercu miejsce, gdzie się kurat, bo jest dziura, ty załataj albo palić się burak.
1: Możecie kojarzyć takie mapki, zdjęcia satelitarne może raczej, w którym, na których widać, że Morze Kaspijskie, czyli to nie morze, tylko Wielkie Jezioro, rok po roku jest coraz mniejsze. W jaki sposób zmiany środowiska wpływają na ten akwen i jak wpływa to na życie mieszkańców? To pytanie, które zadał sobie Max Walewski, nasz redakcyjny autor podcastu i audycji Linia Wschodu. I dla was fragment tej rozmowy, bo będzie tam też gość Kirył Osin. Rozmowy, którą, jeżeli was ciekawi, posłuchacie w całości właśnie jako Linii Wschodu, najnowszy odcinek.
2: Kampus główny.
3: Morze Kaspijskie wysycha. I to słowo nie jest to specjalnym nadużyciem, jeśli spojrzymy na zmiany, jakie zwłaszcza na północnym, kazachskim brzegu tego jeziora zachodzą od mniej więcej 30 lat. Morze Kaspijskie nie jest oczywiście morzem, bo nie ma połączenia z żadnym oceanem, a raczej wielkim, słonowodnym jeziorem zasilanym głównie przez rosyjską Wołgę i w mniejszej części także przez po części rosyjską, po części kazachską rzekę Ural. I ilość wody w tym jeziorze w pełni zależy od tego, ile tej wody różnymi drogami do niego wpada i ile paruje, bo już ta woda z niego nie wypływa. To jest przypadek podobny do na przykład Morza Martwego. Więc poziom wody i linia brzegowa zawsze ulegały pewnym zmianom i wahaniom. I ktokolwiek, kto w tym regionie mieszka, raczej nie powinien być tym zaskoczony. To, co zaskakuje, to skala tego zjawiska. Bo w ciągu ostatnich trzech dekad, od 1996 roku, poziom wody spada stale i zmniejszył się już o około 3 metry. Jakie zmiany wywołało to w Kazachstanie? Spytałem Kiryła Osina, dyrektora miejscowej organizacji proekologicznej Eko Mangistał.
4: Меня зовут Кирилл Осин, я директор NGO Эко Мангистау в городе Актау, Казахстан. Казахстанский сектор Каспийского моря – это мелководье. Средняя глубина достигает 4 метров. И поэтому при снижении уровня моря на там, буквально 2 сантиметра в год мы видим на берегу, как уровень моря как будто уходит на сотни метров.
3: Кирилл powiedział mi, że północne części Morza Kaspijskiego to głównie płcizny z typową głębokością około 4 metrów, więc nawet drobne zmiany poziomu wody wywołują tam ogromne przesunięcia linii brzegowej. A że region nie tylko słynie z rybołówstwa, ale też jest dla Kazachstanu istotnym hubem transportowym, to zmiany te mają wpływ nie tylko na krajobraz, nie tylko na przyrodę, ale także na ekonomię w skali całego kraju. Szczególnie dramatyczne zmiany w krajobrazie zachodzą na północnym brzegu Morza Kaspijskiego. Tam bowiem to kilkumetrowe obniżenie poziomu wody, z którym mamy do czynienia w ciągu ostatnich trzech dekad, przesunęło już brzeg nawet na kilkadziesiąt kilometrów. Te rybackie wioski, które jeszcze na początku lat 90. znajdowały się nad brzegiem morza, nad brzegiem tego wielkiego jeziora, w tej chwili są od niego oddalone i to oczywiście jeden problem. Natomiast okazuje się, że sól z tego słonego przecież dna, miotana przez miejscowe wiatry, wywołuje zagrażające pobliskim miejscowościom solno-piaszczyste burze.
4: Северный Каспий, to вот если мы берем, допустим, Атыраускую область, там, то есть еще больше мелководье и действительно, там на десятки километров море отошло от берега, и оно сегодня представляет какую опасность. Дно, которое оголяется, это же соленое дно моря, и с учетом сильных ветров у нас в Казахстане вот эта вся соль, она поднимается, и, конечно, ближайшие населенные пункты и город Атырау в том числе накрывают вот эти песчаные i solowej bury.
3: Samo Aktau, w którym mieszka Kirill, znajduje się we wschodniej części wybrzeża, przynajmniej we wschodniej części tego kazachskiego wybrzeża, gdzie dno jest nieco mniej płaskie, więc Całe szczęście to 300-tysięczne miasto jest ciągle nad wodą. Problemem jest tu za to woda pitna.
1: Jak ten problem wody pitnej w Aktale jest rozwiązywany? Jeżeli was to ciekawi, to o tym posłuchacie w najnowszym odcinku Linii Wschodu, czyli podcastu o wschodzie Maxa Walewskiego, tym razem ze środowiskowym tematem. Znajdziecie go na naszej stronie albo na ulubionym serwisie streamingowym. Tymczasem Unda Desea i Tajfun.
2: Słowo tajfun wywodzi się z języka chińskiego i oznacza wiatr z Tajwanu. Cechuje je bardzo porywczy i silny wiatr dochodzący nawet
5: do 420
2: km na godzinę, a w środku występuje tak zwane oko cyklonu, gdzie panuje bezwzględny spokój i nie pada deszcz. A naokoło sieje się po prostu mega turbo rozprawa i właśnie jutro uderza to.

0: Reklama. Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
3: Radio Campus. Same sztosy.

0: Kampus Główny.
1: Czy nadciąga wielka gorączka, kolejne zauważalne ocieplenie? To pytanie, które zadaje Andrzej Hołdys w najnowszej, wczorajszej polityce papierowej, ale też tej internetowej, a pytanie dotyczy El Niño, czyli zjawiska oceanicznego, które razem z tym, co dzieje się ponad nim w atmosferze, bo to tak naprawdę sprzężenie ciepłej wody, zimnej wody i pasatów, które albo tę wodę przepychają na zachód, jak powinno się dziać, jak standardowo się dzieje, albo nie. To razem z tymi pasatami całe to zjawisko nazywa się ENSO. Czy będziemy mieli w tym roku właśnie El Niño i razem z nim ogrzanie temperatury świata o rekordowym charakterze? To pytanie, na które odpowiedź nie jest prosta, bo chociaż faktycznie klimatolodzy alarmują i pokazują, że kilkudziesięcioprocentowe prawdopodobieństwo na takie zjawisko już występuje, że faktycznie woda już się nagrzała, że Pacyfik jest jakby gotowy, żeby wywołać El Niño, no to dużo trudniejsze do przewidzenia jest zachowanie się atmosfery, tych mas powietrza, które pływają w jakimś sensie ponad oceanem. No i możliwość, że atmosfera wcale nie zechce El Niño spowodować, daje nam tę przestrzeń niepewności, przestrzeń też nadziei, ponieważ El Niño, które ostatnio wystąpiło w 2023 roku i doprowadziło do rekordowych temperatur globu, występuje zazwyczaj raz na 3 do 7 lat, ale jest, no właśnie, takim sprzężonym, nieprzewidywalnym wydarzeniem, które bardzo poważne ma konsekwencje. Skoro powinno występować El Niño od 3 do 7 lat, to czemu teraz jest, mówią klimatolodzy, nawet 90% szansa na to, że powtórzy się po już dwóch? No cóż, to dlatego, że El Niño jest sprzężone ze zmianami klimatu, to znaczy im gorętsza jest woda w Pacyfiku, tym większa szansa na to, że ono wystąpi, a przypomnijmy, że podczas gdy normalnie ciepła woda Pacyfiku jest przez wiatry, pasaty wypychana na zachód, no to wtedy w tym normalnym cały czas stanie rzeczy, w jej miejsce u zachodnich wybrzeży obu Ameryk pojawia się pacyficzna zimna woda z głębin. To jest ten standardowy model. El Niño to zatrzymanie wiatru pasatowego i powrót tej gorącej powierzchniowej wody na wschód, czyli no, na zachodnie wybrzeże Ameryk. El Niño ma szansę wystąpić, jeżeli Pacyfik jest mocniej nagrzany, no i ten atmosferyczny komponent się z nim sprzęży, a oczywiście Pacyfik podgrzewa się coraz bardziej. Najzwyczajniej w świecie oceany większość nadwyżki ciepła, którą również ludzie generują, chodzi o zjawisko globalnego ocieplenia, większość tej nadwyżki temperatury przejmują właśnie oceany. Pacyfik się coraz bardziej nagrzewa, no i ryzyko El Niño jest coraz wyższe. A to z kolei oddaje globalnemu ociepleniu, ponieważ El Niño, podwyższając temperaturę na całym globie, ale zwłaszcza oczywiście w regionie, w którym występuje, prowadzi do susz, pożarów, w innych miejscach do powodzi, no i wpływa na takie zjawiska jak pożary lasów w Kalifornii, a więc El Niño, czerpiąc z tego stopniowego podwyższenia średniej temperatury, może się dziać coraz częściej, a kiedy się dzieje, no to przynosi ze sobą szereg kataklizmów, coraz istotniejszych również, no im ta temperatura w jego trakcie jest wyższa. Skomplikowana sprawa, ale bardzo ciekawa, no i cóż, będziemy wypatrywać, co się wydarzy raczej pod koniec roku, bo to wtedy El Niño ma największą szansę wystąpienia. Jeżeli jesteście ciekawi i chcecie poznać więcej niuansów tego zjawiska oraz badania tego, przewidywania, czy wystąpi, czy nie w danym roku, no to zajrzyjcie do najnowszej polityki. Tam artykuł Nadciąga wielka gorączka wam streszczałem.

0: Radio Campus.
1: The Rock FM 108.9. It's that feeling. Trust me.

0: Kampus Główny.
1: Zajawiałem wam już najnowszy odcinek Linii Wschodu, ale nie byłbym sobą, gdybym nie polecił też, żebyście zajrzeli do podcastu Kampus Nauka, gdzie te najciekawsze, naszym zdaniem, rozmowy z naszej audycji dla was zostawiamy 3 razy w tygodniu do posłuchania, kiedy tylko chcecie. Dzisiaj sporo było o środowisku w Kampusie Głównym. Jeżeli te tematy was rzeczywiście dalej zajmują, no to w Kampusie Nauka również na ten temat możecie posłuchać, a dokładnie możecie posłuchać rozmowy Maksa Walewskiego z Bogdanem Jaroszewiczem, czyli kierownikiem Białowieskiej Stacji Geobotanicznej, o tym, jak zmiany klimatu wpływają na las i to wszystko, co dzieje się w leśnym runie. To jeden z najnowszych odcinków, ale oczywiście Kampus Nauka to nie tylko środowisko, bo w najnowszej rozmowie Kuby Łasickiego podejmuje on temat wybitnie aktualny i taki chyba rzeczywiście frapujący nie tylko rodziców, czyli temat jak AI, jak ta rewolucja, kolejna rewolucja cyfrowa, którą przeżywamy, wpływa na rozwój nastolatków. Jak wpływa na ich relacje, ale też jak wpływa na ich mózgi. Jak to, że narzędzia sztucznej inteligencji wprowadzamy do już w zasadzie w większości obszarów życia, a oczywiście wprowadzają je również młodzi nastolatkowie, niekoniecznie, rozwinięci, tak, w ten sposób, w jaki człowiek dorosły może o AI myśleć. No, nie wiemy, gdzie jesteśmy, nie wiemy, dokąd zmierzamy, ale być może wie Katarzyna Gańko, czyli starsza specjalistka do spraw programów edukacyjno-informacyjnych NASK, która Łasickiemu Kubie o AI i nastolatkach opowiada. To przedostatni odcinek Kampusu Nauka. Polecam serdecznie zaglądanie na naszą stronę albo zasubskrybowanie nas na wybranej platformie. To po pierwsze pokazuje, że jesteście i że nas słuchacie, ale po drugie sprawia, że możecie z tych rozmów naprawdę szerokiej gamy sobie powybierać w wolnej chwili czegoś, no wiecie, do sprzątania. Freestyle.

babcią idzie stara Sabalino. Szósta dopiero, ale też się będę zbirać. I pod kapliczkę we dwie idą. O siódmej jak zwykle ustawiły się z ekipą. Kiedyś mogłem się nabijać, że cały maj to Maryja i Maryja.

Nieubłaganie zbliża się pierwsza po południu, a to znaczy, że kończy się dzisiejsza audycja Kampus Główny. Dzięki, że byliście ze mną przez te 2 godziny. Raz jeszcze polecam podcast Kampus Nauka, gdzie chyba i dzisiejsza rozmowa o stresie w pracy trafi. Ja tymczasem już się żegnam. Pa!

0: Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa.
1: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
2: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt i są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
3: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: Reklama. Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18:00. Wielki finał o 21:00. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub padnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa. Reklama.
1: Radio Campus. Radio Campus 97.1 FM.

0: Floro? Floro? Dobrze się czujesz?
1: Nie wiem.
0: Co ci się stało?

0: Minęła godzina 13.45, jak zawsze o tej porze przenosimy się do Szkoły Głównej Handlowej. Ja nazywam się Kamil Kuć.
1: Naukąt SGH.
0: Dzisiaj przeniesiemy się do świata geopolityki i strategii, dlatego że razem ze mną przedstawicielka tego szkoły, Jagoda Znyk, właśnie ze Studenckiego Koła Naukowego Geopolityki i Strategii. Dzień dobry, cześć.
2: Hej.
0: Nie ma w waszym kole zbyt dużo kobiet, prawda?
2: Właściwie w tym roku staramy się walczyć z tym stereotypem dosyć dzielnie i ja też jako kobieta nie czułam z takiego, żebym była jakoś wykluczana specjalnie, wręcz przeciwnie, dawano mi jak najwięcej możliwości, żebym się angażowała, czy to szła do telewizji, czy reprezentowała gdzieś koło, także to trochę się zaczyna zmieniać i to, że jeszcze na SGH-u postrzegają nas i się wszyscy tak dziwią, że o, dziewczyna w GIS-ie, to się zaczyna zmieniać.
0: Ale tak mi się wydaje. Kurczę, geopolityka nie jest wcale taką... Już mam wrażenie, że już długo nie jest to domena czysto męska.
2: To prawda, ale...
0: To w ogóle skąd ten stereotyp?
2: To jest bardzo dobre pytanie. No myślę, że przez długi czas te kobiety były wykluczane jakoś, no bo mężczyźni decydują o wszystkim, wiadomo, jeszcze może to po prostu, tak jak kobiety poszły do pracy, potrzeba było trochę czasu, żeby...
0: No w polityce też kobiety mamy nie od dawna przecież.
2: Też prawda. Nie wiem, może to wynikać też z tego, że kobiety są trochę zmienne i wszyscy mówią, a to te hormony i tak dalej i nie zawsze ludzie chcą z nimi współpracować przez te, nie wiem, chmurki.
0: Absolutnie paskudny stereotyp, absolutnie, tragedia.
2: No, oczywiście.
0: To, że to dalej jeszcze funkcjonuje i gdzieś tam się przewija w ogóle w dyskursie, jest dla mnie absolutnie przerażające w XXI wieku, a proszę, dalej nie jest to wcale jakieś super rzadkie. Czym teraz aktualnie w kole się zajmujecie? Czym dzisiaj zajmuje się koło geopolityki i strategii?
2: Myślę, że głównie słyniemy z tego, że zapraszamy różnych polityków, od pana premiera Morawieckiego, myślę, że to taka najważniejsza postać, którą udało nam się zaprosić, po panią Seneszyn, po panią Biejat, także może ona nie była u nas tak oficjalnie na SGH-u, ale za to mieliśmy taki wieczorne spotkanie, gdzie ludzie, którzy tak najbardziej się udzielali w naszym kole, mieli okazję porozmawiać z nią tak w atmosferze bardziej prywatnej, mniejszej ilości osób.
0: No dobra, czyli organizujecie spotkania, na których faktycznie rozmawiacie z ludźmi bezpośrednio powiązanymi ze światem polityki w Polsce, ale jak rozumiem, też jakieś inne działania również prowadzicie.
2: Tak, tak, no bo poza tym, że, no nie wiem, zaprosimy jakiegoś pana Adriana Zandberga, to też mamy swoje czasogizmo, w którym umieszczamy liczne artykuły, co się dzieje teraz na świecie. Podobnie działamy na mediach społecznościowych, na X-ie, czy mamy też na Facebooku kroniki GIS-u. No to wszystko też się składa na naszą działalność. Prowadzimy również podcast GIS, a tam... Nie tylko zamieszczamy nagrania ze spotkań z różnymi ekspertami, bo też oczywiście prowadziliśmy jakąś debatę demograficzną czy podsumowanie polityczne roku, to odbyło się na początku semestru.
0: A też swoją drogą rozmawialiśmy w Naukoncie o tych spotkaniach, które były z waszymi przedstawicielami również.
2: Tak, tak. Także no przeróżne tam nagrywamy podcasty także z ekspertami, czy z SGH, czy innymi też na temat geopolityki i strategii.
0: Dobra, zaraz do tej rozmowy wrócimy. Zostańcie z nami. Cały czas Jagoda Znyk ze mną.
1: Naukąt SGH.

0: lubimy.
1: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
2: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
3: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: Naukąt SGH.
1: I SKN z geopolityki i strategii. Rozmawiamy o tym, czym tak naprawdę, co tak naprawdę robi się w kole geopolityki i strategii. Bardziej chciałbym przejść do takich praktycznych rzeczy teraz, jako Deznek cały czas razem ze mną właśnie z tego szkoła. No właśnie z takich praktycznych rzeczy, taka absolutna codzienność. W sensie, wiesz, że idziesz na uczelnię dzisiaj, wiesz, że macie spotkanie koła. Co tak na co dzień faktycznie robicie? Tak dzień w dzień, bo nie codziennie są spotkania z politykami, nie codziennie są wielkie wydarzenia, które trzeba organizować, a jednak w kole cały czas coś robi.
2: Nie, no to prawda, ale dużą część zajmują nam te przygotowania, czy do tych spotkań, czy w ogóle do tej działalności koła. Ja też starałam się w tym roku angażować we wszystkie działki, czy od promocji, no to oczywiście zamieszczanie wszystkich zdjęć, relacji, ale nie tylko, no samo wydarzenie też trzeba wypromować, wrzucić jakiś opis, żeby zachęcić tych ludzi, stędy promujące różne spotkania. Poza tym, no działałam na przykład w działce finansów i administracji, wszystkie te aule, sale trzeba oczywiście zarezerwować. Podobnie, nie wiem, z mikrofonami, to też wymaga trochę pracy, zgłoszenie projektu. Tak samo mieliśmy w tym roku okazję wprowadzić nowy projekt Business Without Boundaries, bardziej taki no, wchodzący jednak w tą tematykę SGH-ową, biznesową. No to też tych wszystkich gości, których zapraszaliśmy, trzeba było skontaktować. Potem, gdy oni przyjechali, to trzeba było się trochę nimi zająć, porozmawiać. Także no, to wszystko gdzieś składa się na działalność koła, czy nawet jeśli chodzi o działkę grafiki. To czy do podcastu, czy do gazety trzeba było jakieś zdjęcia, czy grafiki inne, no jednak zorganizować.
1: Czyli jest to trochę jak prowadzenie takiej dosyć, musi być to trochę jak prowadzenie działalności gospodarczej, które normalnie musicie wszystko robić, zajmować się promocją swoich wydarzeń i tak naprawdę sprzedawać swój produkt.
2: No oczywiście, GIS to jest małe przedsiębiorstwo.
1: I w tym przedsiębiorstwie wszystko musi zgrabnie funkcjonować. Jakie macie, jakbyś miała powiedzieć, jaki jest wasz najciekawszy projekt, z którego jesteś najbardziej dumna, to co by to było?
2: Ciężko stwierdzić, no bo same spotkania.
1: Ale to ci musi przyjść do głowy od razu, tak wiesz, jakoś. Jest ta jedna rzecz, którą myślisz, ale to było fajne.
2: No dobra, no to ja wiem, że spotkania z politykami są fajne, ale to nie jest jeden projekt, to po pierwsze, a po drugie, no takim moim ulubionym to jest inauguracyjny, że tak powiem, w tym roku ten projekt Business Without Boundaries, bo mi bardzo też zależało, żeby bardziej w tej merytorycznej stronie trochę w biznes się wkręcić, także myślę, że to była fajna okazja, bo...
1: A co znaczy wkręcić się w biznes?
2: No bo jednak jesteśmy na uczelni ekonomicznej, tak? I geopolityka i strategia no brzmi jednak tak, jakby nie do końca się wpasowywała.
1: W biznes,
2: tak? No może ta strategia bardziej.
1: O, geopolityka też, hej, polityka to jest gigantyczna część biznesu, nieodłączna bym powiedział.
2: Tak, ale dzięki temu, że ten projekt stworzyliśmy, to też wiele osób zauważyło, że my staramy się rozwijać, że to, że zapraszamy bo zaprosiliśmy i ekspertów z Chin i też bynajmniej Polaka, który przebywał tam w Chinach i ci Chińczycy, którzy do nas przyszli, oni trochę siedzieli w Polsce. Tak samo zaprosiliśmy ludzi z Arabii Saudyjskiej. No to są jednak przeróżni eksperci, którzy dają nam takie szersze pole, szerszą perspektywę. I myślę, że to było fajne, że też również daliśmy okazję Erasmusowiczom, czy no innym studentom, którzy studiują w języku angielskim na przykład, żeby trochę się zaangażować.
1: Super, będę jeszcze chciał koniecznie dopytać o przyszłość i o tym, co macie w planach dalej na ten, chociaż na ten, w tym roku już niewiele zostało, ale może na przyszły rok w takim razie. Zostańcie z nami, zaraz do was wracamy.
0: Naukąt SGH.

0: Naukąt SGH.
1: Jagoda Znyk cały czas razem ze mną, ze SKN Geopolityki i Strategii. O działalności tego szkoła właśnie dzisiaj rozmawiamy. Powiedzieliśmy wcześniej, że faktycznie politycy się pojawiają, że ten biznes się cały czas przewija dookoła samego koła naukowego Geopolityki i Strategii. No ale interesuje mnie, co tam dalej będziecie robić. Jakie są plany? Nie wiem, czy jeszcze na ten rok, dlatego że co? No już mamy końcówkę roku akademickiego. Został ostatni miesiąc praktycznie, więc domyślam się, że powoli domykacie wszystkie swoje sprawy, bo też macie jakąś formę wakacji. A co dalej?
2: No właściwie po co?
1: Bo rozumiem, że nie odchodzisz z koła.
2: Nie. Nawet się będę bardziej angażować. Zdradzę, że już mieliśmy podsumowanie roku i jednak będę tam działać w zarządzie jako wiceprezeska do spraw promocji. Także już planujemy z przyszłym zarządem, żeby przez wakacje trochę bardziej pomyśleć nad planem tego, co się będzie działo przez cały rok. Na pewno nie zwalniamy tempa, bo no chcemy jeszcze więcej ludzi do siebie przekonać i no, co już na pewno ustaliliśmy, że no, ta merytoryczna strona jest naszą bardzo mocną, bardzo dobrą stroną i stwierdziliśmy, że ta dobra praca zawsze się obroni, nie chcemy z tego rezygnować, ale może w stronę tej promocji, żeby no nie wiem, zaangażować się bardziej w stronę tych rolek, promocji w social mediach jeszcze mocniej, żeby też ludzie mieli okazję zobaczyć, że jesteśmy taką fajną niszą. No mówię dla tych dziewczyn, które no często, nie wiem, rzucają się na, no może to trochę brzydkie słowo, ale
1: a, bardzo dobre.
2: Wszyscy studenci rzucają się na takie bardziej popularne koła, które myślę w tym roku.
1: Jakie są bardziej popularne koła?
2: SKN, biznesu, konsultingu. Okay. One też są fajne, merytoryczne oczywiście. Klub inwestora, negocjator. Ale no nie zapominajmy, że no nie trzeba się interesować negocjacjami, żeby być w negocjatorze. Tak samo nie trzeba się interesować polityką, żeby być w GIS-ie, tak? Dlatego myślę, że warto o tym pamiętać.
1: Musisz powiedzieć mi jeszcze, gdzie was znaleźć? Gdzie najlepiej znaleźć materiały wasz, informacje o was? Gdzie was szukać, gdyby teraz jeden z naszych słuchaczy powiedział, że okej, chciałbym zobaczyć albo dołączyć do koła. Jestem na SGH-u, więc w sumie czemu nie? Gdzie szukać jakichkolwiek informacji na wasz temat?
2: No to oczywiście mamy konto na Instagramie, na Facebooku, na LinkedInie, poza tym na X-ie, bo tam też mnóstwo zamieszczamy mini artykułów, także też zachęcamy, bo no jak ktoś nie ma ochoty włączyć telewizji czy przeszukiwać internet, to tam zawsze jakieś świeże nowinki znajdzie.
1: No i podcast oczywiście.
2: On jest i na Spotify'u, i na YouTubie, także zachęcam.
1: No musimy koniecznie o tym powiedzieć, bo część z naszych słuchaczy na pewno również i podcastu w tym momencie słucha z tego tytułu. Podcast nazywa się?
2: Podcast nazywa się Geopolityka i Strategia.
1: Geopolityka i Strategia. No i super. Jagoda, dzięki wielkie za dzisiaj. Ze mną będziecie słyszeli oczywiście za tydzień, standardowo. Jagoda Znyk, SKN Geopolityki i Strategii, była dzisiaj razem ze mną. Mówiła właśnie o działalności tego szkoła. Dziękuję ci bardzo serdecznie.
2: Również bardzo dziękuję.
1: I mam nadzieję, że do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.
0: Naukąt SGH.
1: I tak jak mówiłem, to wszystko ode mnie. Nazywam się Kamil Kuci. Ponownie słyszymy się już za tydzień o tej samej porze.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedzi ludzie mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 penset. Ostry sosik, plami bluzę, gdzieś przy rondo ON.

0: Reklama. Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
1: Reklama. Kampus.

Wtorek, minęła godzina 15, Kamil Michałowski przy mikrofonie, to jest program normalnie o tej porze, a my dziś zajmiemy się tym, co słychać na mieście, co słychać w Warszawie, ale zaczniemy od pewnej niezwykłej wystawy. To wszystko do 17, zapraszam.

0: kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Akademicki Radio Campus.

0: aktualnie o tej porze.
1: Siedzimy sobie nad Wisełką razem z Szymanem. Dzień dobry.
2: Witam was.
1: Jesteśmy oficjalnie po weekendzie otwierającym, no właśnie, galerię plakatu niezależnego nad Wisłą w wydaniu Volume 4, a.k.a. 2026. Ale 1 na 2, bo jeszcze będzie potem 2 na 2, ale nie zdradzamy wszystkiego.
2: Dokładnie, nie pomyliłeś się, wszystko pięknie zarecytowałeś. To jest właśnie 4. edycja w 2026 roku.
1: Będziemy Państwu opowiadać o tym, co tutaj się dzieje, z takiej perspektywy, jakbyście mieli tu iść i nas słuchać, a potem jakbyście tu byli i się odwrócili. Więc pierwszą część zrobimy kompletnie nie patrząc na tę ścianę i opowiadając o samym procesie, czyli o tym, no właśnie, jak wyglądała ta selekcja plakatowa, ile tych zgłoszeń, jakie zaskoczenia, czy w końcu z całego świata te plakaty, czy no właśnie, jakieś z Kiribati przyleciały tutaj, jak wyglądał ten proces odbierania plakatów od artystów?
2: No, byliśmy mega zaskoczeni, dlatego że w tym roku nasz festiwal osiągnął rangę międzynarodową, ogólnoświatową bym powiedział, dlatego że zgłoszenia przyszły z 61 krajów, co nas mega zaskoczyło. Jak sobie to zaznaczyliśmy na mapie, no to praktycznie cały glob już pokrywamy naszym festiwalem, więc to jest mega super. A dodatkowym, znaczy może już nie takim dużym zaskoczeniem, ale tym, co nas tak bardzo, bardzo cieszy, to jest to, że zgłoszenia przyszły też z całej Polski i jakby tutaj mega jesteśmy jakby rozsławieni już w naszym kraju i wszyscy już w każdym zakątku o nas wiedzą i z chęcią wysyłają do nas plakaty, co po prostu równie mocno nas cieszy.
1: I to nie tylko gigantyczni gracze, którzy również na tej ścianie się pojawiają, ale artyści, no właśnie, rozwijający się i tacy, którzy właśnie robią to nie profesjonalnie, ale czysto z pobudek artystycznych.
2: Zgadza się, nasz festiwal jest bardzo otwarty dla wszystkich grup społecznych i chcemy tak naprawdę pokazać, że ten plakat to jest takie medium, które należy do nas wszystkich i każdy może coś od siebie dać w tej kwestii, powiedzieć, wykrzyczeć coś tym plakatem na ulicy i takie jest nasze przesłanie.
1: No dobrze, zaskoczenie jeśli chodzi o kraje, bo powiedziałeś o tym, że ponad 60 ich jest, to są jakieś takie perełki, no właśnie jest jakiś taki kraj, który cię totalnie zaskoczył, albo jakiś region, który gdzieś poczuliście, że rozeszła się fama i przyszło niesamowicie dużo zgłoszeń z danego regionu?
2: No na pewno dużym zaskoczeniem była Ameryka Południowa, bo tam z wielu, wielu krajów z Ameryki Południowej się pojawiły zgłoszenia, a także bardzo silna reprezentacja z Azji, mnóstwo plakatów, mnóstwo osób zgłosiło się z Turcji również.
1: Czy tą azjatyckość lub amerykańsko-południowość widać na tym plakacie? Czy my jesteśmy w stanie, przechodząc się po tej ścianie, je wychwycić?
2: No, troszeczkę tak. Na pewno łatwe to będzie ze względu na typografię, która jest odmienna, ale gdzieś ta stylistyka też leciutko się różni, więc na pewno można to wychwycić na ścianie.
1: No dobra, drodzy Państwo, tak jak powiedzieliśmy, to była część rozmowy do słuchania idąc na festiwal, a za chwilę odwrócimy się z Szymanem, żeby powiedzieć Wam, na co zwrócić, może nie, że szczególną uwagę, ale jak konsumować tą gigantyczną ścianę plakatową.

0: Seat.
1: Jesteśmy z powrotem z Szymanem. No, jesteśmy po przeglądnięciu tak na dobrą sprawę. No to ja wiem, że ty więcej razy niż ja już się spotkałeś z tą ścianą. No ale jeśli ktoś tu przyjdzie pierwszy raz, to od razu powiemy wam, że dobrze jest tu przyjść potem jeszcze drugi i trzeci. Ale przy tym pierwszym spotkaniu, czy ty masz jakąś radę, jak to oglądać?
2: No, rada jest taka, żeby oglądać to na pewno kilka razy, tak jak wspomniałeś, bo nie da się tego wszystkiego tak na raz chwycić, ale od lewej do prawej, od prawej do lewej i jakoś to będzie, więc zapraszamy do oglądania. Każdy na pewno znajdzie sobie swój sposób na to, jak podejść do tej ściany i jak ją skonsumować.
1: Technika dowolna, jeśli chodzi o oglądanie, jak rozumiem.
2: Zgadza się, technika dowolna, a na pewno to, co ciebie też zaskoczyło, warto zwrócić uwagę na plakaty najmłodszych uczestników, czyli dzieciaków ze szkoły Joy, którzy już drugi sezon z nami są i które po prostu robią fajne plakaty, które przede wszystkim są zaskakujące pod względem pomysłu i idei.
1: No właśnie, bo tu też warto powiedzieć o tym, że najprzeróżniejsze techniki wykonania tych plakatów, ponieważ można było do was plakat wysłać taki ręcznie zrobiony, ale można też było go stworzyć u siebie w domu, przenieść cyfrowo, wysłać wam po prostu, wyście go drukowali, więc tu tak na dobrą sprawę możemy spotkać wszystko, od plakatów ręcznie malowanych, plakatów wyklejanych, skanowanych, jakichś typografii, rzeczy typowo wzorniczo-literniczych, aż po no, typową taką grafikę komputerową rozumienia przełomu milenium.
2: Zgadza się, tak, jakby dajemy dużą dowolność w tym właśnie, jak te plakaty mają być tworzone. Nam się bardzo to podoba, kiedy właśnie te plakaty cyfrowe przeplatają się z tymi robionymi odręcznie, to bardzo fajnie rozrzeźbia tą ścianę i pokazuje jakby tą bardzo mocną plastyczność, jaką można się wykazać podczas tworzenia plakatu.
1: No dobrze, czy masz swojego jakiegoś ulubieńca tutaj? Że nie wprost, ale no właśnie, czy jest jakiś taki plakat, który cię wbił w fotel?
2: No są takie plakaty, bardzo dużo jest takich, które mnie zaskoczyły, ale ciężko mi jest wybrać tego jednego najbardziej jakby ulubionego, bo jest po prostu taki duży przekrój i tak dużo dobrych rzeczy się pojawia u nas na festiwalu, że teraz to w ogóle też mam straszną plątaninę jakby tych plakatów w głowie, jak mnie o to zapytałeś, bo po prostu jestem z nimi od tygodnia cały czas i szczerze nie jestem w stanie wybrać tego numer jeden, ale na pewno jest ich wiele.
1: No dobrze, pytałem trochę przekornie, bo liczyłem trochę na taką odpowiedź, że jednak powiesz, że tak, mam faworytów takich sensu stricte artystycznych, bo to znaczy, że możemy spróbować my, zwykli śmiertelnicy, którzy nie obcujemy tak często z plakatem jak ty i nie śnimy wręcz o nim przez ostatni tydzień, możemy spróbować z tej ściany wyłuskać swoich faworytów.
2: No na pewno jest to tak duży przekrój, że każdy znajdzie coś dla siebie. Taką krótką anegdotę mogę opowiedzieć. Nie wiem, czy ją puścimy na antenie, ale byłem po prostu odebrać w mojej hurtowni klej. No i tam pan hurtownik, po prostu magazynier mnie pyta, po co panu tyle tego kleju? Ja mówię, no taki festiwal robimy, plakatu nad Wisłą wyklejamy, zapraszam na oglądanie. On mówię, tak dużo jest tych plakatów i tak różnorodne są, że na pewno znajdzie pan coś dla siebie. A pan na to do mnie, a gołe baby są? A ja mówię, pewnie też jakieś się znajdą.
1: No tak, może nie w dosłownym, no nie, dobra, ja się odwróciłem już. Będzie pan zadowolony, jak mawiał klasy.
2: Dokładnie tak.
1: No dobrze, zachęcamy was do tego, żeby... No właśnie, bo tu jeszcze jest bardzo ważna rzecz, o której my mówiliśmy w zeszłym roku, ale ja... Zawsze jak komuś opowiadam o tym festiwalu, a szczególnie biegając tutaj, bo tu przebiega moja trasa biegowa mostem i muszę przyznać, że fantastycznie też ogląda się ten festiwal, jakby oglądając go trochę z ubocza, ale patrząc jak warunki atmosferyczne wpływają na te plakaty i to, co z tą ścianą się dzieje, no bo warto też wspomnieć o tym, że no właśnie, jest to żywy festiwal plakatu, który tak na dobrą sprawę wraca do korzeni, plakatu i no tak jak mówiłeś już kilka razy, no dzieją się tu rzeczy typowe dla warunków miejskich, czyli no zdarzało się jakieś tagowanie, zdarzało się odrywanie tych plakatów, ale też pogoda no czasem nielekko z tymi plakatami się rozprawia, więc tak na dobrą sprawę dobrze jest się pojawić jak najszybciej, bo wtedy mamy szansę zobaczyć pełne spektrum.
2: Zgadza się, faktycznie plakaty są tutaj narażone na różnego rodzaju zagrożenia, naturalne i jeszcze bardziej naturalne. Faktycznie zdarzają się tu jakieś interwencje takie właśnie w postaci takiej kolaboracji artystycznej, ale też zdarzają się różnego rodzaju kradzieże. Takie, ja to mam takie wyobrażenie, że tutaj po prostu przychodzą różni ludzie i po prostu jakiś romantyk mówi do swojej dziewczyny: zobacz jaki fajny plakat, ja go dla ciebie ukradnę, i wtedy po prostu następuje takie porwanie tego plakatu. No i my zarazem też dbamy o to, żeby ta ściana jak najdłużej, jak najlepiej wyglądała, więc regularnie się tutaj pojawiamy i staramy się ją konserwować, podklejając te plakaty, które już zostały naderwane, i ewentualnie wymieniając niektóre na nowe.
1: Nie zachęcamy oczywiście do tego, a wręcz przestrzegamy, no ale Street Credit już po tych trzech sezonach jest chyba bardzo mocny, co?
2: No, na pewno jakoś sobie tutaj wyrobiliśmy tą miejscówkę i jakąś renomę tutaj w tym miejscu, że to już jest troszeczkę nasze miejsce i jednak chyba ludzie też po prostu przychodzą i jakiś bardziej szanują to, że tyle czasu na to poświęcamy, tyle energii, żeby to fajnie wyglądało.
1: A poza tym ci ludzie zazwyczaj jak tagują, to też łatwiej jest ich wtedy znaleźć, więc prosimy ostrożnie tutaj z tą ścianą, bo no dobra, nic więcej nie powiem. Zapraszamy nad Wisłę do oglądania tych plakatów, ale też pamiętania o tym, że tak, z jednej strony sztuka w takim wydaniu, jakim powinna być, ale też dajmy szansę, żeby jak najwięcej osób mogło z pełni tej ściany czerpać radość. Szymon był z nami. Aha, na koniec dodam, że można tu znaleźć też akcent kampusowy, ale zostawiam wam to do odkrycia. Możecie wpaść na Radio Campus na Instagramie, tam pewno zobaczycie to w formie graficznej, ale jak nie chcecie sobie psuć zabawy, to wpadnijcie po prostu nad Wisłę zobaczyć to, co przygotował w naszym imieniu pewien artysta, którego też no chyba dobrze będziecie kojarzyć, jeśli ten wzór zobaczycie.
2: Również dokładam się do tego zaproszenia. Wpadajcie, oglądajcie, co dla nas przygotowali artyści z całego świata, z Polski. Korzystajcie z tego i cieszcie oczy tą dobrocią.
1: No a my pewno z Szymanem jeszcze będziemy wracać do was na antenie Radia Campus, bo no tak, to nie pierwsze, znaczy to pierwsze w tym roku rodeo w Warszawie, ale nie ostatnie. No a z tego, co rozmawialiśmy już kilka razy, będą też wojaże nie tylko warszawskie, o których też pewno warto będzie opowiedzieć, więc nasłuchujcie. Szymon był z nami. Dzięki wielkie.
2: Dziękuję. Normalnie o tej porze.

0: sercu miasta. Zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty – parkiet bez hamulców. Niedziele – swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik – dom zabawy i kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę. Zostań do rana.
1: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Reklama.
4: 15.30, Adrian Słoma.
5: Serwis akademicki.
4: 7 zespołów z Polski, w tym 2 z udziałem badaczy z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w gronie laureatów międzynarodowego konkursu Quant Era Call. Nagrodzone projekty dotyczą technologii, które w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w bardziej stabilnych komputerach kwantowych, niezwykle czułych sensorach oraz nowoczesnych metodach obrazowania wspierających diagnostykę medyczną. Na tarasie Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego stanął odnowiony zegar słoneczny. To akcent zamykający obchody 200 lat istnienia tej astronomicznej placówki, jednej z najstarszych instytucji naukowych w Polsce. O jej historii i samym zegarze słonecznym przeczytacie na stronie serwisnaukowy.uw.edu.pl. Europejskie odpady mogą pokryć ponad połowę zapotrzebowania na surowce krytyczne. Jak wynika z analiz projektu Futuram, na nowo można by wykorzystać elektrośmieci, baterie, odpady budowlane i samochodowe. Zawierają one takie surowce jak lit, kobalt czy miedź. Więcej na ten temat na portalu naukawpolsce.pap.pl.
5: Sportowy kampus.
4: Co tam mundial? Nadchodzą finały akademickich mistrzostw Polski w piłce nożnej mężczyzn. Zmierzy się w nich 16 najlepszych akademickich reprezentacji piłkarskich wyłonionych spośród ponad 200 klubów uczelnianych AZS. Początek rozgrywek 8 czerwca w strefie sportu Warszawa Rembertów. Wydarzenie organizuje Akademicki Związek Sportowy Szkoły Głównej Handlowej,

księżyc oświeca dach, a liście śpią. Jest pora radości. Wychodzą wówczas dzieci księżyca na trawę i piachy tańczyć. Unosi się pomruk rytmiczny. Pojawia się mgła.

0: Zbliża się lato, czyli sezon pełen konwentów, a jak konwenty, to też cosplay. O tym, jak zacząć swoją przygodę z tym hobby, mówili naszemu reporterowi Adrianowi Słomie cosplayerzy i jurorzy w konkursach cosplay Sylfida i Dexal.
1: Normalnie o tej porze.
2: Nie ma ludzi na świecie, którzy nie mogą się nauczyć robić cosplay. Jeżeli ktoś chce się tego nauczyć, to się tego nauczy. Mamy nawet teraz taką sytuację, że jest taka koleżanka, której pomagamy, więc jest to dość świeży temat. Jeżeli wybraliśmy sobie już jakąś postać, przede wszystkim bardzo duży research, bardzo dokładne i bardzo skrupulatne obejrzenie sobie tej postaci. Czasami pierwszy cosplay, który sobie wybierzemy, może się okazać za trudny do zrobienia. Lepiej zacząć od czegoś prostszego i następnie po prostu ten kostium upgrade'ujemy.
3: Jakie wzory, paterny, podobne referencje można znaleźć w internecie.
2: I to jest dobre na start. Jeżeli ktoś naprawdę zaczyna, tak nikt nigdy nic nie robił, to albo zaczynamy z wysokiego C i robimy własne paterny, albo po prostu szukamy na Etsy. Tam jest najwięcej chyba tych patternów takich dobrej jakości.
3: Są chińskie portale dedykowane pod kostiumy.
2: Na przykład jest... Mi Costumes. Same kupowanie kostiumów nie jest złe. Aczkolwiek, jeżeli chcemy, żeby wyglądał on dużo lepiej, to dobrze jest coś w nim zmienić. Bo bardzo często są niskiej jakości i wyglądają sztucznie.
3: Wymieniając parę spinek, dodając głupi szalik, nagle ten poliester nie krzyczy.
2: Nie kuje tak w oczy i wygląda dużo lepiej.
3: Sami kiedyś popełniliśmy tą zbrodnię, można powiedzieć, ściągając kostiumy tak for fun na jeden dzień konwentu. Potrzebowaliśmy coś lekkiego, przewiewnego, tylko dodaliśmy swoje propy.
2: A jeżeli wkładamy w to swoje serce i próbujemy to robić, i coś poprawiać, to zawsze jest dobry odbiór.
3: Chcę dodać, że mój pierwszy strój nawet nie używał drukarki 3D, bo jeszcze wtedy nie było drukarki 3D. Tam wszystko zostało przeze mnie ręcznie wykute z plastiku. Zostałem zaproszony ja jako Mando do Księżnicy Podlaskiej na event związany z Gwiezdnymi Wojnami.
2: Problem jest taki, że ja nie lubię Gwiezdnych Wojen. Skoro Deksiu lubi Gwiezdne Wojny, to szukaliśmy mi czegoś, co będzie w miarę proste, ale też będzie w kanonie Gwiezdnych Wojen. Padło na Twi'leka, robiliśmy go właśnie 2 tygodnie. Ten pierwszy strój był wykonany nie w całości przeze mnie. Był po prostu przerobionymi ciuchami, dostanymi w lumpie. Oczywiście ustylizowany odpowiednio do kanonu Gwiezdnych Wojen. Z małymi dodatkami, które dawały ten vibe gwiezdnowojenny, czyli na przykład uszyłam pas, w który wsadziliśmy 2 granaty. Do tego zrobiliśmy na podstawie filmików tak naprawdę z YouTube'a leku, czyli piankę tapicerską obciągniętą rajstopą. Wygląda świetnie. Dużo ręcznego szycia, trochę gorącego kleju, który kuje mnie w uszy, ale ogólnie wygląda świetnie.
3: I oczywiście odpowiednie podmalowanie tego.
2: Tak, i odpowiednie malowanie.
3: Tak jak prawdziwa skóra, która jest wystawiona na słońce, jest ciemniejsza, tak i góra tego leku została lekko podbarwiona.
2: Pamiętajcie, że nie wolno się poddawać. Nie ma rzeczy niemożliwych, sky is the limit i tak naprawdę, jeżeli chcecie być elfem, róbcie elfa i to na pewno będzie dobrze wyglądać. Pamiętajcie o małych detalach, niewielkich jakichś podmalowaniach, i cieszcie się tym. Cieszcie się tym, że jesteście cosplayerami. Cieszcie się tym, że jesteście tacy, jacy jesteście.
3: Ale nie oszukujcie.
2: Ale nie oszukujcie.
3: Warto pytać i nie warto oszukiwać.
2: I nie bójcie się też pytać cosplayerów starszej daty. My naprawdę chcemy się dzielić tą wiedzą. Jesteśmy wielką rodziną. I wszystkich do tej rodziny zapraszam. Bo jest to naprawdę niesamowite przeżycie. Być po prostu cosplayerem.
0: Kostiumy pary będzie można zobaczyć na najbliższym Pyrkonie, Nerdfeście oraz warszawskim Bazyliszku. Udostępniają oni również swoje zdjęcia na Instagramach Sylfida podłoga cosplay oraz DXL podłoga con podłoga props. Materiał przygotował Adrian Słoma.

0: lecimy, moc okazji tak lubimy.
1: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
2: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brykomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brykomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brykomana. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Reklama. Radio Campus.
7: Same sztosy.

0: Minęła godzina 16, antenę przyjmuje Kasia Rodek.
1: Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
2: W stacji Warszawa zajmiemy się dzisiaj warszawskimi drzewami. Tak, oczywiście temat jest obszerny, bo to dobrych kilka milionów drzew w naszym pięknym mieście stołecznym Warszawa. Oprócz tego, że ogólnie o drzewach warszawskich porozmawiamy, to postaram się przybliżyć Wam pracę dendrologa, ale będzie też wątek edukacyjny. Zacznijmy od tych wątków edukacyjnych. Karolina Kwiecień-Łukaszewska, rzecznik prasowy Zarządu Zieleni Warszawskiej.
1: Stacja Warszawa.
2: To uprzejma prośba, żeby na samym początku powiedzieć o programie W koronach miasta. Program od 2019 roku trwa. No i co można o nim powiedzieć w ramach W koronach miasta? Co się dzieje?
3: To prawda, od 2019 roku realizujemy projekt W koronach miasta, który narodził się w głowach naszych dendrologów. Wtedy w Zarządzie Zieleni rozwijał się prężnie zespół dendrologów. Wówczas mieliśmy ich dwóch, teraz jest ich już prawie 10, więc rozwijamy się nieustannie. Chcieliśmy mieć program o drzewach, ponieważ tych drzew w Warszawie mamy bardzo dużo, kilka milionów, i chcieliśmy pokazać mieszkańcom to, że te drzewa, opowiadać o nich, że one nie są tylko po prostu tak, że mamy tutaj, jest kora, pień, korona. Chcieliśmy pokazać ich, te drzewa również i od środka, porozmawiać o tym, że potrafią odczuwać, jak się ze sobą komunikują, mówić o ich pięknie, ale zarazem nie unikać tych ciężkich tematów, bo rozmawialiśmy także o tym, że czasami drzewa trzeba usuwać z przestrzeni miejskiej, jakie są tego najczęstsze przyczyny, jakie choroby dotykają drzewa, jak my sobie z tym radzimy, jakie działania wobec nich podejmujemy. To jest szereg różnych tematów, które w ciągu tych lat poruszamy i o których opowiadamy w trakcie różnych działań. A te działania to między innymi spacery z mieszkańcami po różnych terenach w Warszawie, czy to są nasze parki, czy chociażby tereny przyuliczne, gdzie tych drzew rośnie też bardzo dużo. Również warsztaty skierowane do zarówno do osób indywidualnych w ramach takich weekendowych działań, ale także i do placówek edukacyjnych, gdzie razem z dziećmi bawimy się w małych dendrologów, pokazujemy im też, na czym polega ta praca od podstaw i uczymy ich szacunku, miłości do drzew. I w ramach tego projektu W koronach miasta parę lat temu pojawił się pomysł, żeby zrobić właśnie plebiscyt na warszawskie drzewo roku, ponieważ takie plebiscyty już istnieją w całym kraju, a również i na świecie. Więc stwierdziliśmy, no hej, przecież tych drzew w Warszawie jest tak dużo, więc poszukajmy tego najlepszego. W formie takiej zabawy, dodatkowej zabawy, postanowiliśmy też zwrócić uwagę mieszkańców na otaczającą nasz przyrodę, w tym wypadku na drzewa.
2: W edycji zeszłorocznej Warszawskie Drzewo Roku zostało zgłoszonych 43 drzewa, kandydaci, potem 12 przeszło do finału. A proszę powiedzieć, bo może nie wszyscy jeszcze słyszeli, czy wszyscy mogą brać udział w plebiscycie, wszyscy mogą głosować na ulubione drzewo, na to Warszawskie Drzewo Roku?
3: Tak, wszyscy, to być może jedynym tym takim ograniczeniem jest możliwość dostępu do internetu, ale teraz internet jest tak powszechny, więc myślę, że każdy ma możliwość zagłosować na to swoje ulubione drzewo. Nasz zeszłoroczny zwyciężczyni, to Pola kanadyjska z Ochoty, przeszła eliminacje krajowe i w tym roku jest kandydatką, jest reprezentantką Warszawy w ogólnopolskim plebiscycie drzew roku, a co ciekawostka, głosowanie w tym plebiscycie właśnie się rozpoczęło, ono trwa cały czerwiec i każdy, kto ma tylko ochotę i kibicuje naszym warszawskim drzewom, może oddać swój głos właśnie na naszą warszawską Topolę Obrońców. Do końca czerwca na stronie drzeworoku.pl trwa głosowanie, jeden głos, jednego adresu i e-mail można oddać.
1: Stacja Warszawa.

0: stacji Warszawa o warszawskich drzewach rozmawiamy. Ze mną cały czas Karolina Kwiecień-Łukaszewska, rzecznik prasowa i zastępca kierownika działu edukacji pawilonu edukacyjnego Kamień, Zarząd Zieleni Warszawskiej. Spotkałam się ostatnio, tylko nie pamiętam w którym parku, z taką informacją na drzewie. Kartka brzmiała mniej więcej: to drzewo musi być wycięte, ponieważ. Czy to jest jakaś taka nowa forma komunikowania się z mieszkańcami? No bo wiadomo, że często wycinka drzewa budzi od razu, nawet nie wnikając w powody, no jakieś takie zainteresowanie. Drzewa nam są potrzebne do życia. A czy takie informacje, to jest częsta praktyka?
1: Tak, to już jest praktyka, która weszła jako standard informowania o wycince w mieście stołecznym Warszawa i on obowiązuje wszystkie jednostki, biura i urzędy dzielnic. Jesteśmy zobowiązani do tego, by informować o tym mieszkańców, że dane drzewo na przykład jest przeznaczone do wycięcia, dlaczego tak jest, na jakiej podstawie, na podstawie jakiej decyzji i ewentualnie co w zamian, bo bardzo często jeżeli już drzewo jest decyzja o tym, że ma być wycięte, to pojawia się informacja o tym, że pojawią się nasadzenia zastępcze. Nie zawsze, być może będzie to w tym samym miejscu, w którym wycinane jest dane drzewo. Najczęściej jest to też gdzieś w okolicy, w miejscu, gdzie młode pokolenie, tak moglibyśmy nazwać o nowych nasadzeniach, będzie swobodnie dalej rosło.
0: Korzystając jeszcze z okazji, chcę dopytać o pawilon edukacyjny Kamień. Co to takiego jest i jakie są plany?
1: Pawilon edukacyjny Kamień jest to miejsce edukacji ekologicznej, które prowadzone jest przez Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy i również istnieje, tak jak program w koronach miasta, od 2019 roku, wtedy pierwsze działania edukacyjne tam się odbyły. My tam mówimy właśnie o tym, co nas otacza. Mówimy o tej edukacji przyrodniczej, pokazujemy walory, jakie mamy na terenie obszaru Natura 2000 Doliny Środkowej Wisły, na którym znajduje się pawilon edukacyjny Kamień. Znajdujemy się po prawej stronie Wisły na Golędzinowie. To jest tuż obok warszawskiego ZOO, tak żeby zobrazować wszystkim naszym słuchaczom. Jest to miejsce, do którego zapraszamy wszystkich małych, dużych, z psami, z kotami, możecie przyjść do nas ze zwierzętami, jak najbardziej, nasze drzwi są dla was otwarte, wszystkie wydarzenia, które się odbywają w Kamieniu, są bezpłatne dla mieszkańców, otwarte, czasami obowiązują zapisy, a to tylko dlatego, że chcemy, żeby w tych grupach, które wyznaczamy na jakiegoś typu warsztaty, żeby pracowało nam się swobodniej, a prowadzimy tam zarówno warsztaty, są prelekcje, spotkania z ciekawymi osobami z dziedziny przyrodniczej i około przyrodniczej. Często odbywają się ciekawe debaty, konferencje i to, w czym my się również specjalizujemy, czyli pikniki edukacyjne związane z różnymi takimi świętami związanymi z przyrodą, jak chociażby ostatnio Dzień Pszczół. Niedługo widzimy się w pawilonie edukacyjnym Kamień na wydarzeniu związanym z Nocą Kupały. To już 20 czerwca w pawilonie edukacyjnym Kamień w godzinach popołudniowych. Takie kameralne wydarzenie. Będziemy oczywiście widzieć wianki, a później puszczać je Wisłą. W tygodniu jesteśmy otwarci w tych godzinach porannych, przede wszystkim dla grup, placówek edukacyjnych, które odwiedzają nas ochoczo, ale wiemy to po tym, że nasze zajęcia minutę po tym, gdy je opublikujemy, rozchodzą się jak świeże bułeczki, więc myślę, że to jest jakaś forma docenienia i że czekają tutaj nauczyciele, opiekunowie grup na to, aż my te nowe wydarzenia udostępnimy i przychodzą do nas, a my zawsze miło ich ugościmy.
0: To poproszę jeszcze na koniec rozmowy o podanie stron, na których sprawdzać bieżące informacje, bo wokół Zieleni Warszawskiej dzieje się bardzo dużo. Gdzie szukać informacji, na przykład planując sobie spacer dendrologiczny albo szukając takiego spaceru?

0: kampanie edukacyjne wprowadzone przez Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy. Wówczas w tej takiej rozpisce tygodniowej też są podane linki do zapisów i wszelkie istotne informacje. Zachęcamy teraz, już jesteśmy też w sezonie wodnym. Rozpoczęliśmy także rejsy edukacyjne po Wiśle, więc to też jest taki punkt, na który wiem, że zawsze mieszkańcy czekają. Są już dostępne. Zapraszamy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Zapraszała i polecała Karolina Kwiecień Łukaszewska, Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy.
2: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

0: stacji Warszawa przyglądamy i przysłuchujemy się warszawskim drzewom. Grzegorz Szczerba, główny specjalista do spraw dendrologii, Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy.
1: Stacja Warszawa.
2: Nieraz obserwujemy, jak przesadzane są dość duże drzewa, no bo to, że są sadzone mniejsze okazy, no to gdzieś tam jest naturalne, no ale wiadomo, że gdzieś w aranżacji przestrzeni duże drzewo jest jak najbardziej mile widziane, ale wydaje mi się, że trochę trudniejsze do przesadzenia. Ja mogę od razu rzucić słuchaczkom, jeżeli chcą sobie zwizualizować, to jednym z teledysków Dawida Podsiadło, bohaterem jest drzewo, które jest przesadzone. Jak trudno jest przesadzić duże drzewo, żeby posadzić je w nowym miejscu?
3: To trzeba zacząć od tego, jakie to drzewo jest, jakie ma rozmiary, bo już przy naprawdę dużych drzewach jest to sprawa bardzo indywidualna. Do pewnego rozmiaru i przygotowania też drzewa można użyć tak zwanych przesadzarek do drzew i właśnie w teledysku pan Dawid jeździ taką przesadzarką z drzewem właśnie jakby załadowanym na nią i tutaj sprawa jest prostsza, ponieważ przyjeżdża maszyna, wycina korzenie, wkłada później drzewo w specjalnie przygotowany dół. Dzieje się to tak w przypadku drzew, dla których bryła korzeniowa, taka pozwalająca na przeżycie, mieści się jakby w wielkości ramion tej przesadzarki, tych, które wycinają tę glebę. Natomiast przy naprawdę dużych drzewach często jest to bardziej przesunięcie niż przesadzenie. To są też bardzo trudne logistycznie operacje, ponieważ te drzewa zazwyczaj są przewożone w pozycji pionowej. Więc jeżeli na trasie przewozu takiego drzewa mamy jakieś ograniczenia, tunele bądź trakcje, wtedy robi się już to naprawdę trudne. Bardzo ciekawym przypadkiem tutaj w Warszawie było przesadzanie drzewa na Alei Szucha, gdzie później zamknięta była droga i z tym takim stojącym dębem ciężarówka kluczyła po prostu między koronami tych drzew, które tam pozostały i te drzewo bezpiecznie zostało przewiezione, posadzone odpowiednio w swoje miejsce i dalej rośnie. Często te duże drzewa, które pojawiają się, to niekoniecznie są tak stricte przesadzane, tylko one czasami są produkowane w takich bardzo dużych rozmiarach po to, żeby właśnie trafiały w miejsce docelowe i robiły już tak zwany efekt wow. I na przykład takie drzewa pojawiły nam się przy Placu Trzech Krzyży. ZDM posadził tam bardzo dorodne lipy. One przyjechały ze szkółki już specjalnie wyprodukowane, z bardzo dużym systemem korzeniowym. To są drzewa, które mają czasami 40, 50, a nawet 90 cm obwodu z pokaźnymi koronami sięgającymi nawet kilkunastu metrów. Zazwyczaj już te największe okazy to gdzieś trafiają do takich prywatnych ogrodów, kolekcji. Natomiast w mieście sadzone są, przesadzane takie duże drzewa właściwie ze szkółek. Zazwyczaj do rozmiarów takich 35-40 cm obwodu pnia, mierzonym na wysokości 1 metra.
2: To żeby zrozumieć, takie drzewa są niejako hodowane w dość uniwersalnych warunkach, żeby przy przesadzeniu, przeniesieniu nie doznały, ja tak sobie na własny użytek mózgu tłumaczę, jakiegoś szoku, bo często jak przesadzamy małe rośliny, no to zmiana warunków, chociażby nasłonecznienia i tak dalej, może być takim szokiem. Czyli rozumiem, że specjalnie hodowane, produkowane drzewa, żeby takiego szoku, jak ja to nazywam roboczo, nie przeżyły.
3: Tak, to nawet nie jest robocze określenie ten szok, szok poprzesadzeniowy. To też jest taka terminologia fachowa, naukowa. Właśnie są całe badania naukowe, jak hodować, ile ten szok trwa, jak zniwelować skutki takiego szoku. Natomiast najważniejsze jest, żeby to drzewo przyjechało z odpowiednio wykształconym i dość dużym systemem korzeniowym, odpowiednim do tej korony i całości drzewa, prawda? Bo później sadzimy takie drzewo, nie widzimy, jaka ta bryła korzeniowa przyjechała, jakiej wielkości, natomiast tylko widzimy te duże drzewo, które jest jakby nie schowane przed naszymi oczami. Generalnie jest tak, że im większe drzewo, to ten stres, szok zawsze jest większy. U nas w Polsce tak naprawdę funkcjonuje nazwa szkółka, ale bardziej oddaje jakby cały cel i sposób hodowania tych drzew, angielskie słowo nursery, czyli to jest takie przedszkole, prawda? I te drzewa, które przyjeżdżają, to tak naprawdę szkółkę dopiero mają tutaj, taką właściwą szkołę życia mają dopiero tutaj na miejscu już po posadzeniu, bo one na początku sobie odnajdują się w bardzo dobrych warunkach, są odpowiednio pielęgnowane, podlewane, formowane, też ta bryła i sam system korzeniowy jest odpowiednio zagęszczany przez zabieg szkółkowania, czyli takiego cyklicznego podcinania, żeby się koncentrował bliżej tej części, która będzie wykopywana, był odpowiednio zagęszczony i silny. Natomiast jak już trafia w warunki miejskie, wtedy zaczyna się prawdziwa szkoła życia i też my jesteśmy od tego, żeby trochę tych drzew pilnować, obserwować, czego im brakuje, polecać, zlecać pracę, głównie podlewanie, które pomaga adaptacji takich drzew.
2: Na sam koniec jeszcze pytanie, czy jest jakiś okaz, który drzewa warszawskiego, który był naprawdę bardzo, bardzo duży w tym momencie przesadzania?
3: Jest historia takich dwóch kasztanowców, które były przesuwane i to naprawdę były pokaźne drzewa i cała operacja to już podobna bardziej była do przesuwania budynku niż przesadzania drzewa. Czyli one wylądowały na specjalnych szynach, były przepychane, przesuwane, mają się dosyć dobrze. Także można tą historię odnaleźć. Też nie chciałbym zdradzać wszystkich szczegółów, także jak ktoś jest zaciekawiony, to myślę, że można się troszkę w takiego małego detektywa pobawić i znaleźć te informacje.
2: Podpowiem kasztanowca. Dziękuję pięknie.
3: Dziękuję również.
2: Mówił Grzegorz Szczerba, główny specjalista do spraw dendrologii, Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy.
1: Stacja Warszawa. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.

0: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Ło, widzisz to, co ja?
2: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Reklama.
5: 16.30, Adrian Słoma.
6: Akademickie Radio Campus.
5: Rosja znów wysłała setki dronów na ukraińskie miasta. Jest wniosek o zatrzymanie europosła PiSu. Szczegóły za chwilę. Polskie siatkarki zaczynają zmagania w Lidze Narodów.
6: Wiadomości.
5: Na początek Ukraina po kolejnych rosyjskich atakach. Zginęło co najmniej 17 osób, a ponad 100 zostało rannych. Mówi mer Kijowa, Witalij Kliczko. Kolejny potężny atak na stolicę. Drony, pociski. Domy i lokale użytkowe zostały uszkodzone w różnych częściach miasta. Służby ratunkowe pracują obecnie na miejscu i usuwają skutki ataku. Jak przekazało ukraińskie lotnictwo, Rosjanie użyli ponad 600 dronów i 70 rakiet. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu oraz zgodę na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Chodzi o sprawę z czasów, gdy europoseł był wiceministrem sprawiedliwości, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
7: Z naruszeniem przepisów prawa wydał polecenie ówczesnemu dyrektorowi służby więziennej, aby uruchomił procedurę związaną z podejmowaniem kolejnych decyzji kadrowych wobec ustalonego funkcjonariusza służby więziennej, które w efekcie doprowadziły do jego awansu, a również doprowadziły do uzyskania z tego tytułu wyższego uposażenia.
5: W kwietniu Parlament Europejski uchylił immunitet Patrykowi Jakiemu w innej sprawie. Chodziło o prywatny akt oskarżenia, który wobec europosła złożył sędzia Igor Tuleja. Tak dla zwierząt, nie dla komplikacji prawa. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o podpisaniu 5 ustaw, w tym o utworzeniu Krajowego Rejestru Oznakowanych Psów i Kotów. Zawetował także jedną ustawę.
8: Wśród ustaw, które trafiły do mnie na biurko, jest także niestety taka, której podpisać nie mogę. Podjąłem decyzję o zawetowaniu ustawy rozszerzającej system SENT. Powód jest prosty. Nie zgadzam się na obciążanie polskich przedsiębiorców kosztami walki z przestępczością podatkową. Państwo nie może traktować każdego przedsiębiorcy jak potencjalnego przestępcy.
5: System elektronicznego nadzoru transportu służy do monitorowania przewozu towarów wrażliwych oraz wyrobów akcyzowych. Ma zwalczać szarą strefę w handlu.
6: Sportowy Campus.
5: W odmienionym składzie i bez dotychczasowych liderek polskie siatkarki rozpoczną jutro kolejną odsłonę Ligi Narodów. Jutro w Chinach mecz biało-czerwonych z Belgią. Cel minimalny, jak zawsze ten sam, awans do turnieju finałowego. Trener Stefano Lavarini powołał kilka debiutantek, w tym Oliwię Sieracką i Maję Koput. Obok nich na boisku pojawią się doświadczone kadrowiczki Katarzyna Wenerska i Alicja Grabka. Mecz Belgia-Polska jutro o 5.30 naszego czasu.
9: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze.
10: Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.
9: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak

0: Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.
1: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, śpiszę. Ja.

0: Normalnie o tej porze.
1: Mister Osom w studiu Radia Campus, dzień dobry.
2: Witam.
1: Słuchaj, jest jedna rzecz, o której my dosyć często się wymieniamy DM-ami na Instagramie. Ja dosyć często pytam cię o niektóre rzeczy, które ty robisz, ale jest chyba taka rzecz, o której nie rozmawialiśmy, a która muszę przyznać, że była jednym z największych zaskoczeń fontowych w ostatnich latach, jakie zobaczyłem, które mnie zachwyciły. I muszę przyznać, że jest to wręcz takie zaskoczenie, że dawno nie pomyślałem sobie o plakacie promo, że chciałbym go mieć w domu, bo tak mi się podoba. Wiesz, o czym mówię? Nie dogadaliśmy się, drodzy państwo, na to, więc on chyba nie wie, ale...
2: Pieśni współczesne,
1: nie.
2: Antologia. Dobra,
1: nie.
2: To nie wiem.
1: Dwa. No, drugi strzał. Dobra, mam go.
2: Nie wiem.
1: Mrozu.
2: Mrozu, ojej, no tak. Bardzo mi miło. Super, że to jest początek naszej współpracy, więc no ta pierwsze tango nam wyszło, myślę, że popisowo. Ja się bardzo cieszę, że dużo rzeczy graficznie, na których ja się wychowałem, w sensie takiego, powiedziałbym, klasycyzmu w projektowaniu, no bo jakby krój, który został użyty na tym plakacie, jest autorstwa jednego z największych ludzi, których podziwiam, w sensie moich idoli, Herba Lubalina. Więc jakby to jest dla mnie tylko i wyłącznie przyjemność, wiesz, łączenia takich punktów właśnie, gdzie wiedząc, jak brzmi muzyka Mroza, ile ma duszy takiej, powiedziałbym, właśnie vintage, fajnej, winylowej duszy i zawsze mi się kojarzy z jakimś takim ciepłem, wiesz, poważnym basem i no czymś takim z duszą, no to wydaje mi się, że też po prostu plakat, który powstał do tego, jest w pewien sposób nowoczesny, ale bardzo osadzony w klasyce tego, na czym ja się uczyłem projektować.
1: No tak, bo wy zrobiliście z tego tak naprawdę całą serię najprzeróżniejszych formatów opartych tak naprawdę na dokładnie tej samej, tym samym ustawieniu, no ale z drugiej strony no to jest bardzo ciekawe, bo on, ja gdy pierwszy raz go zobaczyłem, chyba było najpierw tak, że one się pojawiły na mieście, a dopiero potem ty wrzuciłeś, że to ty.
2: Okej, okay, to ja widziałem na mieście.
1: Tak mi się wydaje, że gdzieś chyba... A, wiem, przypomniałem sobie. Dostałem informację prasową z ogłoszeniem tej trasy koncertowej, czyli odpowiedni moment Live Tour 26 Mroza. Zobaczyłem gigantyczny plakat i myślałem sobie, kto to mógł zrobić? Że on jest jednak taki, że nie pomyślałem w pierwszym momencie, że to ty, nie? Że on jest jednak trochę odstrzelony od tego, co robisz. Znaczy wiem, że robisz bardzo dużo rzeczy, nie? Mm-hmm. Jakby te rzeczy też są bardzo różne, ale jakoś mój mózg totalnie nie przypisał cię do takiej rzeczy.
2: To jest ciekawe. Wiesz, ja sobie bardzo często robię w głowie takie podsumowania, gdzie patrzę sobie na naszą historię z Dawidem Podsiadło, patrzę, co już zrobiliśmy, czy to jest, wiesz, czy to skręciło sobie tak mimowolnie w jakąś taką stronę, która po prostu z racji relacyjności tego projektu ułatwia nam jakby sprzedawanie pomysłów, jakby egzekwowanie ich później. Po prostu dobrze się znamy i z całym teamem Podsiadło i z Dawidem i myślę, że się po prostu super rozumiemy. A tutaj jakby na pierwszy strzał też i znowu Mrozu jest zaangażowanym artystą, więc ja jakby bardzo lubię, jeżeli mówię, ktoś ma czyjś głos i to są mądre uwagi i wychodzą z tego fajne rzeczy, tym bardziej jeżeli jest jakiś taki ping-pong energetyczny, który po prostu powoduje, że to nie jest męka, na zasadzie ktoś ma uwagę, tylko to jest uwaga, którą ci się miło wprowadza, bo to jest po prostu dobry pomysł. Więc ciekawe jest to, że ja projektując ten plakat myślałem głównie właśnie o takim klasycyzmie, no nie wiem, no nawet rodzaj masteringu czy miksu tych płyt Mroza jest dla mnie czymś, co jest po prostu dla mnie takim, wiesz, takimi dobrymi praktykami ze świata muzyki, na której się wychowałem i wydaje mi się, że to, że on coś takiego kultywuje w tych czasach jest ekstra. Te takie przesterowania w sensie na mikrofonie pewnie, tak jakby on był bardziej radiowy, w sensie, że to wszystko nie jest syntetyczne, chyba bym powiedział. Wiedział, o, w ten sposób to będzie najmądrzejsze. No i taki też wydaje mi się, że jest ten plakat niesyntetyczny.
1: Wymyśliłem sobie teraz, jak zacząłeś mówić, to już chciałem ci przerwać, ale się powstrzymałem na szczęście. Wymyśliłem sobie, dlaczego mój mózg tego nie połączył, ponieważ gdyby na tym plakacie na górze było napisane The Black Keys albo Jack White,
2: to
1: nikt, wiesz, jakby nie zdziwiłoby, nie? A jednak mamy ten zbitek taki, znaczy ja już wielokrotnie, jak się tu spotkaliśmy, mówiłem, że w twoim przypadku nie ma co mówić o, no właśnie, nie ma cię do kogo porównać, ponieważ to ty wytyczasz trochę trendy w tym, co robisz, no bo umówmy się, no jakby twoja historia też pokazuje od lat, że no właśnie, to zagranica uczy się od ciebie, jak się robi rzeczy i no już kilka razy wspomnieliśmy o tym mitycznym pudełku z łyżwą, że no to po prostu no jakby to nasze, no nikt tego nie skopiował, tylko po prostu przyszedł pan Bartłomiej i zrobił.
2: Mam taki nowy przykład, porównując kampanię małomiasteczkowego i kampanię z 2017 czy 16 i kampanię Brat z zeszłego roku. No, oni polecieli dalej, ale autentycznie zrobiło mi się bardzo miło, jakby zestawiając te dwie okładki i pomyślałem sobie, chyba też pierwszy raz pomyślałem bez, wiesz, polskiego bólu końca kręgosłupa, że po prostu pomyśleliśmy tak samo o tym.
1: Ty, ale to nie rozmawialiśmy w sumie o tym.
2: Nie rozmawialiśmy.
1: Ale czy wytoczyliście jakieś działa? Czy...
2: Nie, ja myślę, że to, znaczy, to jest, wiesz, no, jakby... w przypadku takich rzeczy wydaje mi się, że to jest naprawdę wielkie umysły myślą podobnie i umówmy się, że ja tego o sobie nie powiedziałem, tylko usłyszałem to i powtórzyłem. Wydaje mi się, że tam, znaczy kampania Charlie, gdybyśmy ją mieli studiować tak od deski do deski, nie wiem, czy wiesz, jak się w ogóle narodził ten kolor, którym jest w sensie ten taki zielono...
1: Zrobili badania, że to najbrzydszy
2: właśnie
1: kolor
2: nie,
1: świata.
2: Właśnie absolutnie nie. Charlie przyszła i powiedziała, że chce mieć jakiś badass kolor na tej płycie.
1: Okej.
2: Okay. Jak wpiszesz ten kolor w system Hex, czyli ten, tych kodów określanych do określania kolorów www, to ten numerem tego koloru jest BADA55,
1: okay.
2: Czyli badass. Wszystko w tej kampanii. Dlaczego te zielone się różnią na wszystkich nośnikach? Bo oni wysyłali pliki nie w cmyku, tylko w RGB, czyli zupełnie nie tak, jak się robi, i wysyłali, uważaj, pliki za małe. Czyli okay. To, że okładka na Spotify ma tak brzydko rozwalony tekst, to nie jest zabieg designera, tylko to jest po prostu fakt wrzucenia w system Spotify'a za małej okładki. Więc to wszystko, co oni zrobili, myślę, że jest... ekstra update'em tego naszego pomysłu z 2017, ale takie, wiesz, podstawowe zabiegi jak color coding, jak gra komunikatem, jak gra bezczelnością tego komunikatu i tego, jaki to ma ton języka, myślę, że to jest super przykład. I tym bardziej, że to funkcjonuje na tak dwóch zupełnie różnych płaszczyznach, już też pomijając, czy to jest jakby gwiazda z Polski, czy gwiazda ze świata i pomijając ich publiki, ale na po prostu dwóch zupełnie innych produktach. Uważam, że mówienie prostych rzeczy do ludzi szczerze i wręcz czasem bezczelnie jest fajne.
1: A była jakakolwiek przelota? W sensie... Czy,
2: Dawida albo, Charlie?
1: Nie, no w sensie takim, wiesz, no chociażby designerskim, nie? Że nie. Ktoś coś gdzieś zobaczył albo im wysłał, że ej, w Polsce w 17 roku były takie nic, zero mróz?
2: Znaczy, ja nie robię takich rzeczy,
1: nie
2: więc
1: wiem, ale
2: w sensie
1: podejrzewam, że ktoś, wiesz, no jakby z twojego otoczenia mógł tam...
2: No dzieją się takie rzeczy, że nasi fani wyjeżdżają tam do kogoś za nas. Ja się bardzo cieszę, że takie rzeczy się dzieją. Ale nie, tutaj nie było takiej sytuacji. Znaczy myślę, że mam nadzieję, że sytuacja w Special Offer, czyli w studiu, które zrobiło Charlie, zrobiło też bardzo dużo innych dobrych rzeczy ostatnimi czasy, ostatnio ta Main Pala, etc. No w sensie to są moi idole, ja patrzę na to, co oni robią i myślę, że gramy sobie na różnych boiskach, ale mówię, dużo z naszego myślenia jest podobnego i też bardzo mi się podoba, że oni myślą materiałem, a nie projektem. Jakby robią rzeczy, które czasem są wręcz prostackie w designie, a materiały i wykonanie tego i to, jak ten produkt wygląda w rękach, leżą po zupełnie innej stronie. Więc w sensie ja lubię zostawiać takie rzeczy właśnie w takim pięknym niedopowiedzeniu. Patrzymy na te dwie płyty, uśmiechamy się, myślimy o sobie dobrze, wiesz, nasze ego ma się świetnie. To jest, mówię, super rzecz. Myślę, że w którą stronę by się to nie wydarzyło. Znaczy, wiadomo, gdybyśmy my to teraz zrobili, to ludzie by do nas napisali, ale...
1: Zostawiamy.
2: Tak, tak jest.
1: Jak już powiedzieliśmy, to ty wytyczasz trendy nie tylko w Polsce,
2: to ty powiedziałeś, ja tego nie powiedziałem.
1: Mi wypada, bo za tym znamy się tyle, że i tak wszyscy wiedzą, że mówię to trochę po koleżeńsku, a trochę nie. Mister Osom był z nami, bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.

0: I to już wszystko w dzisiejszym Normalnie o tej porze. Kamil Michałowski, ja się powolutku zawijam. Za chwilę Alternator na antenie Radia Campus. Trzymajcie się ciepło i pijcie dużo wody. Pa!
1: Sip a cup of tea, I was a smitten.

0: Osoba, która właśnie kaszle, najprawdopodobniej w waszych umysłach nie może być Kamilem Kuciem, bo spojrzycie na zegarek i powiecie nie. Godzina piąta.
1: Ale zobaczcie.
0: Wybiła. I to byłby on?
1: Ale zobaczcie, nowy człowiek przyjeżdża po urlopie z nową energią i od razu się chce zaczynać punktualnie. A nawet więcej, Maciek, zobacz, ty już nic tu nie musisz robić.
0: Ale jestem naprawdę
1: zobacz,
0: pod wrażeniem.
1: Wszystko jest włączone.
0: Słuchajcie, muszę wam zdradzić trochę kuchni,
1: wszystko.
0: Że zwykle to jest tak, że Kamil tutaj przychodzi spóźniony i ja już czekam tutaj z kartką, którą mamy przygotowaną na alternator i Kamil nie zauważa czasami tej kartki, mówi, przyniosłeś kartkę? Ja dzisiaj przyszedłem tutaj za 10:05, tak? Kamil siedział, ładnie ubrany, wszystko było przygotowane, a kartka leżała przed nim.
1: Tak jest, wszystko zrobione.
2: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
1: Tak czy inaczej, moi drodzy, bardzo miło mi, bardzo miło nam was powitać tutaj w tym jakże cudownym programie, którego nazwę przed chwilą usłyszeliście. Razem oczywiście z Maćkiem Kobylowskim.
3: Kłaniam się.
1: Jak już słyszeliście, Kamil Kuć przy mikrofonie głównym. Nie ma tu głównych mikrofonów raczej.
0: Nie, no są dwa i są główne. Chociaż w sumie dwa te po drugiej stronie szybki też
1: właśnie,
0: mogą być.
1: Ten właśnie wszystkie są raczej główne. Tak czy inaczej, moi drodzy, You're a Star, Screamin' Banger Remix, Fred Again, Amel and the Sniffers. To jest jedynka pierwszej alternatorowej parze dzisiaj. Otwieramy linie telefoniczne, telefony działają. 22 827 7205.
2: Alternator.
0: DJ Turn It Up. Tak właśnie zaśpiewała pani, więc ja powtarzam, bo to jest tytuł. Dimension podpisuje się pod tym utworem. A wy możecie się podpisywać pod SMS-ami, które do nas wysyłacie na 886-971-971. Co do zasady, w SMS-ach się głosuje, ale z racji tego, że dopiero zaczęliśmy, to można z nami się przywitać. Tak jak na przykład Daniel z Piaseczna, który pisze, no dzień dobry, w końcu w komplecie, żeby nie powiedzieć nareszcie.
1: Żeby nie powiedzieć. A ja nawet, zobacz, a ja nawet przed programem, panie Maćku, zrobiłem test SMS-ów, żeby się upewnić, że wszystko trzeba, że wszystko
0: jestem,
1: działa.
0: Jestem pod wrażeniem.
2: Alternator.
1: Nie mogłem doczekać tego, że możemy odebrać oficjalnie telefony od słuchaczy.
0: Możemy odebrać.
1: Ależ mi to brakowało.
0: Odbieramy.
1: Dzień dobry.
0: Kto z nami?
4: Dzień dobry. Witam szanownych redaktorów. Jacek z tej strony.
1: Witamy Jacku. Szanownego Jacka.
4: No ja to chciał na wstępie powiedzieć tylko, że piękny mamy dzisiaj dzień!
1: Oczywiście,
0: panie
1: że
0: Jacku,
1: piękny
0: pan
1: mamy
0: jak
1: dzisiaj
0: coś powie.
1: Dzień! Pan Jacek jak coś powie, to oczywiście powie!
0: Brawo,
1: piękny mamy dzisiaj dzień, panie Jacku, oczywiście.
4: Na drodze też pięknie, normalnie jedzie się, śmiga się, fruwa się.
1: Fruwa się? No może nie fruwa. A ja jak jechałem, tak
0: stać. Poczekaj, niech Jacek powie, gdzie on jest. Może Jacek gdzieś
4: ja
0: na Podlasiu.
4: Bocznymi uliczkami zjeżdżam właśnie z góry sobie na Sielce tutaj do mnie.
1: No tak, no to wszystko jasne. No to ja tu sobie jechałem, trochę w koreczku postałem, ale powiem szczerze, nieśpiesznie. W ogóle bez żadnych nerwów. Dzisiaj wcześniej wyjechałem, dzisiaj w ogóle tutaj. Nawet stałem tutaj w korku na światłach, zero stresu. Ja siedziałem i byłem taki, kurczę, fajny dzień dzisiaj. Czym się tu stresować?
0: Piękny dzień.
1: Piękny dzień.
4: Dajemy tą dwójkę Dimension
1: i lecimy dalej, jazda. Dobrze. Dokładnie, panie Jacku.
0: Mamy
1: dzięki
0: to.
1: Wielkie.
0: Dzięki, Jacek.
4: Miłego dzionka, panowie.
1: Miłego dzionka. Pozdrawiamy
0: sztywno,
1: też SMS-owiczów Jacek z Ursynowa, Izabelę i Patrycję, którzy oddali głosy. 885 też widzę napisał, więc zaraz przeczytamy tego SMS-a. Tymczasem odbierzmy telefon od...
0: Dzień dobry, kto z nami?
5: A witam.
1: No,
5: witam,
1: nie kto inny, a pan Kajko.
5: Ja myślałem, że nie poznacie mnie po głosie.
1: Ale powiem szczerze, panie Kajko, no coś tam się zmieniło. Powiedz mi, co się stało.
5: Nie. O, może nie wiem sam, ale patrzcie, gardło mnie nie boli w ogóle, nie mam gorączki, a nie mogę mówić.
0: Kajko, no, ja chyba wiem, co się stało, bo jak tydzień temu do nas dzwoniłeś, to też ten wiatr tak wiał w tle. Dzisiaj dzwonisz, wiatr znowu wieje. Może ty się za bardzo wystawiasz na te wiatry.
5: To wszystko przez was, tak?
0: Kajko, ale z tym głosem, jakbyś do nas zadzwonił i chciał nas oszukać na słuchacza, to by ci się udało.
1: To by ci się udało.
0: Bo byśmy wiedzieli, że o ty.
5: A właśnie, które tak chciałem, ale dobra, już się mnie przekminili, to ja tak, to ja poproszę, mam jeden kawałek do zapodania, no nie, dla was. Nie wiem, może macie tam w tej swojej czarodziejskiej liście Mystul Slinky się nazywa.
1: Zaraz zobaczymy.
5: To jest taka fajna rurka, co tak się chodzi. Tak i ma te białe rękawiczki. Taka rurka mała. Mystul Slinky. Weźcie, proszę, poszukajcie, dobrze?
1: Dobra, zobaczcie, co da się zrobić. Kajko, na jedynkę czy dwójkę?
5: No, ogólnie jedyneczka bardziej chyba.
1: Jedyneczka blatuje. Kajku, dziękuję ci bardzo. Idziemy dalej.
0: Zdrowia, no, cześć. Dzięki.
5: Pozdrawiam. Pa.
1: Dzień dobry. Z kim mam przyjemność?
3: Dzień dobry. Piękny dzień, Marcin Antoni.
1: Tak, najbardziej piękny, panie Marcinie. Miło cię słyszeć.
0: Dzień dobry.
3: Piękny. Nie wiem, jak pan Jacek, gdzie on tam był. No ja jadę w korku.
1: No ja też jechałem, więc wiem.
3: Słuchajcie, nawet najgorszy dzień w korku jest lepszy niż najlepszy dzień w pracy, więc ja tak dochodzę do wniosku.
1: Że fajnie jednak stać w tym korku, co?
3: Dokładnie, że wracam do domu, pozdrawiam najlepszy duet od czasu Michaela Jordana i Scottiego Pippena. Pozostawiam ustalenie, kto jest kim w waszym duecie.
0: Ja mogę być Jordanem.
1: Ja, bo... w ogóle najpierw chciałem ustalić, kto jest tym najlepszym duetem.
0: Nie no, ale co, nie wiesz, kto to był Michael Jordan?
1: Nie no, wiem, kto był, ale kto, ale do kogo Jaca, ale kogo Jaca Ursnała porównuje do Michaela Jordana, ale...
3: Albo jakby kręcili sitcom o was, nie, to kto by was grał, wiecie, że mieszkają razem, ale po południu prowadzą, są redaktorami,
1: To było całkiem zabawne.
0: Mnie George Clooney. Ja nie wyobrażam sobie tego inaczej.
3: Nie bracia Mroczek.
0: Nie, zdecydowanie nie.
1: No nie, raczej nie.
3: Na dwójkę i tak.
0: Na dwójkę, panie Marcinie. Dobrze.
1: Dobrze.
0: I zapisujemy. Dzięki, cześć. Kamilu, do ciebie jest w ogóle pytanie. Aha. Bo tydzień temu nasi słuchacze wpadli na trop, że skoro cię nie ma, to ty prawdopodobnie blokujesz cieśninę Ormu z własnym ciałem. I teraz musisz odpowiedzieć...
1: Moim brzuchem.
0: No właśnie, musisz odpowiedzieć na pytanie, czy cieśninę Ormus się blokuje tak, Irek na przykład to sugerował, że się leży na boku, zwrócony plecami w stronę Omanu, czy jednak siedziałeś w rozkroku?
1: Trzeba siedzieć trochę w rozkroku, ale to trzeba też sprytnie. Ja bym położył się wzdłuż, a wiesz dlaczego? No bo cieśnina Ormus też ona nie jest dosłownie dokładnie wyrównanym kanałem, więc na środku jest trochę głębsza. Wszystko przez to, jak są zbudowane kile statków. Więc jak się położysz brzuchem i masz wystarczająco duży brzuch, to idealnie on wpada w ten rowek taki, który tam jest. Więc jak trzeba mieć tylko duży brzuch i kładzie się wtedy wzdłuż kanału, co nie? I trochę...
0: Brzmisz jak ktoś, kto rzeczywiście blokował cieśninę Ormus.
1: No właśnie. To trzeba tak ekspertem być. A propos bycia ekspertem właśnie.
0: Dzień dobry. Kto z nami?
6: Dzień dobry. Ja mam inne pytanie następujące. Irek z wami. Czy Kamilowi Kuziowi udało się w cieśninie Ormus przywieźć mi baryłkę ropy naftowej?
1: Niestety baryłka ropy w cieśninie została.
6: Aj.
0: Te słowa coś znaczą w języku arabskim? Irek właśnie zaczął licytować cenę za baryłkę, którą Kamil miał mu przywieźć.
6: Ale widziałem, jak ją zablokował i kłamie teraz, że blokował ją. Blokował ją pośladkiem w kierunku Omanu i wiedzą.
0: Oman wystosował notę protestacyjną do Radia Campus i dlatego jest dzisiaj z nami ten człowiek.
1: Weźcie go z powrotem!
6: Tak.
0: Irku, jeden czy dwa?
6: Nawet nie wiem, co jest, bo ja zatrzymałem się na waszej wspaniałej rozmowie.
1: DJ Turning Up na jedynce, na dwójce, a na jedynce You're a Star, Fred Again.
6: Jedyneczka, Freda.
0: Dobra. Zapisane.
1: Bajo!
0: Dzięki, Rick.

0: It's time to get into that session, moi drodzy. Tak.
1: Nie, to pedebabab się dobrze rymuje. It's time to get up. Czemu na to nie wpadłeś, Kamil?
0: No ale ja cytowałem tekst piosenki. Może on powinien to zrobić.
1: Jakbym kiedyś
0: napisać.
1: Szukał następcy Jacka Cygana, to na pewno byś nie był nim ty.
0: No ale na pewno ja bym wziął ciebie.
1: Widzisz?
0: No.
1: Dziękuję ci za to. Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
0: Kiedy byłem małym chłopcem, hej, hej! Kiedy byłem, ale to chaos! BSK na jedynce kolejnej alternatorowej pary. Dzisiaj 17.13, piękny mamy dzisiaj dzień, to z istotnych rzeczy.

0: Ghostwriter Remix, dwa Sławy, Getz i 808 Bros. Tak powiedzmy.
1: Tak powiedzmy. Najlepszy ghostwriter,
0: wszystkie płyty napisał za... Kamil mówił, gdzie pisać, to ja tylko dopowiem, że na numer SMS-owy można jeszcze wysyłać nam wiadomości na WhatsAppie, a dzwonimy pod 22 827

0: niż będę w tour.
1: Ale można sobie powtórzyć porę roku przy nas. Co? W Polsce nie jest takie łatwe ostatnio, bo te pory roku się trochę zlewają. Mamy porę listopadową i później jest taka pora letnia.
2: No, teraz ostatnio wyszło całkiem... W ten rok jest całkiem wyraźny, moim zdaniem. Alternator. No bo przynajmniej mieliśmy teraz normalną zimę, co
1: była,
2: nie?
1: Była zima, była wiosna,
2: była mocna wiosna i zaczynamy mocne lato powoli, widać.
1: Myślisz, że to będzie mocne lato?
2: No na razie zapowiada całkiem nieźle, wydaje mi się, tak patrząc na to, co się dzieje.
1: Odbierzmy telefon. Dzień dobry, kto z nami?
3: Dzień dobry, dzwonię drugi raz. Nazywam się Iwo.
2: Cześć, Iwo, miło cię słyszeć drugi raz, jak sam mówisz, więc fajnie, że dzwonisz. Głosujesz na jedynkę czy dwójkę?
3: Na jedynkę.
2: Jedynka ci się podoba bardziej, dobrze. Nie ma żadnego problemu.
1: Iwo, jak ci minął dzień?
3: No dobrze, właśnie wracam ze zerówki.
1: Z zerówki wracasz? Czyli poczekaj, czyli ty będziesz teraz kończył zerówkę, więc od września pierwsza klasa.
3: Tak.
1: To jak się zapatrujesz na tą pierwszą klasę? Jakie plany z tym wiążesz?
3: No, nie wiem.
1: Nie, ale powiem ci, Iwo, powiem ci, że to jest bardzo zdrowe podejście.
2: I to jest dobra odpowiedź.
1: Ja na twoim miejscu bym robił tak samo. Gdzie ja bym się w czerwcu przejmował tym, co będę robił we wrześniu? Ale zobacz właśnie, jakie to jest dorosłe myślenie. Ja zadałem dorosłe pytanie, które jest głupie tak naprawdę.
2: Prawda.
1: A Iwo odpowiedział całkiem rozsądnie.
2: Ja się zastanawiam, jak odpowie Iwo i nie spodziewałem się innej odpowiedzi, szczerze mówiąc.
1: Iwo, a masz obok siebie kogoś, kto też chciałby zagłosować?
3: Moja mama
1: głosuje
3: na jedynkę.
1: Ja słyszałem nawet chyba
2: tyle mamy. Słyszałeś, ale no niech mu musi...
1: Mama, niech powie jeszcze raz.
3: Dobra. Mama na jedynkę!
1: No i mamy
2: no
1: to.
2: No i klasa. To jest
1: mama,
2: to, jest to
1: Iwa,
2: czego
1: na jedynkę.
2: Potrzebujemy.
1: Mamy to. Dobrze.
2: Panie Iwo, dziękujemy serdecznie.
1: Szerokiej drogi dla Iwa i dla mamy Iwa. Dzięki, cześć.
2: Pa, pa. 228-277-2205. Azot pisze. Dzień dobry, panie Azocie.
1: Azot napisał do Rimy. Dlaczego Azot napisał do Rimy?
2: To taki insight.
1: Aha. Działacie w jakiejś tajnej organizacji religijnej?
2: Można tak powiedzieć.
1: Odbieramy telefon. Dzień dobry, kto z nami?
4: Tadzio.
1: Jeszcze raz?
4: Tadzio.
1: Dzień dobry, Tadziu.
5: Którą chcesz piosenkę, Tadzio?
1: Jedynka czy dwójka, Tadzio, dobrze.
2: Dobrze.
1: Jest z nami, jak nie mam tata, Tadzia.
5: Tak, poproszę też dwójkę.
1: Też dwójkę.
2: No i dwójeczkę dla
1: Czy gdzieś jedziecie, taty, moi drodzy?
5: Wracamy do domu z sali zabaw.
1: Z sali zabaw, dobrze. A Tadzio dzisiaj w przedszkolu, w szkole?
5: Gdzie byłeś?
4: W przedszkolu.
1: No. A ile, Tadziu, masz lat?
5: 10.
1: Tak mówię, albo przeoczyłem jakąś dużą reformę edukacji, albo Tadziu jednak nie ma 10 lat. Dobrze.
2: Ale dobrze, już musi podawać się za dorosłego człowieka, w końcu dzwoni do radia, co nie? Więc już 10 lat, to już poważny wiek, więc dobrze trafił. Dobrze, kochani, dziękujemy wam bardzo.
1: Szerokiej drogi do domu życzymy.
5: Pa, pa.
1: Dzięki,
2: pa,
1: cześć.
2: Pa. I jeszcze ostatni telefon? Nie, jeszcze zdążymy. Dzień dobry.
1: Kto z nami?
6: Ja, to jest trzecie dziecko do kompletu, Irek z tej strony.
2: Cześć, Ile masz lat, Irku?
6: Tadzia, serdecznie pozdrawiam i Iwa, i rodziców też pozdrawiam. Mam nadzieję, że załatwili sobie dyżur wakacyjny, bo jak nie, to lipa. Ja mam troszkę więcej niż 41, zaraz kończę.
1: Pewnie też ma 4, tylko jak opowiada.
2: Bo powinien się jego tata odezwać, powiedzieć, no i tak naprawdę to masz 10.
6: Mentalnie to tak, ja jestem gdzieś tam w wieku Tadzia jestem, ale nic nie zmienia.

0: Zanim zagłosuję, to jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Muszę z Maćkiem ją tutaj ustalić. Mhm. Dlaczego wieczysta?
1: Co? Bo czysta. No, nie wiem.
0: Czysta, no.
1: Ja jednak no, kibicowałem. Irek zadał pytanie, dlaczego
2: bardzo
1: wieczysta?
2: Ale co to jest za pytanie?
1: Wieczysta Kraków to jest klub piłkarski,
2: nie,
1: który awansował do ekstraklasy.
2: No,
1: Kamilu,
2: nie.
1: Zagadka. Ile nie, klubów w ekstraklasie będzie miał Kraków w przyszłym sezonie?
2: Co ty do mnie mówisz w ogóle?
1: Tak.
2: Trzy?
0: A Jarosław Królewski razem z panem Kwietniem dotychczas się bardzo lubili, teraz już się nie lubią, kłócą się o stadion. W ogóle nie wiadomo, czy Kraków, czy Wieczysta zagra na stadionie Wisły, w tym miejskim sensie, czy zagra jednak w Nowym Sączu na stadionie Sandecji, więc no to tam takie rozgrywki już trudne dosyć.
2: No o czym wy mówicie?
1: I to są rzeczy, które zajmują ludzi bezrobotnych.
2: To jest właśnie to, czym Irek
1: żyjemy.
0: Ja jeszcze troszkę pracuję, ale rzeczywiście mnie to zajmuje cały czas. Dzisiaj również Śląsk Wrocław 2 przegrał baraż do Bezpik pierwszej ligi z Podbeskidziem Bielsko-Białą, więc niestety nie wchodzimy do pierwszej ligi.
1: Trudno.
0: Jest mi bardzo przykro z tego powodu. No. Ale że Wieczysta, no liczyłem trochę na chorobrych głogów, niech czy wrogów wszystkich panów. Chorobrego pozdrawiam serdecznie, ale jestem zawiedziony tymi barażami. No nie wiem, jak to nazwać.
1: Nie, to jednak z wszystkich czterech to najmniej chrobry głogów.
2: Ale ty w ogóle oglądałeś te baraże?
1: Tak, powiem ci, że ja pierwszej ligi nie oglądam. Ekstraklasy też za bardzo nie, ale baraże mają w sobie coś takiego, że... siedzę i oglądam. No, Kamilu, cała Polska nagle patrzy na stadion w Głogowie, który no, nie wygląda jakoś bardzo dumnie, ale wszyscy jednak się...
0: Przyznam się,
1: kojarzyłem, że Głogów to jest jakiś Dolny Śląsk. I tyle. Naprawdę. Nie trafiłbym dobrze palcem na mapie, jak miałbym pokazać, gdzie jest Głogów, ale sprawdziłem sobie, że to obok Lubina.
2: No dobrze, okej, niech będzie.
1: Mamy to. Dobrze. Irku, już zagłosuj.
0: Dwójeczka.
1: Dobrze.
2: I ostatni telefon w tej parze, moi drodzy. Dzień dobry.
3: No siemano, cześć, Marcin tutaj.
2: Cześć, Marcinie tutaj.
3: Ale nie tylko, bo jeszcze jest ze mną...
4: Leon.
3: Cześć,
2: Leon. Hejka, Leon. Miło cię słyszeć. Na co głosujecie?
3: Prosiłbym o ten, o przypomnienie, bo akurat byliśmy w trakcie dzwonienia.
2: Na jedynce kiedy byłem, ale to House BSK, a na dwójce Ghost Rider Remix 2, Sławy i tam cała reszta.
3: Dobra, oba stosy, Leon wybiera. Jedynka czy dwójka?
4: Dwójeczka.
3: Dobra, po dwa na dwójeczkę.
1: Dobra, zapisane panowie. Dzięki.
3: Dzięki, pozdro.
1: Cześć, pozdro.
2: I moi drodzy, zwycięzca bary poprzedniej, czyli Dimension i DJ Turn It Up, teraz na naszej antenie. Właśnie, ktoś pyta, czy Radio Campus to krakowskie radio. Nie, moi drodzy. Nie.
1: To polskie radio.
2: To polskie. Nie no, warszawskie.

0: DJ Turn It Up i Dimension teraz przed chwilą na naszej antenie. Zaraz wiadomości będą.
1: Ej, wiesz co? Chciałem zauważyć, że nasza poczta głosowa jest taka młodzieżowa, ponieważ czytam SMS-a. Hej! W poczcie głosowej czeka na ciebie nowa wiadomość.
0: Hej!
1: Ja nie wiem, może nigdy na to nie zwracałem uwagi, ale poczta głosowa pisze do nas hej.
0: Hej!
1: A co będzie w przyszłości? Za tydzień?
0: Siemanko?
1: Siemanko? Elo 320?
0: Elo 320, w poczcie głosowej czeka na ciebie new message.
1: Kiedyś to były kulturalne poczty głosowe. Pisały, kłaniam się, dzień dobry.
0: Dzień dobry to była podstawa, co?
1: Uszanowanie.
0: Uszanowanie to chyba nie było, ale dzień
1: przed
0: dobry.
1: Przed wojną poczta głosowa pisała uszanowanie.
0: A, przed wojną może
1: przed
0: tak.
1: Przed wojną tak było.
0: Przed wojną może tak było. Moi drodzy, przez rap problem teraz na naszej antenie. Wiadomości za chwilę, w których się dowiecie dużo fajnych i przydatnych rzeczy.

0: reklama. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Agencja GoFest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca, Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
2: Reklama. 17.30, Adrian Słoma.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Rządzący chcą chronić dzieci przed pornografią. Jak mówią, obecne prawo jest przestarzałe. Zmiany w wojsku. Żołnierze mają nowego dowódcę. Powiemy o decyzji prezydenta. Będzie też prognoza pogody. To nie koniec deszczu i burz.
3: Wiadomości.
2: Strony internetowe nie działają. Awaria Amazon Web Services. To największa chmura z serwerami na świecie. Bez niej nie może działać wiele z najpopularniejszych aplikacji i stron internetowych, takich jak Google, Netflix czy Adobe. Najpoważniejsze problemy zgłaszają użytkownicy sieci komórkowej Play. Według danych zebranych przez serwis Down Detector wpływa coraz mniej zgłoszeń, a kryzys łagodnieje. Rząd przyjął pakiet ustaw, które mają ograniczać dostęp nieletnich do pornografii online. Przyspieszają usuwanie nielegalnych treści, takich jak materiały pedofilskie, oszustwa czy kradzież tożsamości. Mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Musimy jasno powiedzieć, że obecne przepisy nie sięgają rzeczywistości, w której żyjemy. Obecnie strony pornograficzne można wchodzić, kiedy mamy samoidentyfikację. To znaczy w ciągu kilku sekund, bez względu ile mamy lat, możemy kliknąć, że mamy 18 i nikt tego nie weryfikuje. My mówimy czas na weryfikację wieku, którą ma przeprowadzić platforma skutecznie i jeżeli tego nie zrobi, otrzyma karę. Niemałą karę.
2: Ministrowie rozpatrzyli też projekt zakazujący uczniom korzystania z telefonów komórkowych w szkołach. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Prezydent wręczył akt mianowania na stanowisko dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych generałowi Ireneuszowi Nowakowi. Karol Nawrocki chwalił nowego dowódcę.
5: Polski pilot, polski lotnik, to znaczy, drodzy Państwo, odwaga, determinacja i umiejętność podejmowania ważnych decyzji w ułamku sekundy. To pan generał nosi w swoim życiorysie jako i absolwent Dęblina, ale także elitarnej amerykańskiej Akademii Sił Powietrznych w Maxwell.
2: Ireneusz Nowak zastąpił generała Macieja Klisza. Ten obejmie stanowisko szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie sił połączonych NATO.
3: Sportowy kampus.
2: Marta Kostiuk po raz pierwszy w karierze awansowała do wielkoszlemowego półfinału. Ukrainka, która w 1/8 finału pokonała Igę Świątek, wygrała ze swoją rodaczką Eliną Świtoliną. Jej kolejną rywalką będzie rosyjska tenisistka Mirra Andrijeva. Dwa pozostałe ćwierćfinały jutro. Trzymamy kciuki za Maję Chwalińską, która zmierzy się z Rosjanką.
3: Pogoda.
2: Synoptycy ostrzegają, we wschodniej części kraju popada i zagrzmi. Ostrzeżenia dotyczą też Warszawy. A co dalej? Mówi synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
6: Środa może okazać się najbardziej aktywnym dniem tego tygodnia pod względem burzowym. Nad krajem nadal utrzyma się ciepłe i wilgotne powietrze, a dodatkowo pojawią się korzystniejsze warunki do rozwoju głębokiej konwekcji. Temperatura wzrośnie najczęściej do 23, do 27 stopni i już od godzin południowych zaczną rozwijać się liczne komórki burzowe i największe prawdopodobieństwo ich wystąpienia obejmuje zachodnią, centralną oraz południową część kraju.
2: W stolicy podobny będzie długi weekend. Sporo słońca, możliwe opady, temperatura od 19 do 24 stopni.

0: Alternator. Twój wybór, twoja muza.
1: Powinniśmy powiedzieć nasza muza. Nasza muza. I used to love her. Come on na jedynce 37 minut po 17. +22 827 72 05. Możecie dzwonić na ten numer, a my odbierzemy, zapytamy co tam u was i przejdziemy dalej. Nawet i przy okazji zagłosujecie oczywiście na przykład jedynkę, na której jest common. Ale w tej poczcie, ta poczta się rozgrzała, poczta głosowa oczywiście. Pamiętajcie, że nie będziemy nie zostawiać wiadomości w poczcie głosowej, tylko po prostu dzwonić na 22 827 72 05, bo poczty głosowej nie jesteśmy w stanie odczytać. Before she got into showbiz, I did her. Not just to say I did it, but I'm

0: What they do na dwójeczce. Czyli po polsku, co oni wyprawiają. The Roots odpowiada
1: korzenie.
0: Za ten numer.
1: Korzenie.
0: Po polsku korzenie.
1: Czyli korzenie i co oni wyprawiają.
0: Dokładnie tak.

0: Jak będziemy tłumaczyć też, że coś jest remix, to tak. 228277205. Pod tym numerem czekamy na wasze telefony.
1: To remix jako co byś przetłumaczył? Alternator.
0: Szczerze mówiąc, to nie wiem. Liczyłem na twoją kreatywność jakoś.
1: Ponowny mix.
0: No w sumie. Ponowna mieszanka.
1: Ponowna mieszanka. Dobra.
2: Ale wiesz co, ten przedrostek re po polsku też ma takie, czyli taka remieszanka.
1: Remieszanka,
2: fajnie. No. W ogóle jak mieszkanka remieszyna.
1: Remieszanka.
2: Ciekawe, czy istnieje remieszyn. Dobrze,
1: Dzień dobry, z kim mam przyjemność.
3: Dzień dobry, witam szanowne osoby redaktorskie, Janek się kłania.
1: Janek,
2: witamy Janku.
3: Z tego, że był poruszony temat piłki nożnej, a za 9 dni zaczyna się mundial, to podpytam się, czy macie już zgrzewkę przedmundialową? Jeśli tak, to na jakim meczu czekacie, albo jakim drużyną kibicujecie? Ja nie ukrywam, że nie mogę się doczekać meczu Niemcy-Curaçao i Hiszpania z Republiką Zielonego Przylądka.
2: Ale powiem ci, Janku, szczerze, że ja czekam na ten mecz Niemcy-Curaçao, ze względu oczywiście na Curaçao, a nie na Niemców, ale to może być ciekawe starcie. Natomiast wiesz co, ja nawet się zastanawiałem nie dalej jak w ten weekend, za kogo będę trzymał kciuki, skoro naszych tam nie ma. I może trochę za Hiszpanów, ja Anglików też lubię przez to, że śledzę ich ligę, ale niestety jak popatrzę się na kibiców angielskich, to no ciężko ich lubić. A ty, Janku, za kogo będziesz trzymał kciuki?
3: Kurczę, no ja przede wszystkim właśnie o wspomnianym meczu Niemcy-Curaçao, to będę trzymać mimo wszystko kciuki za Curaçao i obstawiam taki wynik 3-1, 4-1 dla Curaçao. A tak ogólnie to bym zerkał sobie... Nigeria się fajnie zapowiada.
2: Ja oczywiście Argentyna, przepraszam, bo to jest jakby to bez dwóch zdań. Bo...
3: Nie, no Argentyna nie, Messi będzie wielką przeszkodą do zwycięstwa.
2: Którym tu się rozłącza, Kamilu, bo...
3: No i ustalmy jedyną prawdziwą rzecz, że jedynym gołtem piłki nożnej jest Cristiano Ronaldo.
2: Janku, powiedz tylko, na co chciałbyś zagłosować, bo musimy niestety kończyć.
3: Chciałbym zagłosować na dwójkę. Jeśli mogę mieć prośbę, to czy moglibyście puścić jakąś molestę ze skandalu, to byłbym bardzo wdzięczny.
1: Jesteśmy w stanie to zrobić. Dobrze, Janku. Sam się rozłączył. Widzisz?
2: Uwaga, jest prośba. Dzwonimy na 228277205.
1: To z takich technicznych rzeczy
2: bardzo. Bo ktoś usilnie próbuje do nas dodzwonić ten numer SMS-owy.
1: I to już od dłuższego czasu. Więc musimy go publicznie po prostu wywołać.
2: Zrugać, tak jest.
1: Tutaj widzę. Holandia, napisał, niektórzy Norwegia.
2: 512 napisało do nas, żeby zapamiętać tego SMS-a, bo Holandia będzie mistrzem świata. Ja w tym momencie zrobię zdjęcie tego SMS-a.
1: I w razie czego, gdyby nie była, to zapamiętajmy
2: wrócimy
1: go.
2: Wrócimy do tej rozmowy
1: i zadzwonimy do tego słuchacza i powiem mu, że się mylił. Tak. I publicznie wyłamy, patrz, myliłeś się.
2: Tak, odbieramy telefon.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. W ogóle rozłączcie tego poprzedniego, tam się rozłączył. Nie słuchajcie go i nie wiem, czy ktoś ogląda, czy ktoś ekscytuje w ogóle tym mundialem, bo tak wydaje mi się, że ten mundial jest w ogóle nie, jak to powiedzieć, nie ekstatyczny.
2: Nie mówi się taki ruch.
1: Ja nie wiem w ogóle, co no, tak
4: nie mówi. Nie wiem, jakie jest słowo. No nie wiem, nie kręci mnie ten mundial po prostu zupełnie. Nie czuję nawet odrobiny podniecenia, myśląc o tym, że będzie ktoś dał piłkę w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Mówię za siebie.
2: Irku, jak się zacznie, to zobaczysz. Ja też tak już miewałem razy.
4: No właśnie.
2: Teraz nie, ale jak trzeba będzie o 3 w nocy wstać na Republikę Zielonego Przylądka z Holandią, to pierwszy pobiegnie.
1: No, ja też tak zawsze, ja też tak co roku mówię i wiecie co, roku nic nie oglądam.
2: Zobaczcie, Kamil co roku mundial ogląda.
4: 8 albo 9 lat to zawsze miałem nadzieję, że Holandia będzie mistrzostwo i nigdy to się nie wydarzyło za mojego życia, ale mam nadzieję, że może tym razem jakiś tam, talent holenderski, nawet nie wiem kto tam gra teraz.
0: Jacyś Holendrzy,
4: ale nie wiem, ja się zatrzymywałem.
1: Tu jeszcze ktoś mówi, że Francja mistrz w tym roku.
2: Nie, Francja ma za mocną kadrę. To się nie wydarzy. Francja ma tak mocną kadrę, że oni nie mają prawa nic wygrać. Ale naprawdę.
4: Mbappe nie może wygrać nic w ogóle, to też jest druga kwestia.
1: No, widzę, że tu fajnie, bo zdania są podzielone. Lubimy tak, jak w audycji jest wiele różnych głosów na różne tematy. To jest fajne.
2: Tak, to, ale, ja nie, ale bez przesady.
4: Żeby... Głosować, już się panowie rozłączę, jeżeli to
2: pozwolicie. Dobrze, zagłosuj.
4: Chciałem zagłosować na rapera Zdrowego Rozsądka i w utworze Kiedy się kochałem.
1: Tak, tak, tak, Kiedy się kochałem. Tak, Zdrowy Rozsądek, Kiedy się kochałem. Dobra, dobra, fajne, fajne.
4: Dziękuję, dziękuję. Bardzo długo na tym myślałem. Na razie.
1: Pa, pa.
2: Cześć.
1: Maciek jest tak skonfundowany, że nie ma pojęcia, co zagłosował.
2: Nie, nie, nie mam, poczekaj, nie mam, nie, nie mam
1: pojęcia. Nie, nie wiesz, nie wiesz. Nie, a weź spójrz na co można zagłosować.
2: Poczekaj, jaka teraz była para?
1: No.
2: Ja się, nie, no korzenie teraz są,
1: no
2: tak?
1: No tak, i korzenie i common.
2: I used to love her. I what they do?
1: Kiedy się kochałem.
2: Aha.
1: No.
2: O Boże. A Zdrowego Rozsądka?
1: No to common można pojąć jako common ten. No, bo, aha. Można.
2: Jeszcze 5 minut temu nie wiedziałeś, że common się pisze przez 2M.
1: Nie powie... Nie... Ale jesteś.
2: A teraz... A teraz mi tłumaczysz, co to znaczy common.
1: O, ja po prostu źle tam napisałem na klawiaturze, a ty to mi już wypominasz mi. No nie. O.
2: Dobrze, już o piłce dzisiaj nie będzie, bo Kamil Technik Mechanik ma dość tego tematu.
1: A to skoro Kamil ma dosyć, to fajnie. Nie emocjonujący, to prawda.
2: Ktoś podpowiada Iskowi, że tak, że nie emocjonujący.
1: Gucci powiedzieć. Został nowym sponsorem jednego z teamów F1, to prawda. Słyszałem o tym. Coś tam się dzieje. Fajne, fajne. No i widzisz, to są ekscytujące tematy.
2: Naszemu słuchaczowi się śniło, że Phil Collins ukradł mu migomat.
1: Tylko napisał inne słowo zamiast ukradł, ale nie możemy go przytoczyć na antenie.
2: Nie możemy, chociaż widzimy, że starał się.
1: I migomat to się tak nie mówi w ogóle.
2: Jak? Co?
1: Nie mówi się tak.
2: Co to znaczy, że się nie mówi migomat?
1: No to nie ma czegoś takiego jak migomat. Ale zobacz, spawarka mig albo spawarka mag.
2: Po tym
1: albo
2: urlopie,
1: spawarka migmag.
2: Po urlopie wróciłeś i przez 46 minut udało ci się nie być zgorzkniały. A teraz ten migomat w tobie takie emocje
1: triggeruje
2: wywołał.
1: Mnie, bo jestem spawaczem, przypominam jednocześnie, więc triggeruje mnie, jak ktoś mówi migomat, bo to nie ma czegoś takiego jak migomat. Albo spawałem to migomatem.
2: BSK, kiedy byłem, ale to chaos.
1: Powiedziałbym coś, ale nie mogę powiedzieć.
2: Ja bym chciał wrócić do tego wątku później.
1: Wrócimy.

0: A ty co robiłeś, kiedy byłeś małym chłopcem, Maciek?
1: Zbierałem piórka.
0: Co zbierałeś?
1: Piórka, które wypadały z poduszek.
0: Naprawdę?
1: Tak. No i do takiego... Takiego pudełeczka, szkatułki w kółko. Nie, słoik, nie.
0: Szkatułkę z piórkami na poduszkę? Z poduszek? Tak. Ale co, myślałeś, że to jakieś ptaszki zostawiają w nocy?
1: Nie.
0: Wiedziałeś, że z poduszek.
1: Dlaczego miałbym tak myśleć?
0: Nie wiem, bo po co to zbierałeś? Nie. Ale wiem, jakieś coś, ładne były chociaż?
1: Coś było, nie, no takie białe,
0: szpierze?
1: Zwykłe.
0: Fajne?
1: Białe, zwykłe, co wypadały z poduszek. Nie wiem, dlaczego tak mnie to fascynowało, ale miałem taką zajawkę.
0: Ale tak sobie myślę, że ja też, mi też się zawsze te pierze wypadające podobało. Czasem wyciągałem nawet.
1: Widzisz? A ale chciałeś trochę zakpić szkatułki. Sobie ze mnie.
0: Nie, myślałem o tym, żeby już się zacząć z ciebie śmiać, ale tak sobie myślę, że to były fajne rzeczy wtedy. Ja pamiętam, że mi się to podobało. Teraz już mnie trochę denerwuje, jak czasem pierze wypada z poduszki.
1: Tak, tak, teraz tak. Teraz nie jestem fanem.
0: Ale do szkatułki nie zbierałem. Ale to też ciekawe w sumie. I dużo ich uzbierałeś?
1: No, wiesz co, już tak wypadały ze szkatułki, pamiętam. Ale nie pamiętam kiedy i dlaczego przestałem.
0: O nie! A szkoda, gdybyś do dzisiaj zbierał te pierze, to byłoby super śmieszne.
1: Obawiam się.
0: Z każdej poduszki, którą miałeś, jakieś piórko byś zabrał po prostu. I do dzisiaj masz taki wielki słoik z pierzem. I możesz zrobić poduszkę ze wszystkich poduszek, które miałeś w swoim życiu.
1: I dać ją mojemu dziecku na ślub.
0: Żeby też zbierało zbierał pierze z poduszek. I dokładało do niej piórka. Ale widzisz, taką okazję przegapiłeś w swoim życiu.
1: Gdybym miał 5 lat, to bym wiedział, że po pierwsze mam nie przerywać swojej pasji.
0: Tak, to jest pasja
1: niesamowita. I drugie, kupić bitcoina. Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886
0: 971 971. Małe miasta. Rysy i rysy remieszanka. Ładnie to... A może, remieszanka fajnie, to zremieszali? Tak, zremieszali to. Fajnie to zremieszali. 228-277-205, dzwońcie! Czekamy!

0: Warsaw Afrobeat Orchestra na dwójeczce.
1: Dostałem info w ogóle. Mm-hmm. Pozdrawiam pana Przemka Krawczyka swoją drogą. Dostałem info, że pan, że kiedyś ten artysta, którym Irek powiedział zdrowy rozsądek, mm-hmm, miał ksywkę Common Sense. On miał ksywkę Common Sense na początku, a teraz ma Common po prostu.
0: Okay.
1: Więc skrócił do swoją ksywkę. A Irek przywołał starą ksywkę i powiedział Common Sense, czyli zdrowy rozsądek. I kiedy się kochałem, co nie? Dobre.
0: Fajnie.
1: Dzięki, panie Przemku.
0: Kupno sprzedaż w remiksie Cougar. 886-971-971. Tutaj można pisać do nas SMS-y, ale na WhatsAppie też można do nas pisać pod tym właśnie numerem. Piszecie do nas... Z jednej strony dziwne SMS-y, a z drugiej strony dziwne wiadomości na WhatsAppie. To, co mnie najbardziej niepokoi, że są one ze sobą dziwnie zbieżne.
1: Tak?
0: To znaczy, ktoś napisał o tym samym dziwnym
1: hobby zbierania. O Boże, jakie to jest dziwne.
0: Rzeczy. Zaraz chyba o tym powiemy.
1: No chyba powiemy, no. Ale też mam wątpliwość taką samą jak ty.

0: No, więc tutaj jest bardzo ciekawa...
1: Patrycja pisze do nas SMS-owo, że niektórzy zbierają do słoika włosy z pępka.
0: Strasznie dziwne.
1: Strasznie dziwne.
0: Na tyle dziwne, że mieliśmy wątpliwość powiedzieć o tym w ogóle na antenie, ale widać, że razem z Maśkiem stwierdziliśmy, że to jest tak na granicy dobrego smaku, że jeszcze możemy o tym chyba powiedzieć, ale dalej nie jestem pewien. A na WhatsAppie dostaliśmy wiadomość, że kiedyś ówczesna partnerka miała pomysł, żeby zbierać do słoika moje kłaczki z pępka. Czyli dokładnie ten sam koncept. I całkowicie dwa niezależne pomysły.
1: Tak. Strasznie nie jest dziwne. To ten sam numer.
0: Strasznie dziwny telefonu. Pomysł. A w ogóle skąd się wziął ten pomysł? Bo ja pierwszy raz o nim słyszę.
1: Ja też nie słyszałem o nim.
0: Ale to musi być popularne w takim razie, skoro dwie niezależne osoby piszą, nie mając ze sobą kontaktu w żaden sposób.
1: No nie wiem też, nie. Jednak jestem zszokowany tym pomysłem. Odbierzmy telefon.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Cześć Adamie, co zbierałeś jak byłeś mały?
2: Nic, ja jestem normalny.
1: No ale nie miałeś jakiejś takiej zajawki, nie wiem, kamienie, patyki?
2: Nie miałem jakiejś takiej zajawki, ja po prostu miałem nudne życie, tak nudne, że nawet nic nie zbierałem. Po prostu byłem, wegetację miałem taką.
0: Dziecięcą.
2: I tyle. Tak.
0: A dzisiaj coś zbierasz?
2: Dzisiaj zbieram, w sumie można powiedzieć, że małżonka się śmieje, że zbieram rowery, ogólnie rzecz biorąc, bo mam kilka, ja ich nie zbieram ogólnie rzecz biorąc, bo to są bardzo przydatne w ogóle rzeczy, no ale mam ich kilka i na każdych jeżdżę jakby to, na każdym jeżdżę.
1: Małżonka się śmieje, ale podejrzewam, że przez łzy, jak tak zbierasz.
2: Gdzie? No trochę.
1: Gdzie
2: trochę
1: ty to trzymasz?
2: Tak, trochę tak. Trochę w domu, znaczy no w takich wózkowni, tak, no powiem, że w domu, tak, no ale nie w domu, że w pokoju, tylko że po prostu no w bloku, w którym mieszkam, trochę w pracy, trochę gdzieś tam w piwnicy u mamy, trochę w piwnicy u ojca, no takie tam.
0: Trochę tych rowerów masz w takim razie.
1: Adamie, jedno szybkie i proste pytanie, ile?
2: Znaczy rowerów takich ogólnie do jazdy.
1: Już
2: no to
1: wiesz, jak ktoś tak zaczyna odpowiedź na pytanie,
0: jest ich dużo.
1: To wie, że jest ich dużo i nie powinno ich tyle być. Kontynuuj, Adamie.
2: Takich do jazdy normalnych, gdzie można wziąć i pojechać, to pewnie będzie 7, no ale tak w częściach, no to będzie jeszcze kilkanaście.
0: Okej.
1: Rozumiem.
0: Kilkanaście, tak?
2: Znaczy to nie jest tak, że ja mam jakiś tam sklep i nie wiadomo ile, tak? No po prostu niektórzy mają jeden, a ja mam troszkę więcej.
0: Troszkę więcej.
1: Dobrze. Troszkę więcej. Adamie, na co chcesz zagłosować?
2: Poproszę na dwójeczkę.
1: Na dwójeczkę, tak?
2: No,
1: dobrze,
2: tak.
1: Zapisujemy.
2: Ale wiecie, to ja jeszcze chciałbym tak na szybko powiedzieć, jak wy powiedzieliście o takim dziwnym zbiegu okoliczności, a odnośnie tej bawełny z pępka, to ja kiedyś z moim serdecznym przyjacielem w jednej chwili powiedzieliśmy takie sformułowanie do siebie, on do mnie, a do niego, że jest cedrem afgańskim, a coś takiego ogólnie rzecz biorąc nie istnieje, to było totalnie wymyślone. Ale powiedzieliśmy to w tym samym momencie i taką samą głupotę, także to też jest ciekawe.
0: To jest ciekawe, naprawdę.
1: Nie tak. Wiem, czy to jest jakkolwiek udowodnione, tak. Ale wydaje mi się, że to może być ten sam jakby taki obszar, że tak powiem, jakby zainteresowań, że czasami tak jest, że jak o kimś myślisz na przykład i zaraz go spotykasz.
0: To
1: miałem niedawno w autobusie,
2: tak być.
1: Że myślałem o pewnej koleżance i okazało się, że ona w tym autobusie stoi kilka metrów ode mnie.
0: Pani narzeczona, teraz Maćka, teraz myśli sobie, ciekawe, już Maciek będzie miał 3 wiadomości zaraz napisane. A, co to była za koleżanka? A co tam się stało?
1: I gdzie ty jechałeś autobusem?
0: I dlaczego myślałeś?
1: Dobrze, Adamie, dziękujemy ci.
2: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
1: Cześć.
0: Potem można sobie zrobić sweterek z tych włosów.
1: Ale jeszcze mi się przypomniało, a propos tego, jak Tadzio powiedział, że ma 10 lat, a tak naprawdę ma 4, jak kiedyś do różnego rodzaju telegier dzwoniły dzieci i słychać było po głosie, że taki delikwent ma 7-10 lat, no na pewno jest przed mutacją, ale mówił, że ma 18 albo 45. Na co padało sakramentalne pytanie, a w którym roku się urodziłeś? I wówczas tam następowała bardzo szybka matematyka, ale zwykle ze złym wynikiem, bo w odpowiedzi padało 1800 97, no i niestety Nie wychodziło.
0: Ale to ciekawa perspektywa, że dzieci mają wrażenie, że ich rodzice urodzili się w 1800 roku.
1: Tak, ale też o tym wtedy myślałem, że jednak tak nawet czysto intuicyjnie.
0: Tak, no
1: zaczynasz od 1900, dobra, jak się pomylisz o 15 lat, to jeszcze byśmy byli ci w stanie wybaczyć. Ale nie jak się mylisz o 100 lat. To jest dziwne.
0: Ale ciekawe, czy dzisiaj by takie same odpowiedzi padały. Na przykład myślę, że dzisiaj ten 1900 byłby bardziej popularnym, nawet takim intuicyjnie, co nie, bo jesteśmy już w innym, jesteśmy znacznie dalej w 2020 roku, żeby nawet strzelać w 1800 rok, wydaje mi się.
1: Tak, już chyba nikt nie żyje z XIX wieku na świecie. Chociaż nie, podejrzewam, że jakiś Chińczyk gdzieś tam jednak
0: no właśnie,
1: może
0: chyba
1: siedzieć.
0: A może i ten, nawet nie wiem.
1: Sprawdzimy to dla was.
0: Zweryfikujemy mniej... to. Ale to już za chwilę, moi drodzy. Teraz na naszej antenie zwycięzca par poprzedniej. Reklama.
3: Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Reklama.

0: co oni robią i korzenie przed chwilą na naszej antenie.
1: Co oni wyprawiają.
0: Co oni wyprawiają. Emilu. Tak, tak, tak. Tu trzeba jakoś tak bardziej poetycko tłumaczyć. Ale my właśnie teraz przeniesiemy się trochę w świat inny, w świat rozważań, w świat poważnych kwestii, o których musimy powiedzieć. Maciek, ja bym bardzo chciał dzisiaj z tobą porozmawiać o uciekaniu.
1: Mhm.
0: O uciekaniu od rzeczywistości, od trudnych rzeczy dookoła nas, które się dzieją. I wydaje mi się, że urlopy to jest taka trochę ucieczka od rzeczywistości nasza. Taka,
1: zdecydowanie.
0: Nie lubimy swojego życia na tyle, żeby w nim aktywnie uczestniczyć cały czas, więc potrzebujemy od niego odpoczynku i uciekamy w inne sfery.
1: Z jednej strony tak, natomiast będąc na takim urlopie też orientujesz się, że na dłuższą metę chyba byś tak nie mógł.
0: Chyba byś tak nie chciał nawet. To jest mocne. Bo mógł, to wiadomo, bo to kosztuje pieniądze. I to jest inna kwestia.
1: Tak, masz rację.
0: Ale pytanie, czy chcesz, nawet byś miał te pieniądze, byś chciał tak robić to bez żadnej przerwy, bez żadnego odpoczynku, po prostu urlopować sobie.
1: Czy też tak miałeś, Kamilu, taka naszła cię taka refleksja?
0: Wiesz co, myślałem o tym.
1: Byłeś na urlopie?
0: Myślałem o tym dosyć intensywnie, że to jest jednak trochę forma uciekania, ale takiego uciekania, że i tak w pewnym momencie będziesz chciał wrócić. Więc myślę, że ucieczki powinny się dzielić na jakieś konkretne rzeczy. Zawsze, to może trochę jest jak, wiesz, jak to pan Mickiewicz pisał.
1: Jak pisał?
0: Litwo, ojczyzno moja.
1: A.
0: Ile cię trzeba cenić, ten się dowie, kto cię stracił.
1: Rzeczywiście.
0: No właśnie.
1: Tak pisał.
0: Tak pisał. No więc jak uciekasz, to tracisz tę daną rzecz na chwilę.
1: Wzruszyłem się tym, że przypomniałeś jednak inwokację.
0: Tak, tak, tak. I orientujesz się w pewnym momencie, że coś mimo tej ucieczki straciłeś.
1: Byłeś kiedyś na Litwie?
0: Nie.
1: A ja byłem.
0: I jak było?
1: W zeszłym roku byłem, było wspaniale.
0: Wspaniale?
1: To był
0: straciłeś Litwę.
1: Najlepszy czas mojego życia.
0: Niesamowite. Piękne. Moi drodzy, teraz właśnie w tym jakże głębokim rozważaniu przeniesiemy się do Wielkiej Księgi Specjałów Siostry Kucia i właśnie kawałek, który idealnie wpasowuje się w temat naszych aktualnych rozmów, czyli kawałek Ucieczka.
1: Escape z angielskiego.

0: Escape i Matu przed chwilą na naszej antenie z Wielkiej Księgi Specjałów Siostry Kucia. Przed chwilą zagraliśmy, możecie sprawdzać, co tam się na niej dzieje, na tej playliście na Spotify'u, tak dokładnie identycznie się nazywa. Jeśli chcecie więcej takowych numerów i trochę bardziej technicznych brzmień, zachęcamy do tego bardzo gorąco, a my
1: lecimy dalej.
2: Alternatywa.

0: Starsza osoba, która jeszcze żyje, to kobieta, która urodziła się w 1909 roku i jest z Anglii. Czyli chyba jako jedna widziała wszystkie mundiale i mistrzostwa Europy.
1: Gratuluję.
0: Nai i... przepraszam. King i Shy FX. La Prima. Ale położyłeś się po... Ale...
1: Ta pani widziała też dwie wojny światowe na przykład.
0: O, to prawda.
1: No, to o tym bym pomyślał. Ja się zaśmiałem, przepraszam, z tego, że pomyliłeś. Chciałeś powiedzieć nine, a tu jest napisane king.
0: Nie, ale to... To nieprawda, tam jest napisane king, ale jak usuniesz literkę, to wyjdzie nine faktycznie, ale dobra. Przestawisz N i I ze sobą, to czyta się wtedy to naj.
1: Dobrze, Kamilu.
0: Bo wtedy K jest nieme.
1: Tak.
0: Tak, dokładnie tak jest.
1: Wiesz, że jakby...

0: Nie opytowski, tylko opytowsi.
1: Opytowsi. A, ale skopałeś to.
2: +886 971 971. Tutaj można do nas pisać SMS-y. A telefon odbieramy pod numerem 22 827 7205.

0: Ale ciekawi mnie...
1: Alternator.
0: Ciekawi mnie, czy jakby, czy faktycznie nie powinienem to przeczytać jako kin, żeby tam nie było tego gh w ogóle wymawianego w tym miejscu.
2: No
0: czy,
2: nie tam jest to, tak.
0: K-I-N-G-H, więc czy nie powinno się to czytać jako kin po prostu? Z takim twardym zakończeniem N, jakbyś już miał wymawiać to G, ale go nie wymawiasz, czyli kin... To nie? Takie ten, bo gdyby faktycznie był przedstawiony N i I, to by było naj na pewno, więc czy kin nie powinno się dać właśnie kin jako, czy king, king.
2: Amil Udź, to zapamiętam w tej dyskusji. Odbieramy telefon, dzień dobry, kto z nami?
3: Cześć, więc mamy miękkie, nie, jakby było, głuche K, więc Onrad z tej strony.
2: Cześć Onrad.
0: Cześć Onrad.
3: No. Tak, nazwisko Rula, dalej sobie musicie pokombinować, bo też brakuje miękkich, także pozdrawiam wszystkich, głosuję na jedyneczkę.
2: Dobrze.
3: I miłego zabawnego popołudnia.
0: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia, trzymaj się, pa, Onrad.
2: Onrad, przepraszam,
0: Onrad.
2: Cześć.
0: Teraz każdy, kto tak. dzwoni, ma niemeka.
2: Niemeka, tak.
0: Niemeka.
2: A ty powiedz, o co ci chodziło z tym migomatem, bo ja nie wiem.
0: No bo nie ma czegoś takiego jak migomat, to jest jakieś uproszczenie, które wynika chyba z tego, co wiem, z języka niemieckiego, czy coś takiego. To jest niepoprawne, nie powinno się mówić, nie ma czegoś takiego jak migomat faktycznie.
2: Wszyscy mówią migomat.
0: Nie wszyscy, tylko ludzie, którzy nie mają pojęcia.
2: Ojejku, czyli 37 milionów Polaków.
0: Nie,
2: bo nie wliczamy tych, którzy skończyli technikum. Jakie jeszcze? Elektryczne pewnie.
0: Nie ma, to jest spawarka migmag potencjalnie. Albo spawasz migiem, albo magiem, ale nie migomatem na pewno. Bo nie ma czegoś takiego jak migomat.
2: Jest normalnie migomat.
0: Nie ma czegoś takiego jak migomat. Jest. Migomat to jest źle, nie mówi się tak w ogóle.
2: A wiesz, że tydzień temu w Alternatorze rozmawialiśmy o galwanizacji? O właśnie.
0: O galwanizacji.
2: Mądralu, no. Wyjaśnij mi, na czym polega proces galwanizacji?
0: No, moczysz jakiś metal w takim roztworze galwanicznym, tak zwanym.
2: Mhm.
0: I ten metal...
2: A czym jest ten roztwór galwaniczny?
0: Nie wiem szczerze mówiąc, co jest w roztworze galwanicznym. Słyszałem o tej operacji. No i potem, dajmy na to, ten metal na przykład staje się czarny. Po takiej kąpieli galwanicznej.
2: Mm-hmm. I jaką siłą to się jakby tam ta ciecz przylega do metalu?
0: Magnetyczną.
2: No,
0: elektromagnetyczną, tak, dokładnie.
2: Prąd podobno jest potrzebny tam.
0: Tak, no jest konieczny, bo musisz dostarczyć faktycznie tam napięcie.
2: Ale piękny SMS przyszedł. Moczysz, co za dyletant.
0: No dobra, zanurzasz w kąpieli galwanicznej.
2: A ta ciecz to nie jest też metal?
0: Ja nie wiem dokładnie, jak to działa. Łapiesz mnie tak, wiesz, z niczego w ogóle. Trudny temat, skomplikowany i trudny temat.
2: Ważne zagadnienie poruszane przed tygodniem w programie muzycznym dla młodzieży Alternator. Majki zadaje ci pytanie, Kamilu.
0: Ale to co? I co wyszło z tematu o kąpieli galwanicznej, bo nie wiem.
2: Wiesz co, bo chodziło o to, że w parze mieliśmy numer Galvanize.
0: Galvanize, okej, wiem, co chodzi.
2: I pociągnęliśmy ten wątek.
0: No i do czego doszliście? Doszliście do czegokolwiek?
2: Konkurs ogłosiliśmy. Kto nam opowie, na czym polega galwanizacja,
0: wygra
2: konkurs.
0: I co wygrał?
2: Wygrał nasze gratulacje.
0: Brawo.
2: A później kolejny słuchacz zadzwonił i ogłosił nowy konkurs.
0: Mhm.
2: Na czym polega galwanizacja w rehabilitacji?
0: O, to jest w ogóle ciekawe.
2: Widzisz,
0: tego nie mam pojęcia.
2: Doczytaj sobie.
0: O tym nie mam pojęcia.
2: Doczytaj sobie.
0: Doczytam sobie.
2: Kamilu, jest pytanie, bo trytytek też nie ma. I co, będziesz nawracał świat?
0: Nie, trytytki to jest super słowo.
2: No to ja migomat też.
0: Nie, migomat jest tragicznym słowem, ale trytytki to jest najlepsze słowo, które opaski samozaciskowe nazywa.
2: Moi
0: to jest
2: drodzy.
0: Przepiękne słowo i proszę nie szkalować trytytek, bo to jest najlepsza rzecz, którą mamy.
2: 228277205. Czekamy na wasze telefony, ponieważ nie odzywacie się do nas, nie dzwonicie.
0: 228277205.

0: I my teraz nie wiemy, czy mamy iść do serwisu wszystko, naprawy telefonu
1: wszystko jest
0: i powiedzieć: dzień dobry, nasz telefon nie działa. A pan nam powie wtedy: ale z pana telefonem jest wszystko w porządku. A my wtedy z Kamilą powiemy: to dlaczego słuchacze Radia Campus do nas nie dzwonią?
1: No.
0: I jakbym wywołał to. Dzień dobry, kto z nami?
2: Cześć, Piotrek z tej strony.
0: Cześć, Piotrek.
2: Ja zajmuję się instalacjami takimi kablowymi, powiedzmy. Mhm. I pracował u mnie gość, który stwierdził, że nie mówi się trytyska. On nad monterów od lat tłumaczył nam, że mówi się paski. On mówił, że to są paski. Ale nie, trytytka to najlepsze słowo.
1: Trytytka to najlepsze słowo, a to nie są paski, tylko opaski samozaciskowe.
0: No jest.
2: No dokładnie, on robił z tego paski, a to są trytytki, a to najwyżej trytki. Żeby
0: tak.
2: Było troszeczkę tutaj.
0: Trytki to też jest forma dopuszczalna.
1: No trytek, ja korzystam bardziej z trytytek.
0: Myślicie, że i to w słownikach już jest?
1: Trytytka?
0: Bo powinno być.
1: Ciekawe, czy da się, czy można ułożyć słowo w skrablach, trytytka. Czy jest to legalne słowo w skrablach?
2: Etio.pl i zaraz sprawdzimy.
1: No to dawaj, sprawdzaj to, Maciek.
2: Nie potrzebujemy żadnego AI.
1: Potrzebujemy Maćka do tego. Maciek, sprawdź. Maciek, czy można mówić, czy słowo trytytki jest dopuszczalne w języku polskim?
0: Pomyślę nad tym chwilę i zaraz wam powiem, panowie.
1: Maciek.
0: Sprawdzam wielki słownik języka polskiego.
1: Bo zastąpię się czatem GPT.
2: Jest,
0: wielki słownik języka polskiego online podaje, jest trytytka, rzadziej trytka.
1: Okay.
0: Też to jest w słowniku ujęte. Opaska z tworzywa sztucznego, mająca mechanizm zębatkowo-zapadkowy, którą można zacisnąć na jakimś obiekcie lub coś spiąć.
1: Ale czy jest dopuszczalne w grach?
0: Jeżeli jest w wielkim słowniku języka polskiego, to jestem pewien, że jest dopuszczalne w grach.
1: Czyli trytytka, bardzo fajne.
0: Tak.
2: A trytytka stanowi zaprzeczony znak towarowy, ja jeszcze się doczytałem.
1: O, to ciekawe.
2: To jest... Robimy komuś reklamę.
1: O nie, najgorzej.
0: O, a w Stanach pisze do nas nasz słuchacz, że trytytka to zip tie, bo tak. Robi zip.
1: Zip.
0: Ale tak. Zobacz, u nas robi trytyt, a u nich robi zip.
1: Tak samo jak u nich psy szczekają, wuf, wuf, a u nas hał, hał, wiesz.
0: Niesamowite.
1: To jest akurat strasznie śmieszne, że te onomatopeje są różne w różnych językach. To jest abstrakcja w ogóle.
0: Niesamowite.
1: Dla mnie.
0: Piotrku, zagłosowałeś?
3: No właśnie nie, bo w sumie nie wiem, co jest w parze, ale jak wsiadłem do samochodu i usłyszałem, że mówicie o trytytce i mówię, no nie, no muszę zadzwonić.
1: No nie, słuchaj, La Prima na jedynce albo NL Tfull na dwójce.
3: Nic mi to w sumie nie mówi, mimo że lubię te wasze sztosy, wybieram dwójkę.
0: Dobra.
1: Niech będzie, to dane. Też jest dobry wybór. Piotrku,
0: dzięki,
1: dziękuję ci
0: Piotrek.
1: Bardzo.

0: Małe miasta i rysy, zwycięzcy barwy poprzedniej. Za chwilę wiadomości na naszej antenie, w których to dowiecie się od pana Adriana o telefonach w szkołach.
1: Tak, a właściwie o ich braku. A u mnie w gimnazjum to już był zakaz kilkanaście lat temu, a nie było żadnej ustawy.
0: Tak?
1: Tak.
0: U mnie nie było zakazu.
1: A ja byłem, to był okres taki, kiedy byłem bardzo mądry i dyskutowałem z nauczycielami o tym, że to jest niezgodne
0: okres
1: z prawem.
0: To jest dobry okres, bo to nie było zgodne z prawem, taka jest prawda.
1: Wiem,
0: a potem studiować prawo, co jest interesujące.
1: Najlepsze jest to, że pamiętam mojego WF-istę, który mówi: Kopytowski, jak ty taki mądry jesteś, to zostań adwokatem.
0: I proszę. I co, i teraz idź do niego i pokaż mu swoją aplikację.
1: Jestem w trakcie, ale nie adwokackiej, okay. Więc trochę się nie spełni.
0: Ale trudno, pokaż mu swoją aplikację, on nie będzie wiedział, co to jest za aplikacja. Nie tak, będziesz musiał mu tłumaczyć.
1: O telefonach. Jutro gramy z Nigerią na Narodowym, wyobrażasz sobie?
0: O.
1: Wiesz, że są nawet ludzie, którzy się interesują piłką nożną, mają trochę wywalony na te mecze, bo graliśmy na przykład z Ukrainą w niedzielę. Okay. Byli ludzie, którzy w niedzielę się dowiedzieli o tym, że polska reprezentacja gra.
0: Tak, i tam, i z tego co kojarzę, tam nawet Robert grał, co nie?
1: Grał Robert.
0: I przegraliśmy jakoś strasznie.
1: Przegraliśmy 0-2.
0: No i klasa.
1: No i
0: super, towarzyski mecz, nic się nie stało, na szczęście. Ale nawet jak trzeba coś zrobić, to i tak przegrywamy.
1: Nie, tam.
0: Taka prawda jest, Maciek.
1: Dobrze. Ja teraz numer ode mnie. Pozdrawiam wszystkich, którzy lubili jeździć kabrioletem po ulicach słonecznego Los Santos.

0: rappers do the honors.
1: Reklama. Agencja Go Fest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
2: Reklama.
3: 18.30, Adrian Słoma.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Ruch rządu w sprawie używania telefonów w szkołach. Polscy piłkarze zagrają z Nigeryjczykami, to jutro na Narodowym, a także zaproszenie do Zachęty.
4: Wiadomości.
3: Rozpoczęło się głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego Warszawy. Do 15 czerwca każdy mieszkaniec stolicy może wybrać po 5 projektów – miejskich, dzielnicowych oraz lokalnych. Wyniki głosowania będą dostępne 1 lipca na stronie internetowej budżetu obywatelskiego Urzędu Miasta. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy zakazujący używania telefonów komórkowych przez uczniów w szkołach podstawowych w czasie lekcji i w czasie przerw. Mówi szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka.
5: W szkole możemy uczyć postaw dotyczących higieny cyfrowej, bo widzimy bardzo często nawet kilkuletnie dzieci, które wpatrzone są w ekran smartfona. Często dawany z powodu braku pomysłu, braku czasu, braku zajęć, ale szkoła może kształtować dobre nawyki i szkoły już to robią, więc ten nasz zakaz realnie wzmacnia. I tak, wiemy, że też pojawią się głosy, że będzie można ten zakaz obejść.
3: Zakaz ma obowiązywać od nowego roku szkolnego.
4: Sportowy kampus.
3: Teraz nastroje w polskiej kadrze. Jutro biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Nigerii, mówi trener Jan Urban.
6: Nie można drużynie zarzucać braku zaangażowania. Wielu z nich wyrwaliśmy z wakacji. W różnym momencie są, w różnej dyspozycji, ale my nigdy nie będziemy lekceważyć naszych kibiców. Natomiast jeśli chodzi o zespół, no chciałem zobaczyć współpracę na przykład Kuby Piotrowskiego z Piotrkiem Zielińskim.
3: Mecz Polska-Nigeria jutro o 20.45 na Stadionie Narodowym. Zostajemy przy piłce. Przemeblowanie w Legii Warszawa. Klub wprowadza zmiany w strukturze pionu sportowego. Za jego całość odpowiada Freddy Bobicz, który od początku miesiąca jest dyrektorem sportowym klubu. Wśród jego zadań będzie nadzór nad pierwszą drużyną i drugim klubem oraz rozwój Akademii Legii. Na koniec zaproszenie do Zachęty, bo tam kończy się wystawa prac Barbary Kasten. Kolorowe prace możecie podziwiać do końca tygodnia. Z okazji finisażu Narodowa Galeria Sztuki przygotowała specjalny program. W nim m.in. warsztaty, oprowadzanie po wystawie oraz spotkania z fotografami Krzysztofem Pijarskim i Witkiem Orskim. Szczegóły na stronach Zachęty.
7: Same żydowskie.

0: Maciek, włączyłem mikrofon jak coś.
1: Dawno?
0: Tak, już.
1: Boże. Chcę, będziesz bulił za kardiologa. Robiłem szybki przegląd wszystkiego, co powiedziałem w ciągu ostatnich 20 sekund.
0: I jak wyszło, Maciek?
1: Zapomniałem, nie pamiętam naprawdę.
2: Błoto i wyzysk / explotar. Tak się nazywa.
0: Ion Dean do Robanti na ficie tego kawałka.
2: Pozdrawiam bardzo serdecznie.
1: Ion Dean do Robanti? Mhm. Brzmi jak jakiś włoski hrabia.
2: Do Robanti.
1: Tak, tak.
2: Może jest, nie wiem tego.
3: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
0: I moi drodzy, to ostatnia para w dzisiejszym alternatorze. Więcej już nie będzie par, więcej już nie będzie nas w tych parach, więc macie okazję ostatnią zadzwonić na 228-2772-05 i zagłosować choćby na Beastie Boysów i Sabotaż! Maciek wstał.
1: I uwaga, ale co zrobiłem?
0: Nie wiem.
1: Jeszcze raz.
0: Podciągnął spodnie.
1: Tak jest. Alternator. Jungle Brothers, straight out the jungle.
0: Dawaj, Maciek, nawiń coś do bitu.
1: Na dwójeczce?
0: Nie tak działa nawinka, musisz więcej, musisz szybciej. Dawaj, Maciek, szybko, szybko, więcej.
1: 23 minuty. Do godziny 19. Zaraz pójdziemy do domu. Powiemy o tym komuś. Ja wsiądę do metra. Kamil do auta. I nie mam rymu do auta.
0: No.
1: Ale nawinąłem, co?
0: Nawinąłeś, dobrze, Maciek, dobrze.
1: Kiedyś jak Mata tak u nas nawinął, to później karierę zrobił.
0: To masz jeszcze szansę. Ale nie, zobacz, nawijka Maty jest mu wypominana cały czas w tym kampusie.
1: Jaka?
0: Nawijka Maty jest wypominana cały czas mu, no.
1: A wiesz, że na sociale właśnie dzisiaj to wrzuciliśmy?
0: Naprawdę?
1: A wiesz, że jest Mata na sociale właśnie naszych, gdzie tam nawija, ale nie ma tam Filipa Folczaka, który go, jak sądzi wielu, wówczas zgniótł.
0: Zgniótł go całkowicie, zrobił to dużo lepiej.
1: Naprawdę, ja...
0: Totalnie dużo lepiej zrobił to od Maty.
1: Powinniśmy jednak dać jakby historię.
0: O, a propos, o Wilku mowa. Ej. O Wilku mowa.
1: Powiedziałem o nim, a on tutaj wszedł. Król Kazimierz Jagiellończyk.
4: Dzień dobry.
1: Odbierzmy telefon.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Z kim mam przyjemność?
5: O, Szymono.
0: Hejka, panie Janku.
5: Hejka,
0: Tak?
5: No, zgadza się.
0: No, to zgadza ja. Się, zgadza się, to prawda.
5: Głos na dwójkę, to zacznę od tego.
0: Janek, mam wrażenie, że jesteś lekko zakłopotany.
1: Janku, nie dość, ja również mam wrażenie, że jesteś lekko zakłopotany, to mam wrażenie, że ty jesteś pod stołem, a telefon, z którego do nas dzwonisz, jest na stole.
5: Nie, jestem w samochodzie.
0: Mhm. A, czyli stołu nie ma?
5: No, nie bardzo.
0: Okej.
1: Janku, zagłosowałeś, ale masz jeszcze jakąś kwestię, którą chciałeś z nami omówić. Słuchamy.
5: No, już niedługo finały NBA się zaczynają. Mhm. I co, no, można kibicować albo lepszej drużynie, albo...
0: Wow!
1: Ale Janku, ty chyba lubisz takie kontrowersyjne opinie wygłaszać.
0: To są kontrowersyjne opinie, mocne, ale mocne,
1: Kamil,
0: mocne, mocne.
1: Pomyślałbyś o tym, że w finale można głosować albo jednej drużynie, można kibicować albo jednej drużynie, albo drugiej?
0: Nie, to w ogóle dla mnie całkowity blamasz. Uważam, że powinno się takich ludzi kancelować.
1: Janku, jak będziesz chciał następnym razem wywołać kontrowersję w towarzystwie, to powiedz, a po środzie będzie czwartek.
0: Bum!
5: Nie no, ja kibicuję Spurs, Wemby, młody zawodnik, myślę, że...
1: Czy oni grają z New York Knicks?
5: Tak.
1: To ja będę, ja to powiem ci, Janek, tak, to ja jestem za New York Knicks.
5: No, wiadomo.
4: Janek jest tak bezkonfliktowym człowiekiem w ogóle, że próbujemy go sprowokować do czegoś, a Janek się nie daje w ogóle zupełnie.
1: Janek, Spurs są cieńcy.
5: No to jakby moja drużyna już dawno odpadła, więc tutaj się nie dam sprowokować.
1: A kto odpadł?
5: No, Boston.
1: A no tak, Janek, dobrze, już pamiętam naszą rozmowę sprzed tygodnia. No trudno, no. Co ja ci powiem, Janek?
2: Szkoda, no. Ale to za słabi byli, to dlatego.
5: Co?
1: Dobra, Janek, bo ty kpisz sobie z nas.
2: Dobrze, Janku,
1: papa. Trzymaj się tam. Cześć.
2: Pozwoliliśmy mu chociaż zagłosować?
1: Tak, najpierw zagłosował, okay, później dobra, udał się z nami w konflikt.
2: Odbierzmy. Konflikt.
1: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Kto do nas dzwoni?
6: Teodor.
2: Cześć Teodor, jak tam Dzionek mija?
6: No dobrze.
2: Mhm. Jaką masz na nas kontrowersyjną opinię?
6: Nie wiem, nie wiem.
2: No dawaj, rzuć jakąś kontrowersyjną, coś dawaj. Z czym się nikt nie zgadza.
1: Tak.
6: Okej. Real Madrid jest najlepszy. Mhm.
2: No i co Maciek na to powiesz?
1: Wiesz co, Teodor, powiem ci tak, nawet gdyby w języku polskim K było nieme, to nadal byś się nazywał Teodor.
2: Wow.
1: I tyle.
2: To jest mocne. To jest mocne, Teodor. Teodor zanim mówił, nie wie, co ma temat. Teodor nie wie, co ma powiedzieć, bo go zgniotłeś po prostu, taka jest prawda. Tak jak Folczak zgniótł matę, takie są fakty. Takie są fakty,
1: Teodor. Jedynka czy dwójka?
6: No ja poproszę dwójkę, jak pan Janek.
2: Dobrze. Jak pan Janek, dobrze. Pa, pa, panie Teodorze, na razie, trzymaj
1: dzięki,
2: się.
1: Dzięki, Teodor, cześć.
2: Dawaj, odbierz jeszcze ostatni jeden telefon.
1: Dzień
2: może,
1: dobry,
2: może jeszcze
1: kto
2: nie,
1: z nami?
2: Ale dawaj.
7: Dzień dobry, jeszcze nie. Witam cię, Marco. Marcin z tej strony.
2: Cześć, Marcinie. Co tam u ciebie? Jakie masz dla nas kontrowersyjne opinie?
7: Honda Civic UFO nigdy się nie psuje.
1: Co?
2: Ale kontrowersyjne, a nie nieprawdziwe. To jest coś, to są inne rzeczy. To jej możesz kłamać publicznie, to wiesz, to sobie możesz.
7: Nie, właśnie siadę, bo byłem realny i tak sobie pomyślałem, kurczę, to moje auto stało tylko naprawdę tam, nie wiem, godzin 5 maksymalnie u mechanika, a jeżdżę już parę lat i tak sobie pomyślałem, hołd.
2: Okej, skoro masz na to anegdotyczny dowód, to niech ci będzie.
1: A uwaga, czy można dokonać jakiejś operacji migomatem przy Hondzie Civic?
2: Nie mów tak, Maciek, nie mów w ten sposób.
1: Marcin,
2: proszę cię,
1: czy miałeś kiedyś
2: migomat?
7: Migomatem?
2: Ale kuję w uszy.
7: Uważam, że migomat będzie zbyt mocny.
1: Ja też tak uważam. Dlatego wtedy na trytytki.
2: Na trytytki to piękne tak. Słowo.
7: Słuchajcie, trytytki, kręty takie trochę, one chyba nawet są takie do blachy.
1: Mhm. Chyba tak.
7: Plus kropelka z takim utwardzaczem.
1: I śniadanie gotowe.
7: Dokładnie.
2: Dobrze. Marcinie, na co głosujesz w tej parze?
7: Przepraszam, ale nie wiem, co było w parach.
2: Na jedynce mamy Sabotage Beastie Boys, a na dwójce Jungle Brothers i Straight Out of Jungle.
7: Jedynka, definitywnie.
2: I jedynka, czyli dobra. Sabotage Beastie Boys. Dzięki wielkie.
1: Cześć.
2: Papa.
1: Ostatni telefon.
2: Nie, no tak?
1: Ostatni.
2: Ale to taki szybki.
1: Szybko.
2: Dawaj.
1: Kto z nami?
8: Radek z tej strony.
1: Radku, na co głosujesz?
8: Na jedynkę. I ja myślę, że Nikol, to tak jak mówi się na buty sportowe Adidasy, po prostu tak się przyjęło.
1: Dobrze, Radek, widzisz?
8: Ale... A na rower.
1: Kurczę, Radek, ty powinieneś w jakichś zespołach negocjacyjnych pracować.
8: Pracowałem.
1: I dlatego jesteś tu, gdzie jesteś. Dziękujemy ci
2: tak,
1: za to.
2: Radku, na jedynkę czy dwójkę?
1: Już zagłosował.
2: Zagłosował.
1: Na jedynkę. Mamy to.
2: Dzięki
1: Radek, dobrego wieczoru, cześć.
8: Hello.
2: Filip, jak tak tam z tyłu siedzisz, to nie jest ci smutno, że my tak się świetnie tu bawimy?
9: Ja się cieszę waszym życiem.
1: Filip przyszedł tutaj, ponieważ już w czwartek o 8 poprowadził tutaj poranek.
2: Dokładnie tak
1: i przyszedł
2: będzie.
1: Zabukować sobie miejsce.
2: Tak jest.

0: król i nieśmiały efekt.
1: Ekspresowo minął mi ten alternator. Można powiedzieć, że migiem,
0: ale to,
1: albo migomatem.
0: Nie, migiem ładniej, ale poza tym migiem to się mówi od samolotu, a nie od półautomatu spowalniczego.
1: Migiem się mówi od samolotu?
0: Tak.
1: A od że czego coś innego? Migiem?
0: Tak, że samolot mig był.
1: Wow.
0: No.
1: Nie pomyślałem o tym.
0: A no to o czym myślałeś, jak mówisz, że migiem to coś zrobisz?
1: A jak mówisz, że coś szast prast, to o czym myślisz? Jaki jest historyczny substytut tego słowa? Szast prast. No Kamil, tak, naprawdę, no. Zastanów się czasami.
0: No ale migiem to logiczne, że od samolotu, no, bo mig był. Ty powinieneś wiedzieć, ty jesteś bardziej historyczny ode mnie. Ty więcej historii zresztą miałeś na studiach niż ja.
1: Kamil Kuć.
0: Maciek Kopytowski.
1: Bardzo nam było miło, 12 minut do godziny 7. Mamy nadzieję, że zostawiamy was w dobrych nastrojach. Nie, powiedzmy teraz bez K się przedstawmy. Amil Uć
0: i Macie Opytosi.
1: Dobrze. Brawo.
0: Pa, pa.
1: Cześć.

0: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: A jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: Do Bricomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
4: There's nobody left. There's nobody left. I swear down here.

To są basy tropikalne w Radiu Campus. Dzisiaj miks mojego autorstwa w audycji. Zaczęliśmy od dwóch wolniejszych utworów. Najpierw Joko Collective z Barcelony, czyli Oppo, Babasy i Nusmail. Nusmail to pseudonim artysty, którego znamy bardziej pewnie jako Bamba. On pod takim pseudonimem wystąpił też lata temu w singlu Luaprety Dale, który na pewno dobrze kojarzycie. A ten remix, który Nusmail wykonał dla Obo i Babasy, to jedna z piosenek, które możecie znaleźć na najnowszej kompilacji basów tropikalnych. To jest utwór, który otworzył ten mix, a na kompilacji znajduje się prawie na samym końcu, jak to często z remixami bywa. Przed chwilą również Azemat, producent i artysta z Egiptu, a już teraz remix Nika Leona, który wykonał dla duetu Soft. Później jeszcze utwory m.in. od Entraniasa, Holandesza, Żatu, Henosidry, Tonego Quattro i Siete Catorce. Tutaj gościnny udział wspomnianego przed chwilą duetu Lua Preta. Będzie także Obeka, Lucas Kit z Brazylii. Warto więc na pewno zostać z nami.

0: head.
1: Słuchacie basów tropikalnych w radiu Campus, przed chwilą Obeka z jego ostatniego albumu, artysta, który debiutował kilka lat temu w basach tropikalnych, teraz robi sporą karierę, co zawsze mnie bardzo cieszy. To jest miks mojego autorstwa, miks basów tropikalnych. Jeszcze do końca programu kilkanaście minut usłyszycie utwór m.in. Dengue Dengue Dengue Su Sobrino czy Tajane, a chciałbym też przy okazji już powoli zapraszać Was na pewne specjalne wydarzenie, które będzie miało miejsce w Warszawie 14 lipca. Tak, to jest wtorek, ale to będzie bardzo specjalny dzień w Warszawie, dlatego że wtedy zagra swój koncert na Stadionie Narodowym Bad Bunny, a po tym koncercie czeka na Was niespodzianka, m.in. właśnie od basów tropikalnych.

pasy tropikalne powoli dobiegają końca. Jeszcze dwa utwory przed nami, w tym Holandesz w remiksie jednego z brazylijskich producentów. To jest utwór, który kiedyś pojawił się w audycji i według mnie brzmi trochę tak, jakby Overmono urodzili się w Brazylii. A na sam koniec tego miksu NSE, producent ekwadorski, również stały bywalec programu. Ja nazywam się Mikołaj Kierski, to były basy tropikalne i tak jak mówiłem wcześniej, warto wypatrywać informacji na temat tego, co między innymi za naszą sprawą będzie działo się w Warszawie 14 lipca po koncercie Bad Bunny'ego.

Yeah.

0: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub padnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Reklama.
2: Radio Campus. Same sztosy.

Babciu, idzie stara Sabalino. Szósta dopiero, ale też się będę zbirać. I pod kapliczkę we dwie idą. O siódme jak zwykle ustawiły się z ekipą. Kiedyś mogłem się nabijać, że cały maj to Maryja i Maryja. A chyba to tam babcia mi wymodliła i Olgę, i syna, i córki, i syna.

0: O, jakie atetyczne ciasteczka.
1: Nie mogę cię poczęstować, nie są jeszcze przewagi.
0: Wiesz przecież, że słynę z odporności. Po co to analizować? Nie ma to jak zwykła degustacja.

0: Pancerz w dymie?
1: W przegrzanej głowie i w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi czasem.

0: Zasięg tyle, gdzie jest miłość?
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
2: And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine. And inside it you see an eight ball. And it just turns and winks.

my big break, rather play my best and lose the

0: I know who it is.
1: Campus.

Psychika tu rozbita, szkło leży i wdychak, z glo wszystko co czyha. Ona z tych typów zdejmie skalpę, jak skło wojenne barwy, jak czołg czerwony dywan. Ma oni jak małpy w zoo, są w tym doprawny bro. Dostaniesz z banki splot, Zinedine Zidane. I nie muszę wracać znów na dno.

0: Turn me up some.
1: Beat Cultura.
2: Hey yo, Modo B2L, Expo 5000,
3: DJ Epron.
2: Yo, hey, yeah. Ale skład,
4: yo, ej, ej. 101 stocznia, Expo na Katarynie. U mnie lekka korba, ja mu wtedy mówię, skręćmy funky jointa. Wiesz jak? Jak nie

9-6. With the lyrics, no gimmicks.

0: where they got.
1: Niggas don't want it. 9-6.

0: To jest chyba moje ulubione wcielenie Maynarda Jamesa Keenana, czyli A Perfect Circle. Nowy singiel Starless ukazał się tuż przed trasą koncertową, która też obejmie Polskę 10 czerwca na Torwarze. Zagra A Perfect Circle. Dzisiaj w Circle Pit Stop. A propos Circle, no właśnie, a propos Circle, Circle Pit Stop. Dobry wieczór, Robert Filipowski. Jestem z wami w Radiu Campus do godziny 23, więc mam nadzieję, że wy będziecie z nami, bo w studiu jest już zespół Faraway i sobie porozmawiamy o jego najnowszej płycie, ale zanim to sobie porozmawiamy o najnowszym singlu Michała Kisielewskiego. Halo?
1: Ej, dzień dobry, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Od naszej ostatniej rozmowy minęło trochę czasu i widzę, że się troszkę u ciebie działo. Kilka nowych utworów się ukazało, między innymi właśnie ten Ciało Elektryczne. Widzę, że kontynuujesz ten taki bardzo gitarowy, garażowy, ale jednak taneczny dryg grania rock'n'rolla.
1: Chyba tak. Po drodze było też trochę chyba większych numerów, nawet jakaś ballada, ale zdecydowanie Ciało Elektryczne wpisuje się w ten nurt takich gitarowych kawałków, które faktycznie sprawiają, że noga chodzi. No nie wiem, to jakoś dobrze się czuję w tym klimacie i też strasznie fajnie się taki numer po prostu robi, no.
0: Wczoraj niestety nie byłem na koncercie Jacka White'a, ale właśnie jak słuchałem twojego utworu, to mi się właśnie z takimi white'owskimi brzmieniami skojarzyło.
1: A to fajne porównanie. Mnie też ten koncert ominął, a szkoda, bo kolega Tomek Szkiela grał support przed Jackiem ze swoją ekipą i ponoć było to genialne po prostu. Ale to super, to bardzo miłe porównanie. No wiadomo, że to co wychodzi spod palców i z głowy Jacka White'a jest generalnie bardzo na propsie. Także dzięki za to.
0: Utwór Ciało Elektryczne. To jest historia romantyczna, czy taka bardziej środowiskowa?
1: To jest numer o byciu potwornie napalonym wbrew różnicom klasowym, które nas dzielą i został napisany w sumie na bazie takiej właśnie historii, gdzie dziewczyna z dobrego domu poznała strasznego nicponia, no ale przyciąganie było silniejsze niż to, co ich dzieliło. No i chyba tak, no jest to po prostu pretty horny track, no.
0: Czekaj, czy tym nic po nim to byłeś ty? To jest autobiograficzny numer?
1: Być może.
0: Ale ta dziewczyna nie wie, że to o niej?
1: To jest właśnie dobre pytanie. Może się domyślać, no.
0: Mm-hmm. No to może jeżeli nas słucha, to jeszcze raz się wsłucha w ten utwór, to pewnie się domyśli. Powiedz, bo te utwory, wydajesz, jak powiedziałeś, było kilka bardziej rockowych, bardziej balladowych. Gdzieś tam słyszałem, nie wiem, czy to jest wiadomość, o której można mówić na antenie, czy jeszcze nie, ale gdzieś się tam szykuje płyta długogrająca.
1: Słuchaj, nie mam przed tobą żadnych sekretów, ani przed słuchaczami Radia Campus. Faktycznie celujemy we wrzesień, na pewno to będzie jakaś taka wczesna jesień i wyjdzie debiutancki album, a aktualnie, i to też jest rzecz, o której jeszcze nikt nie wie, roboczy tytuł to jest Zef, nie Zen, a czy będzie tak się nazywało również w grzeście, to przekonamy się, ale tak, będzie to około chyba aktualnie 12-13 numerów, tak rozsianych od mocniejszego gitarowego grania po takie już powiedziałbym ocierające się o gitarowy pop właśnie numery. No i one chyba są właśnie o tym, że nie ma zen, nie ma spokoju, jest tylko zew i pragnienie i bycie targanym namiętnościami, więc mam nadzieję, że akurat na jesień wjedzie w sam raz. No.
0: Koncerty też będą na jesieni, czy wcześniej będzie można się gdzieś zobaczyć na żywo?
1: Właśnie teraz gadam z nowym bookerem, więc mam nadzieję, że zaraz będziemy troszkę więcej koncertować. No, na razie nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej, ale faktycznie mam nadzieję, że przed samym release'em będą jeszcze koncerty, natomiast na pewno samemu wydaniu też będzie towarzyszyło kilka gigów, także serdecznie zapraszam.
0: Płyta Zef nie Zen na jesieni. Rozumiem, że na wszystkie do tej pory wydane singla tej płycie się znajdą, czy to może być jakiś zupełnie nowy, zaskakujący materiał?
1: Będzie kilka numerów, które wyszły, nie wszystkie, bo też walczę o to, żeby ten album był, on i tak nie będzie specjalnie koherentny, no bo ta muzyka jest tak samo jak ja, trochę ciut rozchwiana i bujająca się po bardzo różnych wpływach, ale nie wszystkie single, które wyszły, wejdą, kilka wejdzie, no i będzie też oczywiście kilka nowych numerów, także będzie coś nowego do odkrycia.
0: Ciało Elektryczne tam się znajdzie?
1: Absolutnie.
0: No dobrze, w takim razie my słuchamy już teraz Michał Kisielewski. Bardzo ci dziękuję za to, że poświęciłeś kilka minut swojego czasu.
1: Wielkie dzięki, miłego słuchania.
0: I słuchamy Ciało Elektryczne.

0: Taka energiczna, elektryczna petarda od Michała Kisielewskiego, Ciało elektryczne, numer, który tutaj rozruszać chyba może każdego. My tak szaleliśmy, że sobie aż rozcięliśmy wargę. Jak to się stało?
1: Wypadek przy goleniu.
0: Ale to się teraz goliłeś, czekając tutaj na...
1: No akurat miałem wolne 10 minut to.
0: No widzisz, można załatwić dużo różnych rzeczy. Zespół Faraway w składzie się dzisiaj zjawił. Jakim?
2: Saszka, gitarzystka.
1: Tutaj Bruno, bas.
3: Okaleczony i Piotr troszkę. Saksofon.
0: I Piotr saksofon.
3: Cały i zdrowy.
0: 3/5. Nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o liczebność składu waszego zespołu.
3: Dalej 60% jest na miejscu.
0: Zespół Far Away. Słuchamy radia Campus, chociaż może powinien powiedzieć, że słuchamy radia Orient dzisiaj, bo tak się nazywa wasza nowa płyta.
2: Zgadza się.
0: Orient, czym jest dla was Orient? Bo to jest określenie, które można no, w zależności od kontekstu różnie traktować to, co jest orientalne.
1: Tak, to prawda. To też jest, była całkiem dyskusja u nas, bo jednak Orient jest różnie postrzegany w środowiskach takich naukowych, ale my nie chcieliśmy uderzać w nic takiego, tylko po prostu to, czym dla nas jest Orient, czymś takim dalekim po prostu, czymś takim, do czego chcemy dążyć tak naprawdę.
0: Bo zastanawiam się, na ile wasza muzyka może być orientalna w kontekście, powiedzmy, tego, co jest dzisiaj popularne na scenie. Macie takie wrażenie, że czasem to, co gracie, jest orientalne dla ludzi, czy nie?
1: No myślę, że na pewno. Czasami ludzie podchodzą i mówią, że takie... Czasami słyszę, że jest dziwne to, co gramy tak naprawdę. Takie... No takie dziwne trochę. Ale w taki właśnie sposób taki, że...
2: No i też mówią, że też mamy jakieś etno elementy różne używamy, więc no coś tam ma takiego. Chyba, ale to chyba raczej słuchaczom łatwiej zdecydować, bo zawsze trudno jakoś określić własną sztukę i zamiast słuchaczy odpowiadać, co my gramy, jakie sensy przekazujemy, bo uważamy, że słuchacz może znaleźć sam dla siebie najlepsze sensy w tym, co robimy.
0: Bo zespół Faraway, jeżeli słuchacie Circle Pits, to od samego początku, w jednej z pierwszych audycji się pojawił, tuż po tym, jak wydał swoją pierwszą płytę Faraway. I tam już o tym rozmawialiśmy troszkę, że wasza muzyka jest, sięga swoimi inspiracjami do takich artystów jak Robert Brylewski, jak Lech Janerka, Izrael i tak dalej. Więc jest to muzyka, która w pewnym sensie jest trochę orientalna, ale w innym sensie ona jest bardzo mocno zakorzeniona w polskiej tradycji, polskiego rocka i dubu.
2: Tak, i mi się wydaje, że też właśnie bardzo lubimy mieszać coś dalekiego i bardzo nam bliskiego w naszej muzyce. No więc tak, tak, łączy nas to.
0: I to się nie zmieniło. Na nowej płycie tak samo...

0: Je na dźwięk.
1: Z kosmosu i z Ziemi, tak.
0: To jakie jeszcze są te nowe, świeże, szersze inspiracje wasze?
1: No jeśli chodzi o mnie, to ja bardzo się inspiruję muzyką ludową ukraińską, więc często używam w swoim śpiewaniu taki biały głos i można to usłyszeć na przykład mniej więcej w Asfalcie, w sumie też w Habibie Funku troszeczkę. No, chociaż też mogę powiedzieć, że to też jakiś we własnym stylu to robię. Co może chłopaki też mają jakieś inspirations.
2: No właśnie, nazwa Habibi Funk też jest nie bez znaczenia. No to jest oczywiście odwołanie do kultowej wytwórni płytowej. I taki nasz tribut do niej. Okazanie szacunku i przetworzenie tego po swojemu po prostu. Więc wszyscy, którzy ten tytuł skądś znają, to potwierdzamy pomówienia.
0: Wszystko się układa w jedną całość. Piękna w ogóle okładka Radio Orient. Takie laleczki. Ja wiem, teraz są popularne w każdym sklepie. Takie drewniane laleczki można znaleźć. One tutaj są ułożone w figury członków zespołu, jak rozumiem.
3: Zgadza się.
2: Tak, widać to po instrumentach i być może równie często, co takie figurki, będzie można kupić obok tą płytę.
0: Będziecie mieli takie własne na merchu?
3: No, to jest niewykluczone, absolutnie.
0: No proszę, bo już zespoły, no oczywiście wiadomo, płyty, koszulki, czapeczki i tak dalej. Widziałam, niektóre zespoły mają skarpetki swoje, to byście mieli laleczki swoje.
1: Jeśli pani wyrażą chęć, to zrobimy to.
0: A może, a są chyba takie laleczki, one się chyba motanka nazywają, nie?
1: Takie... to jest tak dobry pomysł akurat.
0: Ty, no.
1: Pomyślimy na tym.
2: W ogóle przyjmujemy wszystkie pomysły na merch. Śmiało proszę się odzywać.
1: Tak,
2: na zamówienie pojedyncze
1: też
2: możemy zrobić.
0: Tak. No to jeżeli ktoś nas słucha, a jest utalentowany albo plastycznie, albo jakoś tam fizycznie, to może coś stworzyć i się skontaktować z zespołem Far Away. Mówiliśmy już o tej muzyce, o tych inspiracjach, ale ja jestem... Powiedziałaś właśnie o tym białym śpiewie, który wykorzystujesz w niektórych utworach i w ogóle chyba twojego głosu jest więcej niż na pierwszej płycie tutaj, zdecydowanie. Jestem ciekaw, to jest śpiew, którego się uczyłaś, nie wiem, od dzieciństwa, czy to jest jakaś zupełnie nowa inspiracja dla ciebie, którą odkryłaś dla siebie?
1: Akurat niestety nie jest tak, że na przykład tak mi przekazała na przykład prababcia ten sposób śpiewania. Zainspirowałam się najbardziej takim śpiewem, jak pewnie i większość Ukraińców właśnie po wybuchu wojny, gdy wtedy chyba najbardziej ludzie zaczynają wspominać o swojej kulturze i o tym wszystkich rzeczach. I właśnie ja nie jestem wykluczona. Z tych ludzi też zaczęłam bardzo interesować się kulturą słowiańską. Bardzo, bardzo mocno w to się wkręciłam. I akurat samodzielnie, w sensie chodziłam przez jakiś czas tam do jednej panienki, ale potem zdałam sobie sprawę, że tak na czuł intuicyjnie chyba najlepiej się uczy. No i w sumie taki sposób, jak właśnie te wszystkie... babeczki ze wsi.
0: Babuszki.
1: Babuszki właśnie, tak, babuszki ze wsi i śpiewają, bo właśnie one nie kończyły żadne kursy, po prostu sobie śpiewały, nie? Tak sobie po prostu wyobrażałam sobie, a dobra, niech będzie jakaś Kasia tam na innej wiosce, będę
0: Katiusza.
1: Do niej krzyczała. Kasiu! I w taki sposób właśnie zaczęłam czuć, jak we mnie wibrują się te dźwięki, no i po prostu sama ze sobą zaczęłam jakoś pracować i rozwijać to. Więc tak, to takie samodzielne bardziej, takie intuicyjnie tak ze mnie wychodzi bardziej.
0: Czyli widzę, że te poszukiwania to one nie tylko są na zewnątrz, ale ten orient też jest poszukiwaniami do wewnątrz.
1: No tak, zdecydowanie, bo no też trzeba w odpowiedni sposób te przepony, te dźwięki wydobywać, bo gardło raczej nie wytrzyma takich głośnych dźwięków.

0: Więc no, oczywiście tutaj wszystko się łączy, no, i zewnątrz, i wewnątrz, więc tak. No, no.
1: A w waszym przypadku też były jakieś odkrycia takie wewnątrz, które u siebie odkryliście przy okazji tej płyty?
0: Och, dobre pytanie, bardzo dobre pytanie.
2: No ja na pewno odkryłem też, że po prostu jako muzyk nie jestem kimś, kto to robi, tylko po prostu przetwarza. No i właśnie ta płyta też mi dużo pomogła w tym, w uświadomieniu sobie tego, że tak naprawdę tego nie tworzę, tylko przetwarzam po prostu i klimaty, uczucia, muzykę.
0: Tak, tak, tak, że raczej podłączamy się do czegoś i przekazujemy z tego źródła, którego łapiemy się właśnie, tak, te dźwięki.
3: No to jest właściwie taka rzemieślnicza praca. Bardziej niż stricte twórcza, po prostu mamy jakiś wzór i możemy go w coś innego przekuć.
0: Że tymi pośrednikami bardziej jesteśmy pomiędzy tym orientem a rzeczywistością. No.
1: No to posłuchajmy sobie, jak ten efekt tego przetwarzania, odbierania tych różnych fal wypada w przypadku zespołu Faraway, wspomniany Habibi Funk z tymi elementami tego śpiewu.

0: Tak brzmi Habibi Funk w wykonaniu Far Away. Sasza, może w razie jakby ktoś nie zrozumiał, to o czym była ta piosenka?
1: Że chodziła dziewczynka nad wodą, chodziła sobie z żurbą, czy istnieje takie słowo. Żurba to jest taki rodzaj smutku, ale z takim trochę tęsknotą taką.
0: Taka nostalgia?
1: Tęsknoty i smutek. To jest żurba właśnie. Łączenie tęsknoty i smutku. Nostalgii nie.
0: Nie. Ale ten tekst jest jakoś inspirowany też jakimiś ludowymi rzeczami, czy nie?
1: Napisany w ludowy sposób, ale nie jest to jakiś konkretny cytat. Raczej nie, napisany przeze mnie, ale tak zainspirowany. Taka kmina ludowa, tak.
0: Przed tym utworem mówiliście, że to była taka praca bardzo rzemieślnicza, ale ja pamiętam, że pierwszą płytę to wy na żywo nagraliście. Co prawda dwa razy musieliście do tego podchodzić, ale to wyszło na żywo. Jak było w przypadku drugiej płyty? To też była nagrywka na żywo?
2: Tak, tutaj technologia w zasadzie się nie zmieniła. My tutaj jesteśmy wierni naszym antycznym sposobom nagrywania rzemieślniczo płyt,
3: ale tym razem tylko raz.
0: Tak, tylko raz. Tylko to raz. Już do przodu, krok
2: to
0: do przodu.
2: To są postępy.
0: czyli ile czasu zajęła ta cała sesja tej płyty w takim razie?
2: To bodajże były 3 dni. Czyli też o dzień dłużej niż poprzednia.
0: No, czyli się wyrównało, tak? Jeden raz, ale za to dzień dłużej. Bo na żywo ten numer graliście już dużo wcześniej, prawda? Więc mieliście okazję, żeby je sobie ograć koncertowo i uważacie, że to jest właśnie bardzo korzystne, taka możliwość zaprezentowania na żywo utworów, zanim się je zarejestruje?
1: Tak, bo często właśnie ludzie potem pytają, a czy można to usłyszeć, a mówimy, że nie. I wtedy czekają. Więc już jakiś sposób marketingu tutaj zaczyna działać.
3: Nie, ale też prawda, fajnie jak się widownia osłucha po prostu z numerem, to wtedy też widzimy od nich czego jakby, w którą stronę może z tym pójść bardziej, trochę pozmieniać. Też tak naprawdę ewoluuje cały czas ten utwór, ale no nie można za późno go też nagrać, bo już będzie przekombinowany zawsze.
1: No i po prostu tak mamy, że jeśli mamy nowe utwory, to bardzo lubimy już się dzielić tym.
0: A bardzo się te numery na tych koncertach zmieniły, zanim je zarejestrowaliście?
1: Tak, tak, zdecydowanie.
2: Tak, tak, jak czasami znajdziemy jakieś takie archiwalne nagrania z początków danego dzieła, to naprawdę czasami potrafi zaskoczyć, jak ile tak się zmieniło, to i są totalnie nowe części często i po prostu brzmienie się zmienia u nas. Mamy taką tendencję, że po prostu każdy koncert brzmi trochę w inny sposób i staramy się go zagrać inaczej. Tutaj też myślę, że jest trochę taka folkowa tradycja, po prostu, że utwór jest wykonaniem, a nie skończonym dziełem.
1: No to tak, i właśnie to może też możliwe jest plusem, dlaczego gramy te utwory też na koncertach troszeczkę przed wypuszczeniem płyty, bo właśnie w trakcie tych koncertów właśnie taka ewolucja odbywa się ciągle tych piosenek i wtedy, kiedy już czujemy, że ma tą formę taką konkretną, to można ją nagrywać.
0: A myśleliście o tym, żeby na przykład płytę w ogóle nagrać na koncercie zamiast w studiu?
1: Tak. Chcielibyśmy live'a nagrać, no w sensie tak, żeby można było to wypuścić. Nawet nagrywaliśmy już kilka live'ów, ale jeszcze nie dopięliśmy tego wszystkiego.
3: Tak, czekamy na ten jeden z taki, który będziemy wszyscy zadowoleni, żeby puścić w świat.
1: Mamy nadzieję, bo na koncercie jedno, gdy słuchamy, może być zupełnie inaczej.
2: Tak, no. Ale też wiemy, że jakieś nagrania krążą. Zdarzyło się tak parę razy, że cały koncert był nagrany, więc być może ktoś kiedyś go odnajdzie.
1: Tak, nawet jakiś został wrzucony, widziałam na SoundCloudzie, ale bardzo stary chyba to był koncert, więc nie wiem.
0: Ale myślałam też o tym, żeby w waszym przypadku w ogóle nie wchodzić do studia, tylko po prostu rejestrować utwory na żywo i wydać premierową płytę z koncertowym materiałem. W ten sposób. Myślę, że to by było dla was bardzo fajną rzeczą. W sumie po co się bawić w studio? Po co te 3 dni spędzać dodatkowe, jak można na koncercie je spędzić?
1: No właśnie.
0: Jakbyśmy na przykład się spotkali dokładnie tydzień temu, to byśmy się spotkali w setną rocznicę urodzin Milesa Davisa. On niektóre płyty najlepsze nagrywał na przykład na żywo.
1: No, w sumie.
3: No, Agartę uwielbiamy.
1: Nie. Już tyle nam pomysłów fajnych rzuciłeś.
0: Widzicie? Warto przychodzić.
1: Cała przyjemność, tak.
0: Warto przychodzić. Zespół Faraway jest dzisiaj w Circle Peace. So, przysłuchujemy się płycie Radio Orient. Płyta Radio Orient jest wydana także na CD. I zespół będzie miał dla was egzemplarze płyty CD. Chcecie jakieś pytanie zadać słuchaczom? Czy po prostu kto pierwszy, ten lepszy?
3: Kurde.
0: No i teraz ta sztuka improwizacji, która się przydaje na koncertach i na antenie.
1: O, wymyśliłam. No. Datę naszego pierwszego koncertu.
0: Nie wiem, czy wy pamiętacie nawet sami.
2: Ja myślę, że jednak nie robiłbym z tego konkursu takich archiwalnych zawodników, tylko bardziej zadałbym pytanie otwarte. Co państwo słyszą orientalnego w naszym radiu?
0: I to jest bardzo dobre pytanie. Co orientalnego można usłyszeć w płycie Radio Orient zespołu Faraway? I odpowiedzi wysyłajcie w prywatnej wiadomości na Facebooka Faraway, tak?
3: Na Instagrama.
0: Albo na Instagrama. Na Instagrama Faraway wysyłajcie wiadomości, co możecie usłyszeć orientalnego w Radiu Orient i może dostaniecie jedną z płyt CD, które zespół ma przygotowane. Rozmawialiśmy już o merchu koncertowym, no to się zapytam o koncerty w takim razie.
1: No najbliższy koncercik odbędzie się 5 czerwca.
0: Czyli już w tym tygodniu?
1: Już w tym tygodniu, już ten piątek, tuż po Bożym Ciele. Mhm. Wystąpimy w Złotej Milondze, Warszawa. Zapraszamy gorąco, będzie wesoło, będzie ładnie.
2: Ulica Długa 44 na warszawskim Muranowie.
3: Mhm. Tak, i wcześniej będzie też duet flamenco, w którym ja też będę uczestniczył. I to też może być ciekawe do usłyszenia.
1: Tak, też ma elementy orientalne.
0: Ale co w tym duecie flamenco robisz? Grasz? Śpiewasz?
3: Ogólnie podział jest taki, że mój wspaniały przyjaciel Orest Harasym tam gra na gitarze. On wspaniale tam gra. I ja po prostu jestem tak z nim i go wspieram rytmicznie na kachonie.
0: A kastaniety jakieś tam też masz?
3: To dopiero planowane są inwestycje.
0: Aha.
1: A następny, najbliższy koncert odbędzie się 11 czerwca. Miasto Kraków, no. Klub Re. I gramy z Who Gaze. O, świetny zespół akurat. No więc polecamy. Polecamy przyjechać też do Krakowia.
0: Czyli Warszawa i Kraków już są zaklepane. Jakieś inne miejscowości macie w planach? Czy to dopiero później, po wakacjach?
3: Dopiero później. Na razie te dwa miasta. No i potem będziemy jeszcze tak naprawdę update'ować na naszych mediach i wszędzie, gdzie można.
0: To tym bardziej macie pretekst, żeby zajrzeć na oficjalnego Instagrama zespołu Faraway i tam przy okazji im napisać, co takiego orientalnego jest na płycie Radio Orient. No dobrze. Płyta Radio Orient zespołu Faraway. O coś jeszcze mam się was zapytać, ale teraz mi umknęło, wyleciało z głowy. Jeżeli mi się nie przypomni, to może przy innej okazji, ale już wiem, o co was mogę zapytać, bo skoro płyta już wyszła, są koncerty, to czy na przykład na tych koncertach będą jakieś utwory nie z pierwszej płyty i nie z tej płyty, ale już jeszcze jakieś nowsze?
3: Raczej chcemy zaprezentować w pełni naszą właśnie drugą płytę. Prawdopodobnie będzie jakiś bonus, ale naszym głównym celem jest właśnie no tak naprawdę pokazanie ludziom tej płyty takiej w pełnej okazałości.
2: Mhm. Ale spokojnie, proszę się nie bać. Te utwory dalej są w modyfikacji i z każdym koncertem będą inne.
0: To na pewno. Warto chodzić w takim razie. Ja znam takie zespoły, za którymi fani jeżdżą na przykład w trasy na różne koncerty. Nie wiem, czy też macie takich fanów, którzy was przychodzą regularnie na wasze koncerty.
2: Myślę, że przede wszystkim mamy naszą kochaną stołeczną scenę. Mhm.
0: Bo ty regularnie gracie, nie? W Warszawie.
2: Tak, tak. Staramy się jak najczęściej i to zawsze przychodzi taka stała gwardia, którą serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy nowych uczestników.
1: Tak.
0: Ale a propos, to co jeszcze, nie myślicie o kolejnym materiale, czy już gdzieś tam coś macie w głowie, jakieś pomysły?
3: No już pomysły są, coś tam, materiał zawsze jest tak naprawdę w głowach, się rozwija, tylko kwestią czasu jest, kiedy się przeleje na coś, na jakieś inne płótno.
0: Czyli cały czas odbieracie te fale z kosmosu przez te swoje radio?
3: Tak jest.
2: Nieprzerwanie.
0: My też nieprzerwanie nadajemy Circle Pit Stop w Radiu Campus. Dzisiaj Radio Orient jest wyjątkowo. Zespół Faraway w składzie Bruno, Sasza i Piotr, tak?
1: Zgadza się.
0: Saksofon, wokal, gitara i?
3: I bas.
0: I bas. A w tym duecie Flamenco jako osoba wspierająca.
3: Tak, osoba wspierająca, perkusjonująca.
0: Także zaglądajcie na koncerty i na różne wydarzenia zespołu Faraway. No to sobie posłuchamy teraz. Mam taki dylemat, bo chciałem puścić Asfalt, ale chciałem puścić też Alarm jest Bogiem. Jest was trójka, to wy możecie zadecydować, bo to nie, na pewno nie będzie 2-2, więc coś przeważy. Co zagrać? Asfalt czy Alarm jest Bogiem?
3: Chyba za Alarm.
1: Tak.
3: No. Dobra.
0: Jednogłośnie?
1: Tak,
2: jednogłośnie.
0: Jednogłośnie zespół Faraway zadecydował, że będzie to Alarm jest Bogiem.
2: Nie idziemy spać.

I tak brzmi zespół Faraway na płycie, a jak brzmi na żywo, możecie się przekonać już 5 czerwca w Warszawie. Mnie niestety nie będzie, bo będę jakieś 300 km od Warszawy w tym czasie, ale mam nadzieję, że jeszcze się uda ich zobaczyć gdzie indziej i kiedy indziej. A propos tego, gdzie będę, w Gdańsku niedługo zagra zespół Mastodon. Mastodon, który właśnie dzisiaj opublikował swój najnowszy singiel. To jest to singiel, który zapowiada nową płytę. Płyta jeszcze nie wiadomo, kiedy się ukaże, natomiast singiel jest zatytułowany Your Ghost Again. No i oczywiście Mastodon zagra na Mystic Festiwalu w Gdańsku.

Utwór Your Ghost Against zespołu Mastodon. Utwór, który jest zadedykowany pamięci Brenta Hindsa, tragicznie zmarłego gitarzysty, który no co prawda już nie był członkiem Mastodon, kiedy zginął. Niedługo będzie rocznica, w sierpniu zeszłego roku. No ale jednak nadal jest gdzieś w muzyce tego zespołu obecny. Zespół Mastodon będzie gwiazdą tegorocznego Mystic Festival. Już w jutro się zaczyna tak naprawdę. Jutro jest warm-up day, a potem 3 dni takie regularne. Mam tylko nadzieję, że pogoda dopisze w Gdańsku, bo to w Gdańsku różnie z tą pogodą bywa. No ale trzymajmy kciuki, że będzie okej. Zespół Mastodon, no to dużo czasu minęło już od wydania poprzedniej płyty Hashtag Grim. To był rok 21, taki dwupłytowy album, bardzo fajny. Tutaj graliśmy jeszcze w Masarni Łuzenka dużo z tej płyty. Mam nadzieję, że nowa płyta też nie zawiedzie. Też nowym utworem zaskoczył zespół The Ocean, który, jak widzę, jeszcze dłużej minęło czasu od poprzedniego albumu, a nie, 23, no to troszeczkę krócej był album Holocene. Zespół The Ocean, który no jest takim bardzo intelektualnym graniem. Oni lubią nagrać płytę na przykład o historii Ziemi, o historii religii. To w ogóle chyba mój ulubiony taki dyptyk zespołu The Ocean, płyty Anthropocentric i Heliocentric, tak, Heliocentric i Anthropocentric, które no, pokazują, jak ewoluowały różne wierzenia, formy religii, i to bardzo podane w taki intelektualny, może akademicki, ale nie nudny sposób, naprawdę fascynujący i muzycznie, i tekstowo. Zespół zaskoczył wydaniem nowego singla i ten nowy singiel nazywa się Light Pollution. Jeszcze nie wiem, co dokładnie zapowiada, ale no, zaskakuje też tym, że trwa 10 minut. Znaczy może nie tak bardzo w przypadku zespołu The Ocean, bo The Ocean ma utwory, które po kilkanaście minut trwają. To jest zespół, który lubi wciągać w swoją muzykę i tak samo jest tutaj, no ale jest to solidna porcja grania i dlatego ją zostawiłem dzisiaj na koniec, no bo już w takim razie jest to moje ostatnie wejście antenowe, dlatego skorzystam z okazji i przypomnę wam, że na Facebooku Circle Pit Stop możecie znaleźć linki do filmów wideo z audycjami, ponieważ nasze rozmowy są nagrywane na wideo i później są publikowane na YouTubie, więc możecie obejrzeć sobie między innymi ze swoim Hypnozaur, który tydzień temu był tutaj i już tamten wywiad jest. Oprócz tego też możecie tam znaleźć informacje o tym, kto będzie w kolejnej audycji, także śledźcie na Facebooku Circle Pit Stop, zaglądajcie też na Instagrama, tam też jakieś shorty i inne ciekawe informacje znajdziecie. No a już was zostawiam z muzyką zespołu The Ocean, Light Pollution, i do usłyszenia za tydzień od godziny 22:00.

0: Radio Campus.
1: Flavor D, Scala.

Campus. 97,1 FM.

Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: Stop it, it's Swati! Bla, bla.